0: W jedynce w Łódzkiem na węźle Łódź Południe zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Katowic. Uważajcie też na S5 w Wielkopolskiem. Tam na odcinku między węzłami Konarzewo i Stęszew również zderzyły się dwa samochody osobowe. Przejedziecie tam teraz tylko lewym pasem. Jedźcie ostrożnie. 14 członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zginęło w piątek w pobliżu miasta Zandżan na północnym zachodzie kraju. Do tragedii doszło podczas usuwania niewybuchów po wcześniejszych atakach Izraela i Stanów Zjednoczonych. Według irańskich mediów eksplozja nastąpiła w trakcie neutralizacji ładunków. Wśród nich miały być bomby kasetowe i miny lotnicze. Ranne zostały także dwie osoby. To najpoważniejszy jednorazowy incydent od czasu wejścia w życie zawieszenia broni 8 kwietnia. Jak podano, zaminowany obszar obejmuje około 1200 hektarów, a saperzy usunęli już ponad 15 tysięcy niewybuchów. Tymczasem rozmowy pokojowe między Teheranem a Waszyngtonem pozostają w impasie. Spotkanie delegacji obu państw w Islamabadzie nie doszło do skutku, choć prezydent Donald Trump ogłosił, że działania wojenne zostały zakończone. A my pozostajemy w temacie konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo Donald Trump, wcześniej wspomniany, przyznał, że po ataku na Iran spodziewał się znacznie większego wzrostu cen ropy i silniejszych spadków na giełdach. Myślałem, że ropa będzie dużo, dużo droższa niż się okazało, mówił podczas wystąpienia na Florydzie, dodając, że ceny i tak pozostają wysokie, ale powinny spaść po zakończeniu wojny. Trump ocenił jednak, że wyższe koszty paliw są warte ceny, jeśli pozwolą uniemożliwić Iranowi zdobycie broni jądrowej. Podkreślił też, że nie zamierza kończyć konfliktu zbyt wcześnie, by uniknąć konieczności kolejnej interwencji w przyszłości. Obecnie ceny ropy Brent są o ponad 50% wyższe niż przed wybuchem wojny, a ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat.
1: Majówka w faktach RMF FM.
0: Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km. Od wczoraj funkcjonuje prom łączący dwa brzegi Wisły, czyli Wyspę Sobieszewską i Mierzeję Wiślaną.
2: Bardzo ułatwia trasę. Można dalej jechać rowerem do Krynicy Morskiej albo do Piasków pod granicę polską, więc jest to znaczne ułatwienie dla rowerzystów.
3: Dzisiaj pogoda sprzyja?
2: Idealna majówka. Idealna. Lepszej pogody nie można było sobie wymarzyć.
4: Fantastyczna sprawa. Cieszymy się, że otwieramy sezon. Piękne ptaszki latają, cudowna pogoda teraz, rzeka, która płynie przez cały nasz kraj, także dla nas fantastyczna sprawa, dzieci też się cieszą, no i żona może zrobić zdjęcia.
3: I kadry są piękne.
5: Najpiękniejsze, z taką przyrodą i taką rodziną, tylko najpiękniejsze kadry i chciałam pozdrowić wszystkich, którzy wątpili w to, że będzie 30 stopni w majówkę, jest, ale nie rozłożone na 3 dni na szczęście.
0: Usłyszał w piątkowe popołudnie w Świbnie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Wczoraj w Radiu RMF 24 mogliście usłyszeć specjalny wyjazdowy program z Akademii Policji w Szczytnie. Nasi dziennikarze Piotr Salak i Piotr Bułakowski na własnej skórze sprawdzili, jak wygląda policyjne szkolenie. Nie zabrakło m.in. zajęć z obezwładniania agresorów.
6: Obrona przed atakiem nożem, atak nożem jest z góry. Jeżeli nie ma możliwości już zdystansowania, skracamy dystans, obrona, przejście do podcięcia osotogari i obezwładnienie osoby.
7: Dziewczyny i chłopaki ćwiczą razem?
6: Tak, jak najbardziej.
7: Ale dlaczego oni są w mundurach? Dlaczego nie w strojach gimnastycznych?
6: Dlatego w mundurach, gdyż chcemy odzwierciedlić sytuację taką, jaką ich spotka w służbie. Czyli nie pracują w krótkich spodenkach, tylko w moro. To, żeby im później to nie przeszkadzało.
8: Ja muszę zapytać o ten nóż, bo on jest dla mnie bardzo charakterystyczny. Przed chwilą pan go prezentował tutaj. On strzela? Razi prądem? Co to jest?
6: Tak, są to delikatne impulsy elektryczne, które powodują to, żebyśmy odczuwali, jak w realnym odzwierciedleniu złapanie za ostrze, czyli złapiemy za ostrze, mamy dysfunkcję już dłoni i to oduczy ich, aby nie chwytać.
7: Chodzi o to, żeby nie łapali po prostu za ostrze, żeby wyrobić w nich ten nawyk.
6: Jak najbardziej.
0: Wyjaśniał instruktor nadkomisarz Marcin Bogdański. To już pewne, Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce w 2028 roku odbędą się w województwie śląskim, a dokładnie w Chorzowie, na Stadionie Śląskim. To największa stadionowa impreza lekkoatletyczna na Starym Kontynencie. O jej organizacji z prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastianem Hamrą i Adamem Strzyżewskim, dyrektorem Stadionu Śląskiego w Chorzowie, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Cieszycie się oczywiście z tego, że otrzymaliście Mistrzostwa Europy, chociaż to było trochę przesądzone, bo różne historie wokół tego były, ale no 2 lata to dla was dużo czasu czy mało?
10: Mało, dlatego że te plany, które żeśmy przedstawili jako organizatorzy, jako potencjalni organizatorzy, wymagają ogromnej logistyki. Te dwa lata, to oczywiście patrząc w kalendarz, to 24 miesiące, nawet 25 do mistrzostw. I zdaje się, że to wszystko można w tym czasie poukładać, ale te przygotowania na pewno będą musiały wystartować niemalże natychmiast. To jest kwestia nie tylko organizacji samych zawodów, które paradoksalnie w tej całej układance są najprostsze. To, tak jak mówiłem, cała logistyka, to hotele, to transporty, to ekipy, które tutaj muszą przyjechać, to wszystkie firmy, które będą zaangażowane w produkcję tego wydarzenia. Wszak mówi się, że Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce to taka druga impreza po piłkarskim Euro. Oczywiście z piłką trudno się porównywać, bo piłka jest jedna, to są zupełnie inne ilości. Natomiast Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce to, mam wrażenie, impreza numer dwa. Śląsk co prawda ma ogromne doświadczenie, bo tutaj przecież wielkie imprezy były organizowane, tutaj przecież odbywa się w końcu Diamentowa Liga, ale to jest impreza... Ale to jest impreza, która będzie trwała przede wszystkim prawie cały tydzień. To będą dwie sesje, i rano, i wieczorem. To będzie mnóstwo zawodników, wierzę, że wielu kibiców. No i tak jak mówiłem na początku, trzeba rozpocząć pracę niemalże natychmiast.
11: Niedawno Mistrzostwa Europy halowe w Toruniu. Ile razy większa jest to impreza ta na otwartym stadionie?
10: Wiesz co, no trudno mówić, teraz nie mam w głowie wszystkich liczb, ale na pewno kilka razy większa. Tutaj przede wszystkim będzie to impreza dłuższa, tak jak mówiłem. Hala to 3 dni zmagań, to taka lekka atletyka w pigułce, natomiast tutaj tydzień, tutaj zdecydowanie większa produkcja telewizyjna, no bo stadion siłą rzeczy jest zdecydowanie większy niż hala. To też więcej osób. W hali w Toruniu, myślę, około 5 tysięcy kibiców mieliśmy na trybunach. Tutaj tych miejsc jest sporo więcej, 10 razy więcej nawet. Zatem też ogromne wyzwanie, żeby ten stadion zapełnić, żeby umiejętnie zakomunikować, że ta impreza tutaj się będzie odbywała. Ale wierzę, że polscy kibice będą chcieli zrobić wszystko, aby polscy sportowcy mieli ten taki handicap w postaci dobrego dopingu.
11: Ile rzeczy różni się w porównaniu, no nie wiem, z tą Diamentową Ligą? Weźmy ją, bo tu ludzie ją kojarzą ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Ile jest różnic między organizacją takich mistrzostw Europy a Diamentowej Ligi? Wiadomo, że Diamentowa Liga to tylko jeden dzień zmagań, no a tutaj, tak jak mówisz, tydzień, więcej eliminacji, więcej tych sesji przedpołudniowych.
10: Wiesz co, jeżeli chodzi o stadion, różni się niewiele, dlatego że, tak jak mówiłem, sama produkcja telewizyjna, samo przeprowadzenie zawodów to właściwie standardy bardzo podobne, natomiast różni się przede wszystkim ilością. Na imprezie takiej jak Diamentowa Liga, czy nie wiem, Memoriał Kosocińskiego, Maria Ireny Szewińskiej, to jest z reguły kilkanaście konkurencji, nie wiem, załóżmy raz 10, 12 osób, może 16 w konkurencjach technicznych, chociaż rzadko to się zdarza, no to my mówimy o liczbie, nie wiem, no 200 zawodników, może 250, natomiast tam to już jest kilka tysięcy. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie ekipy muszą dojechać, muszą mieć zakwaterowanie, muszą mieć gdzie trenować, więc to wszystko się rozrasta do zupełnie innego działania poza tym głównym miejscem, czyli poza stadionem. Tu są największe problemy związane właśnie z logistyką, to jest cały system akredytacji, to są wszystkie imprezy około stadionowe, które będą tutaj organizowane, więc różni się właściwie w większości tym, czego nie widzimy na stadionie.
11: No właśnie, bo pewnie będzie mnóstwo jakichś eventów wokół, jakieś imprezy na rynku, czy to w Katowicach, czy być może w Chorzowie, w tych miastach tutaj ościennych, tak żeby też trochę aglomeracja tym wielkim wydarzeniem żyła.
10: Wiesz co, ja przede wszystkim na to liczę, że my będziemy bardzo mocno właśnie współpracować ze wszystkimi miastami aglomeracji. Ponadto jestem też przekonany, że dojadą do nas kibice z dalszych destynacji. Chcemy zaangażować do współpracy cały Park Śląski. On oczywiście jest bezpośrednio w planie tych imprez okołostadionowych, ale też to oczywiście w późniejszym terminie będziemy zdradzać. W Parku Śląski będą rozgrywane również konkurencje Mistrzostw Europy. Będziemy chcieli zaaranżować w sposób odpowiedni te pola marsowe, które tutaj znajdują się blisko Stadionu Śląskiego. Właściwie to miejsce wokół stadionu będzie żyło cały czas, ale tak jak wspomniałaś w pytaniu, aktywności w centrach miast też będą na pewno organizowane po to, żeby cała aglomeracja wiedziała, że te mistrzostwa są tutaj, a kibice, którzy przyjadą z dalszych miejsc, po prostu czuli się komfortowo i mieli w każdym momencie wiele ofert do spędzania wolnego czasu.
9: Osoby pewnie, które oglądają tylko to, co się dzieje na stadionie, nie zdają sobie sprawy, ale ważne też przy organizacji takich imprez, to co wspominasz trochę, jest komunikacja, baza hotelowa tych hoteli, bliskość lotniska, bliskość dworca kolejowego, no to tutaj w aglomeracji akurat problemem nie jest.
10: Wiesz co, paradoksalnie powiem, że niestety tak. My będziemy musieli korzystać z hoteli, które są w Krakowie. Na całe szczęście nie jest to daleko. Wierzę, że autostrada będzie przejezdna.
9: Do tego czasu już darmowa.
10: Oby tak było. Wierzę, znaczy też w planie mamy na przykład korzystanie z obiektów Wisły. To również drogą ekspresową nie jest jakaś tam specjalnie daleka odległość. Lotniska, jak wspomniałeś, dwa, bo i Kraków, i Katowice, ale kto wie, być może też będziemy po prostu korzystali z lotniska centralnego w Warszawie. Natomiast licząc to wszystko, co już dzisiaj wiemy, ile będzie osób, ile będzie ekip, ile będziemy mieli chociażby takich oficjalnych gości zaproszonych, to hotele w Katowicach tego nie pomieszczą.
9: Panie dyrektorze, stoimy już na tej, powiedziałbym, trochę legendarnej niebieskiej bieżni, ale ona chyba przed tymi mistrzostwami jakiś lifting przynajmniej delikatne będzie musiała przejść.
12: Oj, ona przejdzie, witam serdecznie, ona przejdzie generalną przebudowę. Bieżnia będzie nowa, bieżnia będzie inna, na pewno dopuszczona, bo musi takowa być, ale to będzie jeszcze niespodzianka, na pewno nie będzie to tego typu bieżnia.
9: Czyli jaka?
12: Mamy dwa rodzaje bieżni, taka jak jest teraz, czyli Mondo, ale też mamy laną bieżnię, konikę, i wszystko wskazuje na to, że będzie ten drugi wariant zastosowany.
9: Ona jest droższa, ale pewnie jest też trwalsza.
12: Cenowo jest porównywalna tak naprawdę, natomiast lepsze efekty sprinterskie, biegowe już są na tych nowych bieżniach lanych. Spróbujemy nadążyć za tymi wszystkimi trendami, aby zawodnicy osiągali tutaj fantastyczne wyniki i aby bili rekordy.
9: Ludzie przywiązani do Śląska i do regionu pewnie zapytają, czy ona będzie niebieska, bo już się do niej tak przyzwyczaili.
12: Zrobimy wszystko, aby tak było. Gdzieś tam przed chwilą usłyszałem w kuluarach, może różowa. Myślę, że jednak niebieska. Słuchajcie, to jest nasz kolor naszego regionu i może niebiesko-żółta. Zobaczymy.
9: A jakie to są koszta?
12: Wymiana bieżni to jest naprawdę spory koszt, ale tak naprawdę wszystko nam zweryfikuje postępowanie przetargowe. Nie będę tutaj się silił w tym momencie, bo sytuacja się zmienia naprawdę z roku na rok. My planujemy wymianę bieżni dopiero pod koniec przyszłego roku, w 2027, po koncertach już, które mamy gdzieś tam zakontraktowane, a o których jeszcze mówić do końca nie mogę. Także wtedy znamy odpowiedź na pytanie, jaki koszt był bieżni.
0: Z prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastianem Hamrą i Adamem Strzyżewskim, dyrektorem Stadionu Śląskiego w Chorzowie, rozmawiał Wojciech Marczyk.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza i 40 dni w amazońskiej dżungli. Rodzeństwo, które dokonało niemożliwego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę trzecią, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. 3 osoby są ranne po wypadku na Krajowej 22 w Zachodniopomorskiem. Od wieści z dróg zaczniemy fakty o 3. Później doniesienia zza oceanu. 5 osób zginęło w katastrofie samolotu Cessna w Teksasie. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski. W Warszawie Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Tak jak wspomniałem, na początek Krajowa 22 w Zachodniopomorskiem. Na odcinku między miejscowościami Czopa i Wałcz w Miłogoszczy zderzyły się 2 osobówki. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. W tej chwili ruchem kieruje tam policja. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Tragiczne doniesienia zza oceanu. 5 osób zginęło w katastrofie lekkiego samolotu Cessna, który rozbił się w zalesionym terenie w stanie Texas około 65 km od Austin. Na miejscu zginęli wszyscy, 4 pasażerów i pilot. Według wstępnych ustaleń maszyna poruszała się niestabilnie, a świadkowie słyszeli problemy z pracą silnika tuż przed katastrofą. Samolot zniknął z radarów krótko przed uderzeniem w ziemię. Śledztwo prowadzą m.in. Federalna Administracja Lotnictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, które mają ustalić dokładne przyczyny tragedii. Od wczoraj obowiązuje nowa umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Dokument wszedł w życie mimo sprzeciwu rolników z Polski, Irlandii i Węgier oraz skargi Parlamentu Europejskiego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polscy producenci drobiu i wołowiny obawiają się wzrostu konkurencji mimo wprowadzonych zabezpieczeń. Co więcej, jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, nie można wykluczyć, że na rynku pojawi się dodatkowy kontyngent bezcłowej wołowiny.
1: Wołowina z Brazylii czy z Argentyny jest oczywiście tańsza i można w niej wykryć, jak to się już zdarzyło w Holandii, pozostałości niedozwolonych w Unii hormonów wzrostu. Producentów bulwersuje także fakt, że Komisja Europejska do tej pory w szerszym przekazie publicznym nie informowała o tym bezsłowym kontyngencie na prawie 50 tysięcy ton wołowiny premium. Mówiła tylko o kontyngencie na 99 tysięcy ton wołowiny rozłożonym na 6 lat. Sprawa wzbudza wiele emocji, bo jak przekazał mi Jacek Zarzecki z Platformy Zrównoważonej Wołowiny, ten dodatkowy kontyngent bezcłowy może zwiększyć konkurencję na unijnym rynku i wpłynąć na ceny. Polscy producenci, którzy sprzedają prawie całe swoje mięso do Niemiec czy Włoch, mogą być zmuszeni do obniżki cen, żeby ich towar nie został wypchnięty ze sklepowych półek przez tanią konkurencję zza oceanu.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: A w nich teraz jeszcze kilka słów o sporcie, a dokładnie piłce nożnej. Graliśmy wszystkie mecze na wyjazdach. Zasłużyliśmy na ten finał, mówi trener Górnika Zabrze Michał Gaszparik przed finałem piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś Górnik zagra z Rakowem Częstochowa. Wczoraj na PGE Narodowym konferencje prasowe obu klubów. Jakie jest nastawienie w drużynie z Zabrza? O tym Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, który przysłuchiwał się trenerowi i piłkarzom Górnika.
3: Dobrze, nie przyjechali tutaj po trofeum. Skoro zostało już tylko jedno spotkanie, jeden mecz, to trzeba zrobić wszystko, by ten mecz wygrać. Tak mówi najbardziej doświadczony piłkarz Górnika, czyli Łukasz Podolski.
4: Zostało nam ostatni krok. Byliśmy głupi, żeby powiedzieć, że nie jesteśmy gotowi, żeby coś osiągnąć. Jesteśmy głodni, zostawimy jutro serducho na boisku, każdy będzie walczył.
3: W swojej karierze Podolski zdobywał krajowy puchar w Niemczech, Anglii, Turcji czy Japonii. Mamy być dumni z tego, że tutaj zagramy, mamy się tym cieszyć i mamy wygrać. Tak można podsumować wypowiedzi przedstawicieli Górnika.
0: Finałowy mecz na PGE Narodowym dziś o 16. Majówka w Wiśle w Beskidach przyciąga turystów bezpłatnymi wycieczkami z przewodnikiem. Wczoraj uczestnicy zdobyli Baranią Górę, dziś zaplanowano trasę przez Mały Stożek i Soszów Wielki. Nie brakuje też amatorów rowerowych wycieczek.
5: Słońca trochę na razie nie ma, ale sądzimy, bo sprawdzaliśmy prognozy, że to słońce będzie. Nie wieje, to jest myślę, że dobre. No i myślę, że będzie dobrze.
6: Majówka na rowerze to dobry sposób na spędzanie czasu?
7: Oczywiście, wspaniały, zwłaszcza jeśli jest fajna pogoda, nie ma jakiegoś palącego słońca, towarzystwo, odpowiedni kask, także ekstra.
8: Cóż, no myślimy, że będzie pięknie, nie będzie za dużego ruchu, nie zapowiada się, nie wiemy co na trasie.
6: Ale rowerzystów widzę dużo.
8: Nie szkodzi, jakoś się pomieścimy.
0: Z rowerowymi turystami w Rajczy rozmawiał w piątek Marcin Buczek. A w RMF FM odwiedzamy teraz odnowiony Zamek Kasztelański w Gołańczy na północy Wielkopolski. Jak zmieniło się to miejsce przez ostatnie lata, kto rządził nim przez stulecia i jakie historie skrywają zamkowe mury? Sprawdził to nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Po zamku oprowadzali go Sławomir Maciaszek, zastępca burmistrza Gołańczy, oraz Iga Fabiszak, szefowa do spraw obsługi zamku.
9: Zamek Kasztelański w Gołańczy po rewitalizacji. Co tutaj się zmieniło, jak to wyglądało wcześniej, co udało się wykonać dzięki temu dofinansowaniu z ministerstwa?
10: Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich mieliśmy możliwość nadania nowego życia XIV-wiecznemu zamkowi pałuków w Gołańczy. Dzięki temu dofinansowaniu udało nam się zrewitalizować sam budynek główny, czyli donżon, wieżę mieszkalno-obronną. Ponadto mury obwodowe wraz z bramą i basztką. Dodatkowo w obrysie fundamentów kuchni średniowiecznej została posadowiona wiata rekreacyjna, która pozwala na realizację różnych imprez realizowanych dla mieszkańców, a także dla turystów.
9: Jak to wyglądało wcześniej, a jak wygląda teraz, żebyśmy mogli też naszym słuchaczom tak zobrazować, tak? Co dokładnie zostało wykonane, jak to się zmieniło, jak to było wcześniej, ten jakiś czas temu, a co teraz można też, zachęcając, myślę, do odwiedzenia tego zamku?
10: Obiekt od 1830 roku nie pełnił funkcji mieszkalnych, stanowił obiekt, który był bardziej magazynowo wykorzystywany i tracił swoje walory, a także jakość. Niezamieszkiwany, ulegał pewnej degradacji i mieliśmy taką możliwość, ażeby dzięki funduszom europejskim zrewitalizować tę część i nadać mu pewną funkcję kulturalno-muzealną. Jeśli chodzi o obiekt w dolnej kondygnacji, w tej piwnicznej kondygnacji, mamy część wystawy stałej, która prezentuje artefakty, które zostały znalezione na Wyspie Zamkowej, a także w środku tego obiektu. Na drugiej kondygnacji mamy punkt informacyjny z makietą zamku. Na trzeciej kondygnacji mamy najbardziej reprezentacyjną część zamku, czyli salę kominkową, przeznaczoną do pewnych takich uroczystości związanych właśnie z lokalną społecznością. Na czwartej kondygnacji mamy salę wystaw czasowych, w której możemy realizować różne projekty kulturalne typu wystawy, typu odczyty, prelekcje, koncerty małe kameralne. Kameralne dlatego, że ta powierzchnia obiektu nie jest za duża. Jest przeznaczona plus minus na 50 osób widowni. Natomiast pozostała część, piąta kondygnacja, to są pomieszczenia służbowe dla naszego zespołu zamkowego. Wcześniej, to tam pan pytał o to wcześniejsze. Wcześniej w tym obiekcie była jedna wielka dziura, od piwnicy aż po belki stropowe. W związku z tym mieliśmy tą możliwość, ażeby ta przestrzeń ożyła i była bardziej dostępna dla osób zwiedzających i mieszkańców.
9: Czyli nie tylko miejsce takie muzealne, ale można tak powiedzieć, że takie centrum życia społeczno-kulturalnego tutaj w okolicy?
10: Tak, chcemy nadać temu zamkowi taką rolę. Jest on otwarty od wtorku do piątku, a także w niedzielę, żeby mieszkańcy mogli korzystać, odwiedzać, turyści, żeby mogli zaglądać do Gołańczy, na pałuki, gdyż ten obiekt jest związany jakby z regionem fizjograficznym Pałuk, i korzystać z tych możliwości, które przygotowuje Gołanieckie Ośrodek Kultury, a także zespół do spraw obsługi zamku.
9: Jaka jest historia zamku w Gołańczy?
11: Zamek w Gołańczy został ufundowany w trzeciej ćwierci XIV wieku. Fundatorem był biskup Maciej z Włocławka. Pochodził on z rodu Pałuków, który rezydował tutaj na ziemiach gołanieckich. Prawdopodobnie biskupa Macieja do wybudowania tego obiektu zainspirował pobyt w Awinionie, gdzie zobaczył donżony, czyli wieże mieszkalno-obronne, i postanowił taki obiekt znieść w swoich prywatnych celach na swoich działkach w Gołańczy.
9: jak to się później przez wieki tutaj klarowało, no bo jednak mówimy ponad 500-letni zamek, a jednak te tereny, szczególnie północna Wielkopolska, przez wieki, przez dekady, obszar przechodzący z jednych rąk do drugich, jak to później wyglądało?
11: Rzeczywiście mniej więcej tak jak cała historia Wielkopolski, tutaj też zamek przechodził z rąk do rąk, był do połowy wieku XV w rękach rodu Pałuków, potem przechodził poprzez skoligowacone rodziny w inne ręce. W XVII wieku Gołańczą rządziła rodzina Smoguleckich. Oni też doczekali takiego czasu epizodu historycznego, z którego zamek jest najbardziej znany, czyli z oblężenia przez wojska szwedzkie. Akurat obchodzimy rocznicę 3 maja 1656 roku, także w ten weekend też będziemy świętować to wydarzenie. Cóż, w zasadzie do wieku XX zamek należał do rodziny Hutenczapskich. Oni w wieku XVIII wyprowadzili się do Smogulca, do pałacu, a zamek zaczął pełnić rolę lamusa gospodarczego i zaczął podupadać w ruinę.
9: Potem już te lata, te dekady może nam trochę bliższe, ale jednak kwestia zaborów, okupacji i potem już powojnia?
11: W tym czasie też zamek był w rękach prywatnych Hutenczapskich, rodziny Hutenczapskich. Później był majątkiem gminy. Został w latach 90. sprzedany w ręce prywatne. Zaczęły się tutaj jakieś prace budowlane, ale niestety tak szybko jak się zaczęły, tak szybko się zakończyły. W roku 2009 gmina odkupiła zamek i ziemie zamkowe w swoje władanie i rozpoczął się etap adaptacji tutaj tego terenu w celu przeprowadzenia rewitalizacji obiektu.
9: Teraz rozmawiamy już w zrewitalizowanej sali kominkowej.
11: Jest to zrewitalizowana sala kominkowa, podobnie jak wszystkie pomieszczenia. Nie było tutaj ani podłóg, ani stropów. Wszystko jest na nowo odbudowane. Jedyną rzeczą, jaka była zachowana w sali kominkowej, był sam kominek, kominek portalowy. On jest w tej chwili odrestaurowany. Zachowały się tutaj też oryginalne freski. Obok mamy od nowa wybudowany obiekt na modłę XVIII-wiecznego pieca na podstawie kafli piecowych, które zostały tutaj znalezione podczas badań wykopaliskowych.
9: Co jeszcze znajduje się w tym zamku? No bo to jest jedna z bardziej reprezentacyjnych sal, ale nie jedyna.
11: Nie jedyna. Oprócz tego na trzeciej kondygnacji posiadamy salę koncertową, gdzie odbywają się różnego rodzaju imprezy i wydarzenia kulturalne. Zamek jest ogólnie dostępny dla każdego mieszkańca gminy i również mieszkańców spoza gminy, którzy chcą zaprezentować swoje prace. Mówimy o wystawach malarskich, o odczytach literackich oraz o różnych konferencjach naukowych.
0: Na Zamek Kasztelański w Gołańczy wybrał się nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.

0: To już prawie czwarta, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Przy granicy z Polską znaleziono ciała dwojga młodych migrantów. Informacje w tej sprawie zebrał dziennikarz RMF FM. Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody z Unii Europejskiej do 25%. Polski Komitet Olimpijski usunął ze swojego budynku logo Zonda Krypto. A sportowcy wciąż czekają na wypłaty. Litewscy pogranicznicy znaleźli ciała dwojga migrantów w lesie w obwodzie Wyłkowskim, tuż przy polskiej granicy. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada poznał więcej szczegółów tej sprawy.
1: Zwłoki nie zostały zidentyfikowane, należą do kobiety i mężczyzny w wieku około 30-35 lat. Nie znaleziono przy nich żadnych dokumentów, nie ma też śladów świadczących o tym, że ktoś spowodował śmierć tych osób. Na miejscu zatrzymano też 8 migrantów, 2 z nich trafiło do szpitala. Nie mieli żadnych dokumentów, twierdzili, że są z Etiopii, Algierii, Jemenu i Erytrei. Litewskie służby podejrzewają, że te osoby dostały się na teren Unii przez Łotwę, a następnie miały trafić do Polski. Najpewniej czekały na dogodny moment, by przedostać się do naszego kraju i skontaktować z kurierem. Funkcjonariusze zwracają uwagę na fakt, że w ostatnich dniach w nocy temperatury spadają poniżej zera, więc przyczyną śmierci mogło być wychłodzenie. Dodam, że minionej doby na Łotwę z Białorusi próbowała się przedrzeć rekordowa w tym roku liczba 123 cudzoziemców.
0: Donald Trump rozpoczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański przywódca zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody z Unii Europejskiej aż do 25%. O szczegółach nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
2: Zarzucił Unii Europejskiej, że nie przestrzega umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi i w związku z tym napisał w swoim portalu społecznościowym. Z przyjemnością informuję, że w związku z tym, że Unia Europejska nie przestrzega w pełni uzgodnionej przez nas umowy handlowej w przyszłym tygodniu, podwyższe cła pobierane od Unii Europejskiej za samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Cło wzrośnie do 25%, podkreślił amerykański przywódca.
0: Polscy medaliści zimowych igrzysk w dalszym ciągu czekają na rozliczenie nagród PKOL w tokenach w wysokości prawie 1 000 000 zł. Jak informowaliśmy w faktach, napis Zonda Krypto zniknął w czwartek późnym wieczorem z fasady budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasi dziennikarze kontaktowali się w tej sprawie z prezesem komitetu Radosławem Piesiewiczem, niestety bezskutecznie. O opinię mieszkańców Warszawy dotyczącą usunięcia napisu Zonda Krypto pytała przed siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego na Wybrzeżu Gdyńskim nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Ludzi nie dziwi, że reklama Zonda Krypto zniknęła tak późno. Jak usłyszałam, władze komitetu pewnie nie chciały, żeby mieszkańcy widzieli usuwanie neonu. W wiadomości wysłanej do prezesa Piesiewicza pytałam, czy usunięcie neonu jest równoznaczne z zerwaniem umowy z Zonda Krypto. Odpowiedzi nie otrzymałam, ale swoją teorię mają warszawiacy.
4: Wydawałoby się, że tak powinno, ale powiem szczerze, jak analizuję wypowiedzi pana Piesiewicza i to, co robi, tą całą sytuację, to nie jestem przekonany, że tak to jest.
3: Neon zniknął, ale nie zniknęły problemy komitetu. Obiecanych pieniędzy w tokenach nie otrzymali medaliści olimpijscy zimowych igrzysk, ale znacznie więcej osób jest poszkodowanych. Setki ludzi zgłaszają straty, z których wartość to setki milionów złotych. Prezes Piesiewicz zapowiadał również na naszej antenie, że jeśli do końca kwietnia komitet nie otrzyma zaległej transzy pieniędzy od Zonda Krypto, to umowa sponsorska zostanie zerwana.
5: Fakty RMF FM na majówkę.
0: Od wczoraj w Zakopanem działa karta turysty, która daje w wielu miejscach zniżki, ale także praktyczne wskazówki i informacje o mieście. A jak dokładnie działa ta karta?
6: Turysta przychodzi do kwaterodawcy, melduje się i otrzymuje po uiszczeniu opłaty miejscowej kod, który wgrywa, aktywuje w aplikacji kartę turysty, którą sobie wcześniej może zarejestrować. Weszły z nami do współpracy Termy Zakopiańskie, ale mamy również wiele restauracji regionalnych, mamy sklepy, mamy branżę beauty, mamy wypożyczalnie sprzętu górskiego, wypożyczalnie rowerów, więc naprawdę można zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy dzięki uiszczeniu opłaty miejscowej i zamieszkaniu na ten krótki pobyt majówkowy w Zakopanem.
0: Zachwala Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta. Mamy początek maja i jest to już ostatni moment, żeby pomyśleć o powrocie do formy po zimowej przerwie. O tym, jak przygotować się do ruchu, nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z szefem Kliniki Ortopedii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesorem Pawłem Łęgoszem.
7: Uważam, że należałoby sięgnąć po radę specjalisty, żeby nam to pokazał. Jeżeli nie mamy takich możliwości, czyli nie jesteśmy w stanie ściągnąć sobie trenera personalnego, czy pójść do takiej osoby, mogą również pomóc bardzo fajne materiały na kanałach typu YouTube, gdzie możemy wpisać sobie prostą rzecz, 5-minutowa rozgrzewka i tam na tych filmach instruktażowych jeden do jednego jest pokazana taka aktywność, że pokazywany jest człowiek, który wykonuje takie ćwiczenie i przez 20 sekund, przez 30 sekund my powtarzamy po tym człowieku wykonanie takiej aktywności. Natomiast to faktycznie powoduje, że nasze mięśnie, zakończenia mięśni, czyli ścięgna, następnie elementy, które chronią nas staw, czyli więzadła, faktycznie dostają większego pobudzenia, ukrwienia i są mniej narażone na banalne, proste kontuzje i do tego bardzo, bardzo zachęcam. Zobaczcie, każdy sportowiec przed jakąkolwiek aktywnością ma taką rozgrzewkę. My też, może ta aktywność jest mniejsza, ale wymagamy takiego rozruchu. Proszę zobaczyć na prostszą rzecz, silnik. Kiedy jest cold start tak zwany, nie możemy od razu wrzucić dużych obrotów, bo silnik ulegnie zatarciu, więc potraktujmy nasz organizm jako taką machinę, która wymaga rozgrzewki.
8: Czy jest jakieś dobre ćwiczenie, które pan profesor widzi, że działa dobrze tak rozgrzewkowo, tak najprościej, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że wtedy warto, czy to przysiady, czy kilka podskoków, czy wymachów?
7: Tak, zaczynamy od prostej rzeczy. Opieramy się od ściany, wykonujemy napięcia mięśni łydek po to, żeby rozciągnąć achillesy, obracamy sobie stawy skokowe, takie ruchy rotacyjne wykonujemy i idziemy od dołu do góry. Następnie kolana, też takie ruchy rotacyjne, kilka przysiadów, potem ruchy biodrami, potem skłony, potem również opieranie się o ścianę i z oporem wykonywanie jak gdyby pompek pionowych o ścianę i również na koniec ruch głową, żeby rozgrzać kręgosłup szyjny, kilka truchtów w miejscu i wydaje mi się, że to jest zbudowanie takiego nawyku przed aktywnością, fantastyczny start do świadomego uprawiania aktywności fizycznej.
8: A czy jest taki moment, gdy organizm daje znać, że to już przesadzasz, ten wysiłek jest zbyt mocny, czy można to jakoś poznać?
7: I bardzo proszę na to uważać, ponieważ jest to sytuacja, która może zakończyć się bardzo dla nas źle. W momencie, kiedy mamy dzisiaj w dobie smartfonów i zegarków elektronicznych możliwość pomiaru tętna, proponowałbym uświadomić się w tym zakresach i patrzeć, jakie jest nasze tętno maksymalne. Każda z osób, w zależności od wieku, ma takie tętno maksymalne. Kiedy będziemy pracowali naszym organizmem w tych tętnach maksymalnych, niestety może dojść do zaburzeń rytmu serca, które się niestety mogą skończyć negatywnie dla nas, czyli do nagłego zatrzymania krążenia. Mieliśmy ostatnio sytuację bardzo przykrą, trener Jacek Magiera, który zmarł podczas biegania, ale to nie jest jednostkowy przypadek. Kilka dni temu podczas Ironmana doszło do zgonu osoby, która akurat w tym momencie pływała, natomiast ja byłem świadkiem około 4 tygodni temu również, kiedy przypadkowy biegacz zasłabł. Akurat ja przyjechałem na miejsce, kiedy był zespół ratownictwa medycznego. Osoba była reanimowana przy użyciu Lukasa, czyli takiej maszyny do pompowania, do wykonywania masażu pośredniego serca i musimy mieć to zawsze z tyłu głowy. Nie przeceniajmy swoich sił zbyt nadto, nie wykonujmy zbyt agresywnej aktywności typu bieganie, jeżeli wcześniej nie zostaliśmy naprawdę zbadani, ponieważ mamy nieświadomość pewnych zagrożeń płynących z naszego zdrowia. Nie wiemy, czy nasz organizm jest tętniak. To jest niestety rzecz, która dosyć często w tym momencie się pojawia jako przyczyna zgonu. Mogą dojść różne zaburzenia rytmu serca spowodowane na przykład z niedostatecznym uzupełnianiem minerałów. Podstawowy minerał to jest magnez. Nie suplementujemy tego magnezu i te zaburzenia rytmu serca mogą się przekształcić niestety w nieodwracalne i to jest przyczyna nagłego zgonu sercowego sportowca, a osoba, która nie jest sportowcem na co dzień, a nagle ma ochotę wykonać bieg typu 5 km, 10 km albo jakieś trudne podjazdy na rowerze, dla nich też to się może skończyć właśnie takim zaburzeniem rytmu serca i nagłym zgonem.
8: Czy rada wobec tego jest taka, żeby był pewien dystans do tego maksymalnego tętna, tych kilka procent?
7: Organizm sam powie, kiedy zaczynamy się męczyć i to jest ten moment, kiedy należałoby odpuścić. Nie walczyć ze sobą, że ja jestem w tym momencie wojownikiem, że ja muszę przebiec, że muszę się, nie wiem, paść, żeby być zrealizowany. Dbajmy o swoje zdrowie, dlatego kiedy poczujemy, że robi nam się słabo, że brakuje nam tchu, jakieś dziwne objawy ze strony klatki piersiowej, kołatania serca, zatrzymajmy się. Pamiętajmy o tym, żeby do takiej też aktywności no, przygotować się. No, musimy być dobrze nawodnieni. Okres, kiedy jest lato, kiedy jest gorąco, no niestety nie sprzyja trzymaniu odpowiedniego stopnia nawodnienia, a to jest krótka ścieżka do właśnie wystąpienia zaburzeń elektrolitowych i to jest najczęstsza przyczyna tych właśnie problemów sercowych, prawidłowego rytmu serca, więc woda ze sobą, wcześniej suplementacja magnezem. Również pamiętajmy o tym, że po wysiłku organizm musi być odpowiednio dodatkowo nawodniony, jak również zrekompensowana utrata innych elementów, chociażby również energii w postaci glukozy dostarczone do organizmu, to musi być. Dlatego każda aktywność, podkreślam, musi być realizowana z głową. Jeżeli ktoś by chciał sobie poszerzyć na ten temat wiedzę, jest bardzo dużo materiałów, czy na YouTubie, czy na innych kanałach, jak również w postaci poradników dostępnych internetowo, to już nie jest to, co było kiedyś. Dlatego zachęcam do tego, ale pamiętajmy, prosta zasada. Czuję się słabiej, czuję się zmęczony, to nie jest żaden big shame dla nas, że odstępujemy od aktywności. Nie jesteśmy sportowcami zawodowymi, nie żyjemy z uprawiania sportu, bo to są kompletnie dwie różne rzeczy. To ma być dla nas rekreacja, a nie zmęczenie się. I bardzo ważna zasada, jeżeli my wykonujemy na co dzień pracę fizyczną czy pracę umysłowo-fizyczną, to organizm bardziej by chciał w okresie majówki odpocząć, nic nie robiąc, niż dodawać sobie kolejnego natężenia, obciążenia fizycznego. Osoby, które pracują przez cały czas za biurkiem, również nie jest to najlepszym rozwiązaniem, żebym ja o godzinie w piątek 19 zakończył pracę przy komputerze, a w sobotę rano o 8 poszedł nagle biegać 15 km, bo to również dla organizmu będzie kompletny szok, przeskok, wszystko łyżką, a nie chochlą.
8: Czyli płynnie może ten sobotni poranek to trochę później i najpierw spacer, marsz, ale ten 15 km gdzieś w dalszej oddali, może najpierw po prostu krótszy dystans.
7: Jak najbardziej, to tylko jest zawsze się przygotować. Kiedy jesteśmy przykładowo na siłowni, nie od razu wkładamy na sztangę 100 kg i ją wyciskamy, tylko zaczynamy od suchej sztangi. Dlatego malutkimi krokami osiągamy pewne cele. To jest adaptacja. Każdy organizm ma tą unikalną cechę adaptowania się, czy do wysiłku fizycznego, czy do wysiłku umysłowego. Ale nie możemy od razu, na dzień dobry, założyć maksymalnego docelowego ciężaru, czy jakiegoś dystansu, żeby to zrealizować, tylko dochodzimy do tego stopniowo, adaptując organizm do takiego wysiłku.
0: Ortopeda profesor Paweł Łęgosz i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Cenne podpowiedzi, jak bezpiecznie, zdrowo i aktywnie odpoczywać, mamy na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Siatkarski gigant. Polak z wyboru. Już 3 maja spotkamy się z wyjątkowym sportowcem Wilfredo Leonem i jego żoną Małgorzatą.
1: Zaserwujemy wam fantastycznie przed południa.
2: Spędźcie z nami ten długi weekend.
3: Wilfredo Leon w radiu RMF 24. Już jutro po 9:00.
4: Ogłoszenie RMF FM.

0: No i to już prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Pentagon ogłosił decyzję o wycofaniu około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. O tym na początek. Policja wyjaśnia przyczyny pożaru w Borach Tucholskich. Spłonął hektar 154-letniego lasu. Dziś mamy 2 maja, to dzień flagi. Posłuchajcie, co będzie dziać się na krakowskich Błoniach. Szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu około 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Niemiec. Operacja ma potrwać od 6 do 12 miesięcy. Według informacji przekazanych przez resort obrony, decyzja jest efektem przeglądu rozmieszczenia sił w Europie. Nie podano jednak, dokąd dokładnie trafią wycofywane jednostki. Część może wrócić do Stanów Zjednoczonych lub zostać przerzucona do regionu Indo-Pacyfiku. Ruch ten następuje po wcześniejszych zapowiedziach prezydenta Donalda Trumpa, który sugerował możliwość redukcji sił w Europie, krytykując sojuszników z NATO, w tym Berlin, za ich postawę wobec wojny z Iranem. Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Decyzja może wpłynąć na układ sił w Europie, choć amerykańskie prawo nakłada ograniczenia na większe redukcje bez zgody Kongresu. Rosyjskie siły zaatakowały w nocy infrastrukturę portową w Izmaju w obwodzie odeskim. Według lokalnych władz większość dronów została zestrzelona przez obronę powietrzną, a zniszczenia są niewielkie. Siły obrony powietrznej działały bardzo skutecznie, przekazano w komunikacie administracji. To kolejny atak na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Wcześniej Rosjanie uderzyli także w obiekty energetyczne w Mikołajowie. Policja w Chojnicach prowadzi postępowanie w sprawie pożaru z 17 kwietnia w Parku Narodowym Bory Tucholskie, dowiedział się reporter RMF FM. Spłonął około hektar 154-letniego lasu. Co na tę chwilę wiadomo w tym temacie, powie Stanisław Pawłowski.
1: Ogień pojawił się w miejscu zamkniętym dla turystów, w obszarze ochrony zwierząt, z dala od szlaków turystycznych, dróg i linii energetycznych czy kolejowych. Policjanci teraz zabezpieczają monitoring, przesłuchują świadków i muszą ustalić, jak doszło do tego pożaru. Wszystko wskazuje na to, że ogień był efektem nieodpowiedzialnego zachowania człowieka. Przekazał mi z kolei Janusz Kochanowski, dyrektor Parku Narodowego. Jak mówi, dyrekcja ma dowody na to, że ktoś nocował w lesie i rozpalił tam ognisko, które później zostało źle zabezpieczone. Nad ranem zerwał się wiatr, który rozdmuchał żarzące się fragmenty, a przy tak niskiej wilgotności ściółki to one miały spowodować pożar. To jeden z wielu pożarów lasów w tym miesiącu. 2 dni temu ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwie Lipusz. Paliły się tam drzewa, które ocalały w huraganie stulecia i młode drzewa posadzone już po huraganie.
0: Na zegarach 2 minuty po godzinie 5 to są fakty w RMF FM. Część kosmetyków znika ze sklepów. Od maja obowiązuje nowe przepisy unijne, które zakazują stosowania wybranych substancji uznawanych za potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Które produkty mogą zniknąć ze sprzedaży? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Wycofana została m.in. część perfum oraz płynów do higieny jamy ustnej. Powodem są nowe limity, które dotyczą maksymalnych stężeń m.in. srebra i salicylanu. Ta substancja nadaje aromaty wodom toaletowym i balsamom. Według nowych danych Komitetu Naukowego do Spraw Bezpieczeństwa Konsumentów Unii Europejskiej przekroczone normy tych substancji mogą być potencjalnie rakotwórcze i z tego wynikają zaostrzone limity, podkreśla onkolog dr Janusz Meder.
3: Nic nie zastąpi czynników kontrolujących, które przepuszczają na rynek takie czy inne produkty o takim czy innym składzie.
2: Producenci kosmetyków zapewniają, że w sklepach nie czeka nas teraz rewolucja, tylko raczej delikatne zmiany związane z modyfikacją receptur i dokumentacji dla części produktów.
0: W kalendarzu 2 maja. Tysiące flag pojawi się dzisiaj na krakowskich Błoniach. RMF FM i miasto Kraków planują stworzyć prawdziwe biało-czerwone morze. Wszystko z okazji Dnia Flagi.
4: Instalacja będzie gotowa od godziny 10 w sobotę do godziny 14. O 14 wielki finał przygotowany przez RMF. Będzie też miasto Kraków rozdawać flagi mieszkańcom. Na chwilę obecną mówimy o 4 do 5 tysięcy flag, więc liczymy na to, że nie zabraknie.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sołtysem Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.

0: czas, by wskoczyć na rower. Dlatego z podróżniczką Alicją Cieloch poznamy najciekawsze rowerowe trasy, a nasi reporterzy ruszą na nowe szlaki rowerowe w Polsce.
1: Na Velo z Kawina Paweł Konieczny.
2: Z Eurovelo 10 na Mierzei Wiślanej Stanisław Pawłowski.
3: Velo Pustynia w okolicach Pustyni Błędowskiej Maciej Sołtys.
0: Nowe szlaki rowerowe. Już dziś po 9 w radiu RMF 24 prezentuje Michał Zieliński.

0: Już prawie godzina szósta, a ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów w radiu RMF FM. Zaprasza Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry. Amerykańskie cła na samochody z Unii Europejskiej w górę aż do 25%. Taką decyzję podjął Donald Trump. Odnaleziono zbiorowe mogiły Polaków na Wołyniu. IPN zakończył poszukiwania w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. W faktach także sport. Legia Warszawa po golu w ostatniej minucie meczu pokonała Widzew Łódź. Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody z Unii Europejskiej. To według niego odpowiedź na nieprzestrzeganie umowy przez wspólnotę. Mamy umowę handlową z Unią Europejską. Nie przestrzegali jej, dlatego podniosę cła na samochody osobowe i ciężarowe do 25%. To miliardy dolarów napływające do Stanów Zjednoczonych. Przekazał amerykański prezydent, nie wyjaśniając, na czym według niego polegać ma nieprzestrzeganie przez Unię umowy handlowej. Do planów Trumpa odniosła się m.in. rzeczniczka Komisji Europejskiej. Paula Pino poinformowała, że w przypadku podjęcia przez Stany Zjednoczone działań niezgodnych ze wspólnym porozumieniem, Unia zastrzega sobie prawo do ochrony własnych interesów. Oświadczyła także, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi zgodnie ze standardową praktyką legislacyjną, na bieżąco informując o tym administrację amerykańską. Odnalezienie dwóch zbiorowych mogił i pojedynczego grobu to efekty poszukiwań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na Wołyniu. Wczoraj ekipy zakończyły misję poszukiwawczą w dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, w których spoczywają Polacy zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Ekipy mają pewność, że natrafiły na zbiorowe miejsca pochówków polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Wskazują na to relacje świadków i dokumenty, a także charakter ułożenia szczątków w dołach. Płytko i bardzo chaotycznie, mówi Rafał Kościański z IPN-u. Na pierwszą z mogił badacze natrafili w jednym z gospodarstw w Woli Ostrowieckiej. Drugi dół i grób znajdowały się w Ostrówkach.
3: W tym pierwszym miejscu w Woli Ostrowieckiej odnaleziono szczątki 5 osób, w tym jednego dziecka. Natomiast dalsze prace antropologiczne, no to jest kolejny element, ale dopiero po tej pracy ekshumacyjnej, który możemy przeprowadzić i z pełną odpowiedzialnością postawić dalsze hipotezy.
2: Instytut już zapowiada wniosek do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację. To pozwoli wydobyć szczątki, zidentyfikować je i ponownie pochować.
4: To są poranne fakty w RMF FM.
1: Legia Warszawa jest bliżej utrzymania w Ekstraklasie. Po zwycięstwie nad Widzewem Łódź 1-0. Gol padł w ostatniej minucie meczu. Spotkanie na żywo na stadionie Legii oglądał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Można mówić o zasłużonej wygranej Legii?
5: Mimo wszystko chyba tak, bo w tym meczu pełnym wybijania, fauli i niecelnych podań stworzyła jednak kilka sytuacji do strzelenia gola.
6: No nie były to piłkarskie delicje, no ale też nie ma się spodziewać, że dwie drużyny będą grały tiki-take od tyłu, biorąc pod uwagę pozycję w tabeli. No teraz liczą się punkty zwycięstwa.
5: Przyznał obrońca Widzewa Mateusz Żyro. Zanosiło się na bezbramkowy remis, ale Legia wcisnęła piłkę do siatki w ostatniej akcji meczu. Po kilku strzałach z bliska, z pola karnego do siatki ostatecznie trafił Rafał Adamski.
7: Myślę, że najlepsze uczucie, jakie mogło być, to strzelić właśnie w takim meczu zwycięskiego gola w ostatniej minucie.
5: Bramka może nie piękna, ale brzemienna w skutkach. Legia ma teraz 4 punkty przewagi nad Widzewem i jest bardzo blisko utrzymania. Łodziani zaczynają się urządzać w strefie spadkowej. Teraz nie dość, że muszą już tylko wygrywać, to jeszcze liczyć na potknięcie rywali.
1: Już ponad 2000 osób skorzystało z przeprawy promowej na Wiśle, łączącą Wyspę Sobieszewską z Mierzeją Wiślaną. W ten weekend prom ruszył po zimowej przerwie, a na jego pokładzie tłumy rowerzystów, którzy przemierzają trasy rowerowe po obu stronach rzeki.
8: Zazwyczaj w zimie jeździmy na drugą stronę samochodem, ale do Mikoszewa, a teraz dodatkowa atrakcja promem.
9: No coś innego, tak? Na co dzień się nie pływa promami.
10: To słonecznie, pierwsze dni ciepłe, to fajnie.
11: Dzisiaj już krótkie spodenki i krótkie rękawy.
12: Przepłynęliśmy promem, dalej idziemy się przejść na Wyspie Sobieszewskiej na punkt widokowy. Może zobaczymy foki. Jakby przy małym szczęście mamy lornetkę, więc może się uda. I znowu przeprawą promową wracamy.
1: Z wypoczywającymi rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. To wszystko na teraz. Kolejne wydanie faktów za niespełna pół godziny. W nim m.in. o trwającym w Szczecinie jarmarku z regionalnymi przysmakami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
0: Jak patrzę na mapę z prognozą pogody, no to wiem, że bardzo grzeczna była Polska. Wszyscy dostaniemy dzisiaj przepiękne niebo. Natomiast zastanawiam się o poranku, jak bardzo grzeczne było Podkarpacie, że tam nawet 10 stopni Celsjusza już teraz, a gdzie indziej, no tak raczej bym powiedział 6, może 7. W Warszawie 8 na termometrach, w Trójmieście także 8. W Zakopanem o poranku zaledwie 4 stopnie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF 24.

0: 6.30 na Fakty RMF FM zaprasza Karol Płaczkiewicz.
1: 34 aktywistów z globalnej flotylli Sumud transportującej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy zatrzymanych przez siły izraelskie u wybrzeży Krety znalazło się w szpitalu. Wśród nich jest jedna osoba z Polski. W czwartek, przypomnę, Izrael poinformował, że jego wojsko zatrzymało około 175 aktywistów na około 20 statkach na wodach międzynarodowych u wybrzeży Krety. W tej grupie jest Polka Magdalena Górska, pracująca jako adiunkt na Uniwersytecie Utrechckim. W czwartek polskie MSZ poinformowało, że bezpieczeństwo polskich obywateli biorących udział w inicjatywie Sumud Global Flotilla było przedmiotem rozmowy z chargé d'affaires ambasady Izraela w Warszawie. Służba konsularna i dyplomatyczna pozostają w pełnej gotowości, zapewnił na platformie X resort dyplomacji. Emerytowany pułkownik Armii Stanów Zjednoczonych, były kapelan Gary Studniewski, urodzony w Ohio, został mianowany przez papieża Leona XIV biskupem pomocniczym archidiecezji waszyngtońskiej. Nowy biskup w stolicy Stanów Zjednoczonych pochodzi z rodziny polskich emigrantów. Gary Studniewski w armii służył w jednostkach artylerii, m.in. w Europie w latach 1983-1986. Piękna pogoda i kilkadziesiąt straganów z regionalnymi przysmakami przyciągnęły wczoraj Szczecinian na Jasne Błonia. Przez cały weekend trwa tam jarmark szczeciński. Które stoiska warto odwiedzić? O to pytała odwiedzających reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Pieczywo, przetwory rybne, bardzo fajne i ciekawostypki.
3: Coś dla dzieci może?
2: Ciasto drożdżowe, smaczne, kulki ryżowe oraz obarzanki. Tradycyjne, bardzo stare i bardzo fajne.
3: Znaleźli Państwo może coś ciekawego na jarmarku?
4: Dopiero wyszliśmy, szukamy. Jesteśmy tutaj co roku, no bo mieszkamy tutaj.
3: A coś Państwo chcieliby tu znaleźć ciekawego, konkretnego, coś do jedzenia może, czy tak ogólnie?
5: Słyszeliśmy tutaj, że gdzieś jest olej z jakichś tam regionów, Abruzzo, Puglia. Lubujemy się w kuchni włoskiej, tak szukamy, może coś znajdziemy.
6: Fajnie, że w mieście takie rzeczy się dzieją, bo to przyciąga ludzi. Ja wolałbym spędzić ten czas nad wodą, ale wiem, że ludzie potrzebują wyjść na świeże powietrze, na spacer, nie? A Jasne Błonia jednak dobra sprawa.
1: To największa do tej pory edycja jarmarku szczecińskiego. Na Jasnych Błoniach swoje stragany wystawiło ponad 200 wystawców z całej Polski. Tu kończymy. Fakty wracają punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka. I Lidia Krawczuk. Już jutro po 13 w Radiu

0: A teraz prawie siódma, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zapraszam Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Stany Zjednoczone wycofują 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Te informacje w telewizji Fox News przekazał rzecznik Pentagonu. Potem pytanie o zondę krypto. Wielki neon z nazwą giełdy kryptowalut zniknął z budynku PKOL-u. Dzisiaj mecz o piłkarski Puchar Polski. Zagrają Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Amerykanie wycofują 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, powiedział w Fox News rzecznik Pentagonu. Sean Parnell zaznaczył, że decyzja jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Donald Trump wcześniej zapowiadał taki ruch, sugerując, że jest to odwet za krytyczną postawę Berlina wobec wojny na Bliskim Wschodzie. Do tej pory w Niemczech stacjonowało około 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Operacja wycofania 5 tysięcy z nich może potrwać od 6 miesięcy do nawet roku. Neon reklamujący zonda krypto zniknął z fasady siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Reklama najpierw została wygaszona, a potem zdemontowana. Czy to oznacza, że PKOL kończy współpracę z mającą problemy finansowe giełdą kryptowalut? To sprawdzała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Zapytałam o to prezesa Radosława Piesiewicza, ale na wiadomość nie otrzymałam odpowiedzi. Wcześniej szef PKOL-u zapowiadał, że jeśli giełda kryptowalut nie ureguluje zaległych zobowiązań do końca kwietnia, umowa zostanie zerwana bezkosztowo. Warszawiaków cieszy zniknięcie loga zonda krypto z budynku.
3: Uważam, że dobrze, że zdjęli.
4: A to, że tak nocą, po ciemku, po 22?
3: No to też o czym świadczy. No nie chcieli, żeby mieszkańcy, żeby ludzie widzieli, jak to jest usuwane, dlatego pewnie godzina też nie jest przypadkowa.
2: Usłyszałam przed siedzibą PKOL-u. Umowę z zonda krypto zrywają kolejne kluby. Piłkarze Lechii wystąpią w poniedziałkowym meczu Ekstraklasy w Radomiu bez logo swojego dotychczasowego głównego sponsora zonda krypto. Pierwszy umowę sponsorską z giełdą kryptowalut zerwał 17 kwietnia Raków Częstochowa. Trzy dni później w jego ślady poszli Ekstraklasowi koszykarze Dzików Warszawa oraz GKS Katowice. 21 kwietnia na taki ruch zdecydowano się w Pogoni Szczecin, a następnego dnia współpracę zakończyła występująca w piłkarskiej pierwszej lidze Wieczysta Kraków.
1: Zostając w temacie sportu, 9 godzin pozostało do rozpoczęcia meczu o piłkarski Puchar Polski. Na PGE Narodowym, jak przypomina Patryk Serwański, spotkają się Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
5: Górnik zdobył puchar po raz ostatni w 1972 roku. Ostatnie mistrzostwo Górnika to rok 1988. No sporo czasu minęło od tych sukcesów. Raków to mistrz Polski z 2023 roku oraz zdobywca pucharu z 2021 i 2022. Tutaj te dobre wyniki, no to jest naprawdę świeża sprawa. Dla obu ekip liczy się teraz jednak tylko finał, tylko to, co wydarzy się na murawie PGE Narodowego. I takie rosnące napięcie było czuć i w Zabrzu, i w Częstochowie.
6: Czuć, że to jest inny tydzień. Staramy się zrobić wszystko, żeby było jak najbardziej normalnie, były nawyki, standardy, wszystkie rzeczy, które robimy na co dzień. Nawet przewieźliśmy tutaj swoją siłownię. Idziemy swoim cyklem, ale nie unikniesz tego.
5: Tak mówił trener Rakowa Łukasz Tomczyk. Początek meczu o 16:00.
1: Do jutra w Krakowie trwa Święto Kina Niezależnego. Wczoraj wieczorem gwiazdy festiwalu Mastercard of Camera pojawiły się na Zamku Królewskim na Wawelu. Jedna z nich, Olga Bołądź, przyznała, że dzięki takim wydarzeniom mamy okazję zobaczyć obrazy, które nie trafiają do mainstreamu.
7: Po prostu nie mamy na co dzień możliwości obejrzenia tego na Netflixie. Te filmy jakoś nie są wybierane, jakoś nie wierzy się w nie, że one przyciągną widza, a moim zdaniem my jesteśmy spragnieni dobrych opowieści. Rzeczy, które nas zajmują i zostają z nami na dłużej. W dzisiejszych czasach to chyba trudno, żeby coś zostało z nami na dłużej, a kino niezależne to ma.
1: Z aktorką Olgą Bołądź rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Warto sprawdzić plan wydarzeń festiwalowych, no i ciekawie spędzić ten weekend. Ale atrakcji będzie jeszcze więcej. Będziemy o nich mówić przez cały dzień w Faktach RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
0: bliżej było długiego weekendu majówkowego, tym prognozy mówiły, że będzie więcej i więcej i więcej na termometrach i sobie tak myślałem, żeby to tylko nie przestrzeliło, żeby rzeczywiście było ciepło. No i dzisiaj wreszcie mogę powiedzieć, będzie ciepło. 27 stopni Celsjusza dzisiaj mają pokazać termometry w Trójmieście, 26 w północnej części Polski, w takiej środkowej linii patrząc od wschodu do zachodu to mniej więcej tak 24-25, a na południu 20-23.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
11: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastem.
12: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 7.30. Fakty RMF FM, Magdalena Wojtoń.
1: Kierowcy na Lubelszczyźnie. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej w pobliżu Olempina na S12. Są utrudnienia na odcinku na Łęczów-Kurów. Zakaz lotów dronami w rejonie Stadionu Narodowego w Warszawie zostanie wprowadzony dzisiaj od godziny 12 do 20. Jak informuje stołeczna policja, jest to związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń zaplanowanych w stolicy. Na stadionie, jak mówiliśmy w faktach, po południu Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają w finale Pucharu Polski. Osobom, które naruszą zakaz, może grozić nawet 5 lat więzienia. Za pół godziny, przypominam, w RMF FM fakty sportowe. W nadmorskich kurortach majówkowe świętowanie. W Świnoujściu najwięcej atrakcji zaplanowano właśnie na dziś. Na największym w Polsce maszcie zawiśnie największa biało-czerwona flaga na świecie.
2: Nie ma dnia flagi w Polsce bez flagi na latarni morskiej w Świnoujściu. W tym roku będziemy w końcu świętować tak jak wiele lat temu, czyli w asyście orkiestry marynarki wojennej i z możliwością uczestniczenia w pikniku tuż pod latarnią. Będą statki, autobusy, które bezpłatnie pod latarnią na ten piękny piknik patriotyczny dowiozą każdego, kto będzie miał na to ochotę.
1: Zapowiadał Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. W Świnoujściu pogoda zapowiada się wyśmienicie, ma być dużo słońca i nawet 23 stopnie. A przy okazji przypomnę, że dzisiaj w Krakowie Błonia zamienią się w prawdziwe morze flag. O 14.30 razem z piosenkarką, z Dodą, wspólnie odśpiewamy hymn Polski. A po 15.00 każdy uczestnik tego wyjątkowego wydarzenia będzie mógł zabrać do domu pamiątkową flagę. Warto z nami być.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Kontrowersje wokół działań FBI pod rządami Kasha Patela. Czy Donald Trump może go zwolnić po próbie zamachu podczas kolacji korespondentów w Waszyngtonie?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 20 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: Piątki, już prawie godzina ósma, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Szczegóły, te najważniejsze i najciekawsze zebrała dla nas Magdalena Wojtoń.
1: Dwie osoby nie żyją, dwie trafiły do szpitala. Na jeziorze Salińskim w gminie Choczewo wieczorem wywróciła się łódka, którą płynęli. Po wypadku są utrudnienia na S12 między Nałęczowem a Kurowem na Lubelszczyźnie. Kilkadziesiąt kilometrów ma już zapora na granicy z rosyjskim obwodem Królewieckim. Nasz reporter był tam na miejscu. Za moment fakty sportowe w RMF FM. Tragedia na jeziorze Salińskim w województwie pomorskim. Dwie osoby nie żyją. Dwie kolejne trafiły do szpitala po przewróceniu się łódki na środku jeziora. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
2: Dzień dobry.
1: Co ustaliłeś, Michale?
2: Późnym wieczorem do wejherowskich strażaków trafiło zgłoszenie o przewróconej łodzi, którą na jeziorze Salińskim podróżowało 5 osób. Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że 3 osoby samodzielnie wydostały się na brzeg. Dwie z nich potrzebowały pomocy medycznej. Od razu rozpoczęły się także poszukiwania kolejnych osób, które podróżowały łodzią.
3: U dwóch osób stwierdzono zgon. Kobieta lat 28 i mężczyzna lat 28. Działania zakończono o godzinę 5:50.
2: Mówił mi ogniomistrz Grzegorz Chińce z wejherowskiej straży. Okoliczności tego tragicznego wypadku wyjaśni teraz prokuratura.
1: Jeszcze 2 godziny mogą potrwać utrudnienia na S12 między Nałęczowem a Kurowem. W pobliżu Olempina ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Policja wyznaczyła objazdy. Już kilkadziesiąt kilometrów długości mają umocnienia na granicy z rosyjskim obwodem Królewieckim. Docelowo zapora w ramach programu Tarcza Wschód ma powstać na całym odcinku granicy z Rosją i Białorusią. Jak mówi kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która odpowiada za tworzenie umocnień, mają one służyć odstraszaniu.
4: Jesteśmy w miejscu, w którym trwa budowa zapory Tarcza Wschód na granicy z obwodem Królewieckim. Tuż przy nas jest rosyjska granica. Na jakim odcinku mamy już te umocnienia?
5: To jest tak naprawdę kilkadziesiąt kilometrów wykonanych umocnień. Zapora inżynieryjna, rozbudowa linearna trwa. Cały czas tutaj pracę wykonuje 16 Pułk Saperów z 16 Dywizji Zmechanizowanej. Właśnie tutaj widać obok koparki, które kopią rów przeciwczołgowy. Stawiane są zapory betonowe, tak zwane jeże. To jest też również wykorzystywanie elementów naturalnego środowiska, czyli tak naprawdę wszystko to jest dopasowane do naszej zapory inżynieryjnej, żeby współgrało jako tak naprawdę odstraszanie, ochrona przed potencjalnym atakiem przeciwnika, żeby go jak najbardziej spowolnić, jak najbardziej skanalizować w takim kierunku, który będzie dla nas jak najbardziej odpowiedni.
1: Z kapitanem Frankowskim w okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w warmińsko-mazurskim rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
6: Fakty RMF FM na tropach historii.
1: Korzenie naszych barw narodowych sięgają średniowiecza, ale sama koncepcja flagi państwowej to już historia dwudziestowieczna. Tak tłumaczy profesor Katarzyna Kuras, historyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Nasz reporter Maciej Sołtys pytał o znaczenie bieli i czerwieni.
7: Kronikarze średniowieczni wspominają, że orzeł jest biały i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Biel ma też swoją heraldyczną symbolikę, jest odpowiednikiem heraldycznego srebra, jest symbolem czystości, wzniosłości. Natomiast kolor czerwony, bardzo cenny, bardzo trudny do uzyskania, jest z kolei symbolem szlachetności, takiej gotowości do przelewania krwi za ojczyznę.
1: Biel i czerwień jako barwy połączone ze sobą w kontekście narodowym po raz pierwszy zaistniały w 1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Biało-czerwone morze flag powstało na Błoniach. O 14:30 przyjdźcie, aby wspólnie z nami i Dodą odśpiewać hymn. Szczegóły dotyczące tej akcji w Krakowie na naszej stronie w internecie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A już teraz fakty sportowe. RMF FM i Patryk Serwański. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ekstraklasowy klasyk dla Legii w Warszawie pokonała łódzkiego Widzewa 1-0. Gol padł już w doliczonym czasie gry. Zakotłowało się pod bramką gości, strzelał Kapustka, piłka trafiła w nogi Rafała Adamskiego i ostatecznie wpadła do siatki.
9: Myślę, że to jest taki nos napastnika trochę w tym polu karnym. Nie była to najpiękniejsza bramka, ale o tym nikt nie będzie pamiętał. Tu liczą się 3 punkty i zwycięstwo drużyny. Fortunnie ustawiłem stopę i tak wpadła.
8: Tłumaczył strzelec bramki. Legia bliżej utrzymania, Widzew grzęźnie w strefie spadkowej. W Kielcach remis Korony z Piastem Gliwice 1-1. Na turnieju tenisowym w Madrycie do finału singla awansowali Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Włoch pokonał Artura Filsa. Z Francji Niemiec Belga Aleksandra Bloksa. W Deblu w półfinale madryckiego finału turnieju odpadli niestety Jan Zieliński i Luke Johnson, a do półfinału Challengera w Cagliari, to na Sardynii, tam awansował Hubert Hurkacz, pokonał w trzech setach Matteo Berrettiniego. Pora na nowy sezon cyklu Speedway Grand Prix, rusza walka o tytuł indywidualnego mistrza świata w jeździe na żużlu. Na początek tor w niemieckim Landshut. Na liście startowej zawodów oczywiście obrońca tytułu, sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W poprzednim sezonie do samego końca walczył z nim Australijczyk Brady Kearns.
10: Przyglądam mu się z początku tego sezonu. Brady nie stracił nic tej iskry, która gdzieś tam tak niespodziewanie w ubiegłym sezonie nam zajaśniała, bo tak naprawdę to był pierwszy pełny sezon Brady'ego, a on wygrał 5 ostatnich rund z rzędu. Powiesił tą poprzeczkę Bartkowi bardzo wysoko.
8: Tak mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. W lidze NBA playoffy w nocy awans do drugiej rundy przypieczętowali Los Angeles Lakers. Zwycięstwami serię przedłużyli Detroit Pistons i Toronto Raptors. W parach z udziałem tych drużyn czekają nas mecze numer 7.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
0: A ja postanowiłem sprawdzić, gdzie dzisiaj nie będzie 20 stopni na termometrach. Wetlina i Ustrzyki Górne po 15 stopni, ale co ciekawostka, już w Ustrzykach Dolnych 16 na termometrach. 17 w Zakopanem, 17 także nad Soliną, 18 z kolei Rabka-Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, a także Kluszkowce, 19 w Czarnej Górze. Poza tym na termometrach co najmniej 20 stopni Celsjusza, a miejscami 29.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki. Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: 8.30, Fakty RMF FM, Magdalena Wojtoń.
1: Pijany sternik doprowadził do tragedii na Jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Takie są wstępne ustalenia policji po nocnym wypadku. W wyniku przewrócenia się łodzi zginęły dwie osoby. Dwie kolejne trafiły do szpitala.
2: Mężczyzna, który kierował łodzią, został zatrzymany, a badanie jego trzeźwości wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości, miał ponad 1,5 promila alkoholu.
1: Mówiła aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Na pokładzie łodzi było łącznie 5 osób. Więcej na ten temat w faktach o 9. Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, o spodziewanych dużych opóźnieniach w dostawach broni z USA. Jak przypomina Financial Times, trwająca już ponad 2 miesiące wojna z Iranem wyczerpuje amerykańskie zapasy. Przekierowanie dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby nie wykluczał wcześniej amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wczoraj Waszyngton miał zatwierdzić sprzedaż bliskowschodnim sojusznikom, w tym Izraelowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim, sprzedaż uzbrojenia o wartości ponad 8 miliardów dolarów. To Fakty RMF FM, trwa majówka, gdy jedni grillują, inni gorączkowo powtarzają wiedzę przed maturami. Jak usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga, im bliżej poniedziałku, tym większy stres.
3: Coraz trudniej tuż przed maturą.
4: Intensywnie.
5: Stres?
4: Lekki, ale staram się o tym nie myśleć.
5: Męczy?
4: Tak, bardzo.
5: Tajne metody?
4: Powtarzać, powtarzać i jeszcze raz powtarzać.
5: Bez paniki?
6: Raczej bez paniki.
7: Najlepiej działają fiszki.
4: To jest czas, żeby dopieścić szczegóły i być dobrej myśli.
7: Czasami mam dość, ale pocieszam się, że już niedługo koniec i będę po.
1: Trzymamy kciuki. Będzie dobrze.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: najlepszy czas, by wskoczyć na rower. Dlatego z podróżniczką Alicją Cieloch poznamy najciekawsze rowerowe trasy, a nasi reporterzy ruszą na nowe szlaki rowerowe w Polsce.
1: Na Velo z Kawina Paweł Konieczny.
2: Z Eurovelo 10 na Mierzei Wiślanej Stanisław Pawłowski.
3: Velo Pustynia w okolicach Pustyni Błędowskiej Maciej Sołtys.
0: Nowe szlaki rowerowe. Już dziś po 9 w radiu RMF24. Prezentuje Michał Zieliński.

0: Słuchać Radio RMF 24, zbliża się 9. Magdalena Wojtoń zaprasza na fakty.
1: 1,5 promila alkoholu w organizmie miał sternik łódki, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, dwie trafiły do szpitala. Pożar tartaków Iwkowej w Małopolsce. Wzmożone kontrole na drogach w trakcie majówki. Krakowskie Błonia pełne biało-czerwonych flag. Przypominamy, że dzisiaj piękne, patriotyczne i wzruszające wydarzenie. Za chwilę szczegóły. Trzydziestotrzylatek sterujący łodzią, która wywróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu, trafił do aresztu. Jak mówiliśmy w faktach, mężczyzna był pijany. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Kraso. Michale, jak doszło do tej tragedii?
2: Siedmioosobowa grupa brała udział w zabawie na wyspie na jeziorze Salino. Późnym wieczorem 5 osób postanowiło wrócić na brzeg. Łodzią sterował mężczyzna, który, jak się później okazało, był pijany, miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
3: Łódź się przewróciła, a pasażerowie znaleźli się w wodzie. Jednej osobie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji nocnej.
2: Mówi aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Niestety życia mężczyzny i kobiety w wieku 28 lat nie udało się uratować. Pijany sternik został zatrzymany. O losie 33-latka zdecyduje teraz sąd.
1: Ponad 30 strażaków gasi pożar tartaków Iwkowej koło Brzeska w Małopolsce. Nikt nie został ranny. Nie ma też zagrożenia dla mieszkańców znajdujących się w pobliżu budynków. Tak zapewnia rzecznik brzeskich strażaków młodszy brygadier Daniel Słobodzian.
4: Pożar jest opanowany, trwa dogaszanie i przeszukiwanie miejsca zdarzenia. W tym momencie trwa ściąganie poszycia dachowego w celu dotarcia do źródła ognia i dogaszenia jeszcze pojedynczych zarzewi ognia.
1: A ze wstępnych ustaleń wynika, że ogień pojawił się w suszarni tartaku. Policjanci na miejscu ustalają przyczyny tego pożaru. Kierowcom przypominamy, że do poniedziałku na drogach jest więcej kontroli. Prowadzą je policjanci z drogówki i grupy Speed.
5: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczki, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
1: Trzeba o tym wszystkim pamiętać, a wymieniał rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. Kilka tysięcy biało-czerwonych flag będzie powiewać na krakowskich Błoniach. RMF FM i miasto Kraków zapraszają dzisiaj na wyjątkowe obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
6: 2 maja, Dzień Flagi. Czy macie te flagi policzone? Ile ich będzie?
7: Mamy policzone. Będzie około 4 tysięcy flag. Myślę, że jesteśmy w stanie też zabezpieczyć zapasowe, jeżeli by ich brakło. Więc jeżeli braknie flag, mamy też chorągiewki, ponad 3 tysiące. Więc każdy mieszkaniec, każda mieszkanka Krakowa, która będzie uczestniczyła w tym wydarzeniu, na pewno otrzyma jakiś element patriotyczny.
6: No właśnie, gdzie się spotykamy?
7: Spotykamy się na Błoniach Krakowskich o godzinie 10. Instalacja będzie gotowa wcześniej. Zapraszamy do tego, żeby zabrać rodziny, przyjaciół, flagi i zrobić sobie zdjęcie na miejscu. A o godzinie 14:00 wielki finał wraz z RMF-em.
1: Czyli odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego wspólnie z Dodą. Dodaje w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sołtysem Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Jeżeli możecie, to bądźcie z nami dzisiaj w Krakowie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański.
10: No pora na finałowy mecz piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na PGE Narodowym. Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Nastroje w obu drużynach w gruncie rzeczy podobne. I w Rakowie, i w Górniku chcą po prostu wygrać finał, sięgnąć po trofeum. W Zabrzu na taki sukces czekają od 1972 roku.
11: Wszyscy wiemy, że to jest finał, że to jest jeden mecz. Czasami te mecze trochę inaczej wyglądają, ale tak jak powiedziałem, ja jestem gotowy, drużyna jest gotowa i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać.
10: Tak mówił jeden z liderów Górnika, Erik Janża. Raków ma w dorobku 2 puchary z lat 2021 i 2022. Dziś ma do tego dołożyć 3. triumf.
12: A
10: Górnik ma dobrych obrońców, jest dobrze zorganizowaną drużyną. Granie przeciwko nim jest wymagające. Oglądaliśmy wideo z ostatnich meczów, wiemy co robić. Mamy plan. Jestem pewny, że stworzymy sobie sytuację i będzie okazja, bym mógł strzelić bramkę. Podkreślał Jonathan Braut-Brunes, norweski napastnik Krakowa. W piłkarskiej ekstraklasie Legia wygrywa z Widzewem 1-0. Gol w doliczonym czasie przybliża stołeczną drużynę do utrzymania. Remisem 1-1 zakończył się mecz Korony z Piastem, a dziś wieczorem jedno spotkanie Motor Lublin zagra z Lechem Poznań. Trzeci finałowy pojedynek za to w plus lidze siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Bogdankę Luk Lublin w rywalizacji do 3 zwycięstw. My remis 1-1. Początek meczu o 14:45. Będzie też coś dla fanów lekkiej atletyki. W Botswanie rusza World Athletics Relay. Zawody lekkoatletycznych sztafet, które są przepustką na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata.
13: Mam nadzieję, że to będzie dla nas też dobry trening i takie fajne wejście w ten sezon letni.
10: Tak mówiła Justyna Święty-Ersetic. Nasi hokeiści zaczynają za to Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Wieczorem pierwszy mecz z Ukrainą, a turniej rozgrywany jest w Sosnowcu.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sobota, drugi dzień maja, pogoda bajeczna w całej Polsce przez cały dzień, całe niebo albo prawie bez chmur wszędzie, maksymalna temperatura z 2 na początku, na zachodzie możliwe nawet 27. Pentagon zapowiada wycofanie części amerykańskich wojsk z Niemiec, nasi reporterzy na rowerach przemierzają piękne szlaki Polski. Zapraszam.

0: To sobotni program w Radiu RMF 24. Już wkrótce razem z naszym dziennikarzem ruszymy na jeden z najpopularniejszych, teraz nowych, uroczych i krajobrazowo niezapomnianych podobno szlaków rowerowych na południu Polski. No ale najpierw jeszcze wrócimy do wydarzenia, o którym mówiliśmy w Faktach o 9. Będziemy mówić o tym, że pijany sternik doprowadził do tragedii na jeziorze Salińskim, to jest powiat wejherowski, czyli Pomorze. W wyniku przewrócenia się tej łodzi zginęły dwie osoby, dwie kolejne trafiły do szpitala. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Krasoniem.
1: Dzień
0: Michale,
1: dobry, kłaniam się.
0: Mówiłeś już o tym Faktach o 9. Opisz nam bardziej szczegółowo, jak doszło do tej tragedii.
2: Wszystko zaczęło się na wyspie na jeziorze Salino. Tam bawiła się 7-osobowa grupa. W pewnym momencie, chwilę przed 23, 5 osób postanowiło wrócić na brzeg. Za sterem łodzi usiadł 33-latek, który, jak się później okazało, był pijany, miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po odbiciu łodzi od wyspy ta łódź po prostu się przewróciła.
3: Pasażerowie znaleźli się w wodzie. Jednej osobie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji nocnej. Niestety dwie osoby były przez dłuższy czas poszukiwane w nocy. Po odnalezieniu potwierdzono ich zgon. Jest to kobieta i mężczyzna i działania na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora.
2: Mówi aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Akcja ratunkowa zakończyła się dopiero o poranku, chwilę po 5 nad ranem. Tak jak słyszeliśmy, życia dwóch osób, 28-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Dwie osoby trafiły do szpitala. 33-latek, który sterował łodzią, został od razu zatrzymany. Przebywa obecnie w areszcie, o jego losie zdecyduje sąd. Najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych godzin, jak tylko wytrzeźwieje, mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty.
0: Michał Krasoń, bardzo dziękujemy za te informacje. No i apelujemy o ostrożność i odpowiedzialność. Jeśli już musimy używać alkoholu, to czyńmy to odpowiedzialnie. Szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec. Poinformował o tym rzecznik resortu Sean Parnell, cytowany przez Fox News. Czy ci żołnierze przyjadą do Polski? O tym będziemy mówić w Radiu RMF 24 jeszcze przed 10:00.

0: To jest majówkowy sobotni program w Radio RMF 24. Kto lubi rower, chociaż trudno mi sobie wyobrazić, dlaczego ktoś miałby nie lubić, to już na pewno odkurzył i nasmarował, więc dziś pogoda zrobiła się idealna, no i warto wyruszyć w trasę. W Radio RMF 24 będziemy dzisiaj mówić o takich trasach, które pozostawią nam wspaniałe wspomnienia, i zaczniemy od Velosoła. Ta trasa zaczyna się w Rajczy, a kończy nad brzegami Jeziora Żywieckiego. Velosoła otwarto niespełna 2 lata temu. Trasa biegnie wzdłuż Soły, jak sama nazwa wskazuje, a wokół ciągną się 3 górskie pasma: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Mały. Pobliskie stacje kolejowe, jak i parkingi umożliwiają dotarcie do Velosoła zarówno pociągiem, jak i samochodem, a potem można już tylko cieszyć się jazdą i tym, co widać wokoło.
1: Z opisu w internecie wynika, że Velosoła zaczyna się tutaj, w tym parku.
2: Czyli w Rajczy, tak, gdzie jesteśmy.
1: Tak jest.
2: Pan jedzie w dół.
1: Tak, do Żywca.
2: Czyli nad jeziorem pan kończy?
1: Tak.
2: To ile to kilometrów?
1: Około 30.
2: Rzeka tuż obok, to się milej jedzie, słysząc jej szum?
1: Oczywiście. No, człowiek się wycisza i to sprzyja generalnie. I lepiej się znosi wysiłek i psychicznie się bardziej odpoczywa.
2: To ostatnie przygotowania przed trasą?
3: Tak. Tu żeśmy teraz regulowali siadełko, sprawdzimy jeszcze stan opon, hamulców i ruszamy w trasę.
2: To znaczy gdzie?
3: Wie pan co, no docelowo tam do Żywca chcemy dojechać, no. Chcieliśmy zobaczyć tą trasę Velosoła, przejechać się, zobaczyć, jak to tam wygląda, nie?
4: Tak naprawdę bardzo rekreacyjnie dzisiaj chciałem pojechać. Ta trasa jest tutaj taka, wydaje mi się, dość prosta, szczególnie w tą stronę, jeżeli chodzi o jakiś tam profil wysokościowy. Spodziewam się pięknych widoków i przyjemnej jazdy po prostu.
2: No to chyba się trochę trudno jedzie, no bo tak, z jednej strony trzeba patrzeć przed siebie, trzymać kierownicę, no ale widoki piękne.
4: Tak. Ja jestem dość doświadczonym rowerzystą, więc potrafię podzielić te dwie rzeczy.
2: A ta trasa wybrana przypadkowo?
5: Już dłuższy czas chcieliśmy tą trasą przejechać i wreszcie się nadarzyła okazja.
2: Zjeżdżacie państwo w dół, czy jednak ten trudniejszy fragment do góry?
5: Jedziemy w dół do Radziechów Wieprz. Tam mamy zamiar wsiąść do pociągu z rowerami i wrócić tutaj pociągiem.
2: Dla pani taka trasa to wyzwanie?
6: Dla mnie bardzo duże wyzwanie, bo po zimowych takich przerwach od fizycznej jakiejś aktywności to na pewno będzie wyzwanie.
2: Ta Velosoła przyciąga czym?
6: No na pewno widokami. A my też tutaj w okolicach Węgierskiej Górce mamy taki domek, więc też to takie jest dla nas sentymentalne, że przejedziemy przez to miejsce, gdzie tam ten domek jest.
5: Pierwszy raz jestem. Jedziemy w stronę Jeziora Żywieckiego, czyli pewnie w dół.
2: Czyli łatwiejszy fragment.
5: Łatwiejszy fragment, tak. Tutaj część sobie naszych zawodników przyjechała pociągiem, my żeśmy sobie samochodami podjechali, więc ciekawszy fragment, żeby cokolwiek zobaczyć, jakieś widoki po prawej stronie.
7: Byliśmy w zeszłym roku, pierwszy raz jechaliśmy z dziećmi.
2: Dlatego powrót?
7: Tak.
2: Tu są trudne odcinki?
7: Bardzo łatwa, przyjazna trasa właśnie dla rodzin z dziećmi.
2: Czyli rodzinny wyjazd?
7: Rodzinny wyjazd, zdecydowanie.
0: Velosoły razem z rowerzystami przemierzał też nasz reporter Marcin Buczek. Woda pojawiła się na ulicach Gliwic, rybka koi zaś w Krakowie. Już za chwilę więcej w faktach o 9.30.

0: No już 9:30, Magdalena Wojtoń w Studio Faktów. Zapraszamy zatem na najnowsze informacje.
1: Z powodu zderzenia trzech samochodów, w tym radiowozu, zablokowana jest droga na odcinku Nałęczów-Kurów w kierunku Warszawy i Radomia. Chodzi tu o wspólny odcinek tras ekspresowych S12 i S17. Według ustaleń ciężarówka wjechała tam w samochód służby drogowej, a ten następnie uderzył w radiowóz, który przyjechał do wcześniejszej kolizji w tym miejscu. Do szpitala trafił jeden z policjantów. Awaria wodociągowa w Gliwicach. Woda pojawiła się na ulicach w centrum miasta. Jak informuje przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami, czyli brakiem i mniejszym ciśnieniem wody w kranach do 15. Rybka koi, symbol dzieci i tegoroczny chiński znak zodiaku, czyli koń, będą motywami przewodnimi w Krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Japoński Dzień Dziecka z mnóstwem atrakcji już jutro.
2: Przede wszystkim organizujemy stanowiska warsztatowe, gdzie będzie można tak skonstruować własnego konika i dowiedzieć się, jakie umaszczenia mają konie, zarówno po japońsku, jak i po polsku. Będzie można również zaczepić swoją karteczkę życzeń na naszej złotej rybce w ogrodzie. Będzie można również odbyć spacer ze smokiem. Nasz smok Gucio już jest być może niektórym uczestnikom znany z pierwszej edycji cyklu Manga Pop-Up. Jak również zapraszamy do stworzenia instalacji artystycznej, czyli Wielkiej Rzeki Skarpiami Koi.
1: Jest czym wybierać. Zapraszała Małgorzata Żywicka, edukatorka z Muzeum Manga w Krakowie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24 i nasz majówkowy program. Sezon rowerowy ruszył na dobre, a Polska coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na rowerowej mapie Europy. Coraz częściej słyszymy o trasach typu Velo, czyli nowoczesnych, dobrze przygotowanych szlakach, które mają być alternatywą dla jazdy po ulicach czy przypadkowych drogach. I pojawiają się nowe odcinki takich szlaków, jak choćby Velo Skawina pod Krakowem, albo widokowe trasy jak Velo Soła w Beskidzie Żywieckim czy Velo Dunajec, albo krótsze propozycje pokroju Velo Pustynia. Do tego dochodzą fragmenty międzynarodowych szlaków jak Eurovelo 10 nad Bałtykiem. Czym właściwie są te trasy i czy faktycznie zmieniają sposób podróżowania rowerem po naszym kraju? O tym porozmawiam z Alicją Cieloch, autorką książki Polska rowerem. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie są i czym się różnią takie trasy typu Velo od zwykłych ścieżek rowerowych?
1: Zatem ogólnie takie podstawy. Velo to jest tylko taka nomenklatura, którą przyjęło sobie szczególnie województwo małopolskie w nazewnictwie swoich autorskich szlaków w regionie. Natomiast to nie jest jakiś określony standard. Velo pochodzi po prostu od francuskiego słowa velo, które oznacza rower, a jeszcze dalej od pierwotnej takiej maszyny pierwszego roweru, który powstał w XIX wieku, velociped. I to są po prostu szlaki, które tak symbolicznie nawiązują do tego, że po prostu jeździmy sobie rowerem po jakichś tam ładnie wybranych i wyznaczonych ścieżkach.
0: Czyli nie ma jakiegoś określonego standardu takich tras dotyczących, nie wiem, infrastruktury, szerokości, nachylenia, nawierzchni itd.
1: Nie, to nie są... Oczywiście są standardy, które dotyczą ścieżek rowerowych ogólnie w Polsce, natomiast to velo to nie jest żaden narzucony standard, to jest po prostu nazewnictwo, więc nie, to jest akurat po prostu taki symboliczne określenie. To nie idzie za tym żaden określony standard, nie.
0: Prawdziwą furorę, chyba się pani zgodzi, robi Velo Dunajec. Sam byłem, jest pięknie, chociaż trzeba uważać, bo sporo amatorów jednośladów, dwóch kółek tam podziwia, czasem zadzierając głowę nadmiernie, podziwia krajobrazy. Co sprawia, oprócz tego właśnie uroczego krajobrazu, że to Velo Dunajec uchodzi za jedną z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce?
1: No myślę, że przede wszystkim w przypadku Velo Dunajec chodzi o taki najbardziej widokowy i najbardziej znany fragment tej trasy, którą jest Velo Czorsztyn, czyli taka ścieżka, która prowadzi bezpośrednio nad Jeziorem Czorsztyńskim i właśnie nad jednym z jego brzegów jedzie Velo Dunajec. Te szlaki się łączą ze sobą i to jest, myślę, że jedna z najpiękniejszych i najbardziej już rozpoznawalnych ścieżek w naszym kraju, bo no, oferuje niesamowite widoki na pieniny, na jezioro. Jesteśmy i w górach, i mamy podjazdy, i wzdłuż rzeki, więc tam naprawdę jest wszystko i ten widok z tej ścieżki rowerowej jest naprawdę imponujący. Ja po przejechaniu wielu krajów rowerem mogę szczerze powiedzieć, że rzeczywiście jest to jeden z najpiękniejszych widoków ze ścieżki rowerowej, jakie sama widziałam w życiu.
0: A te trasy Velo są dla każdego, czy one mają jakieś stopnie trudności? Czy po prostu można w ciemno, że tak powiem, na Velo jechać z rodziną, nawet z dziećmi?
1: Można jechać na Velo i nie na Velo, bo tak jak powiedziałam, to Velo to są tylko niektóre szlaki, szczególnie tutaj w południowej Polsce, natomiast mamy bardzo dużo fantastycznych szlaków w całej Polsce, w całym naszym kraju, na przykład szlak Mazurska Pętla Rowerowa, która jest na Mazurach właśnie i prowadzi wzdłuż jezior i dookoła takich malowniczych mazurskich wiosek. Mamy szlak dookoła Zalewu Szczecińskiego na północy, mamy szlak, tak jak pan wcześniej wspomniał, wzdłuż morza, więc tych ścieżek jest naprawdę mnóstwo i one są absolutnie dla każdego. I Polska, myślę, że to, co nas wyróżnia i to, co w ogóle sprawia, że jest fantastycznym miejscem na rower, to to, że te szlaki są bardzo różnorodne i są zarówno długie, zarówno krótkie, zarówno trudniejsze, łatwiejsze. Mamy szlaki, na które spokojnie możemy się wybrać z rodziną, z dziećmi. Mamy takie, które zadowolą na pewno takich bardziej zapalonych rowerzystów, którzy wybierają się na szlaki na kilka dni czy na taką dłuższą wyprawę. Mamy długodystansowe szlaki, na przykład już od wielu lat szlak Green Velo, który wjedzie praktycznie wzdłuż całej naszej wschodniej granicy, ale powstają kolejne tego typu ścieżki i to jest fantastyczne i myślę, że to jest dostępne naprawdę dla każdego, kto chciałby i miałby po prostu ochotę wsiąść na dwa kółka.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że rozbudowa tej infrastruktury nabiera dynamiki cały czas, że tego przybywa wszystkiego nam coraz szybciej?
1: Dokładnie tak, bo zwróćmy uwagę, że w ogóle rowery, jazda rowerem staje się coraz bardziej popularna. Coraz więcej osób wsiada na rower i spędza w ogóle swoje wakacje w sposób aktywny na dwóch kółkach. I dzięki temu, że mamy to zapotrzebowanie, to infrastruktura rowerowa w ogóle rośnie w siłę i tych ścieżek powstaje coraz więcej. Ta wspomniana Velopustynia to jest taki świeży szlak, który tak naprawdę został otwarty w tym roku. I on już cieszy się ogromną popularnością, bo no, jakby przyznajmy, jest to coś niesamowitego. Rzeczywiście mamy w Polsce szlak, który wiedzie dookoła pustyni.
0: A ciekaw jestem, czy te postępy w dziedzinie rowerowej w Polsce, jeśli chodzi o dostępność takich pięknych, nietuzinkowych tras, jest również już znana za granicą? Przybywa u nas zagranicznych amatorów rowerów?
1: Trudno mi powiedzieć, bo myślę, że na razie ta turystyka rzeczywiście...
0: Raczej ma charakter lokalny.
1: Ma charakter lokalny, rodzinny, taki nasz tutejszy. Natomiast myślę, że nie trzeba wielu lat, żeby zainteresowali się polskimi trasami również zagraniczni turyści, bo rzeczywiście można porównywać Polskę z innymi krajami, szczególnie z zachodem typu Niemcy, Holandia, Szwajcaria, gdzie rzeczywiście u naszych sąsiadów chociażby tych ścieżek jest dużo więcej i ta infrastruktura jest dużo bardziej rozwinięta. Natomiast no, Polskę charakteryzuje właśnie to, że mamy tą ogromną różnorodność. Od gór, po jeziora, po trasy wzdłuż rzek, czego niekoniecznie mają na przykład Holendrzy, którzy mają bardzo rozwiniętą sieć rowerową. Natomiast u nich to jest głównie traktowane jako środek transportu, tak? To rower jest równoznaczny.
0: Do pracy, do szkoły, do sklepu.
1: Użytkownikiem, tak. Więc to nie wygląda tak, że to jest koniecznie turystyka. Natomiast w Polsce rzeczywiście to jest bardzo mocno powiązane z tym, że mamy co na tym rowerze podziwiać, co zwiedzać i spędzać bardzo aktywnie wakacje.
0: No i na pewno te trasy mocno wzbogacają lokalną ofertę turystyczną, a przecież wracając do tych zagranicznych gości, jest ich u nas coraz więcej. Za chwilę sprawdzimy, gdzie konkretnie warto wybrać się na krótszy weekendowy wypad według mojego gościa, a jest nim, przypomnę, pani Alicja Cieloch, autorka książki Polska Rowerem.

To jest majówkowy program Radia RMF 24. Szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu około 5000 żołnierzy z Niemiec. Poinformował o tym wczoraj rzecznik resortu cytowany przez Fox News. Zacytujmy tę wypowiedź. Decyzja jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Tak poinformował Sean Parnell w wydanym oświadczeniu. Zapowiedział też, że operacja wycofywania zostanie zakończona w ciągu 6 do 12 miesięcy. Rzecznik potwierdził te informacje w odpowiedzi na pytanie Polskiej Agencji Prasowej, no ale nie odpowiedział na pytanie, gdzie przeniesione zostaną te wojska i jakich, których bazy w Niemczech ma dotyczyć ta decyzja. Według telewizji CBS, która powołuje się na anonimowych urzędników Ministerstwa Obrony USA, Ministerstwa Wojny USA, część sił zbrojnych, które są wycofywane z Europy, może wrócić do Stanów, a następnie wrócić za granicę, ale bynajmniej nie do Polski, lecz w region Indo-Pacyfiku. CBS podaje też, że decyzja dotknie jednej brygady bojowej w Niemczech, po tym jak liczba zespołów w Europie wzrosła po inwazji Rosji na Ukrainę. Zrezygnowano też z planowanego wcześniej rozmieszczenia batalionu artylerii dalekiego zasięgu w Niemczech. Jak dotąd u naszych zachodnich sąsiadów stacjonowało około 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Według Reutera pod koniec ubiegłego roku liczba wojsk stacjonujących w całej Europie na stałe wynosiła około 68 tysięcy, ale ta liczba nie uwzględniała 10 tysięcy Amerykanów w Polsce, będących u nas w większości w ramach obecności rotacyjnej. W tle tej decyzji są ostatnie krytyczne wypowiedzi Donalda Trumpa o niemieckim kanclerzu. Friedrich Merz mało entuzjastycznie wypowiadał się o wojnie przeciwko Iranowi. W szczególności zauważył, że Irańczycy prowadzą rozmowy z Waszyngtonem tak, że poniżają Stany Zjednoczone. Dodał również niemiecki kanclerz, że nie dostrzega w działaniach Białego Domu jakiejkolwiek strategii. Donald Trump w odpowiedzi przedwczoraj oświadczył, że kanclerz robi fatalną robotę i winien spędzać mniej czasu na mieszaniu się w amerykańskie wysiłki, by powstrzymać Iran od uzyskania broni atomowej, zaś więcej czasu na zakończeniu wojny między Rosją i Ukrainą, a także naprawieniu, jak to ujął Donald Trump, swojego psującego się państwa, w szczególności imigracji i energii. Według agencji Reutera w Białym Domu rozważa się też karne działania wobec innych krajów Europy, które nie poparły ataku na Iran. Miałoby tu chodzić o zawieszenie członkostwa Hiszpanii w NATO, a także wycofanie wsparcia dla brytyjskiej kontroli nad Falklandami.

0: Karkonosze i świnoujskie plaże to fakta o 10, na które zaprasza Magdalena Wojtoń.
1: Pijany 33-latek trzeźwieje w areszcie. W wypadku łodzi, którą w nocy sterował, zginęły dwie osoby, a dwie trafiły do szpitala. Od tragedii na Jeziorze Salińskim w Pomorskim zaczynamy. Zderzenie trzech samochodów osobowych między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą. Ponownie otwarta droga jubileuszowa na Śnieżkę. To fakty w RMF FM. W majówkę jest 10. Zaczynamy. Prokuratorskie śledztwo wyjaśni okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj późnym wieczorem na jeziorze Salino w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Jak mówiliśmy w faktach, przewróciła się tam łódź, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Za sterami siedział pijany 33-latek. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Kłaniam się.
1: Co teraz dzieje się z mężczyzną?
2: No, po zakończeniu akcji ratunkowej, dziś nad ranem 33-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych wejherowskiej komendy. Jak usłyszałem, zostanie on przesłuchany przez prokuratora i będą mu postawione zarzuty. Jednak stanie się to dopiero wtedy, gdy mężczyzna wytrzeźwieje. A to, jak mówią policjanci, może zająć trochę czasu.
3: Badanie jego trzeźwości wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu.
2: Usłyszałem od aspirant Karoliny Pruchniak z wejherowskiej policji. Przypomnę, na łódce razem ze sternikiem były 4 osoby. Po długiej akcji ratunkowej życia kobiety i mężczyzny w wieku 28 lat nie udało się uratować.
1: Zderzenie trzech samochodów osobowych w pobliżu miejscowości Palmiry na Mazowszu. Tam na Krajowej Siódemce zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. My, Europejczycy, musimy wziąć większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo, zaapelował niemiecki minister obrony narodowej. Boris Pistorius komentował w ten sposób decyzję USA o wycofaniu z Niemiec 5000 żołnierzy. Według polityka to był ruch do przewidzenia. Pistorius podkreślił, że wszystkie przyszłe misje wojskowe Niemcy będą koordynować z europejskimi sojusznikami. Wielką Brytanią, Francją, Polską i Włochami. Droga jubileuszowa ponownie otwarta. Popularna trasa na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy, przez niemal całą zimę pozostawała zamknięta z powodu ryzyka lawinowego. Na linii teraz nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jakie warunki panują obecnie w Karkonoszach?
4: Śniegu jak na lekarstwo. Biało jest już jedynie na stromych zboczach i fragmentach szlaków w wyższych partiach gór. Na wspomnianej drodze jubileuszowej pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przekopali taki zalegający wielki płat. Jest bezpiecznie, dlatego od dziś trasa jest już otwarta dla wędrujących. Koniecznie spakujcie krem z filtrem, bo przez całą majówkę synoptycy zapowiadają dużo słońca, zero opadów i temperaturę nawet do 21 stopni w dolinach i do 10 na szczytach. Przyda się także porządne obuwie, bo podłoże jest bardzo mokre od topniejącego śniegu.
1: Wielu turystów zdecydowało się spędzić majówkę nad Bałtykiem. Z turystami, którzy przyjechali do Świnoujścia, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Pierwszy raz w życiu byłam w sanatorium w Energetyku. Bomba! Będę tu na pewno wracać. Jak się Państwu podoba?
6: Bardzo. Będziemy tu przez majówkę i na pewno skorzystamy z tych atrakcji.
7: Okazji 1 maja, 3 maja. Marynarka wojenna, zobaczymy mundury marynarskie, bo od nas w Oświęcimiu to nie ma.
8: Świnoujście jest ładne. Piękne Świnoujście. Takie czyste, zadbane.
1: I ten szum morza w tle. W Świnoujściu zaplanowano na ten weekend sporo atrakcji. Dzisiaj na Latarni Morskiej wzniesiona zostanie największa na świecie biało-czerwona flaga.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak słyszeliście, niemiecki minister obrony nie wydaje się być specjalnie przejęty zapowiedzią wycofania części amerykańskich wojsk z jego kraju. Za chwilę więcej szczegółów dotyczących wypowiedzi Borisa Pistoriusa. A później, no w końcu mamy długi weekend i to środek długiego weekendu, będziemy nadal jeździć na rowerach.

To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24, jest 10:10, jak już słyszeliście być może w faktach o 10:00, niemiecki rząd specjalnie nie histeryzuje po tym, jak Stany Zjednoczone zapowiedziały wycofanie części żołnierzy stacjonujących w Republice Federalnej. Minister obrony Boris Pistorius zabrał w tej sprawie głos. Jak stwierdził, Europejczycy muszą wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Dodał również, że Niemcy są na właściwej drodze w tym względzie. No i wskazując na rozbudowę Bundeswehry, większe i szybsze zakupy sprzętu oraz budowę infrastruktury, dowodził, że nic specjalnego się nie stało. Było do przewidzenia, że Stany Zjednoczone wycofają wojska z Europy, w tym z Niemiec. No na razie trzeba dodać, chodzi o 5000 amerykańskich mundurowych spośród kilkudziesięciu tysięcy, którzy stacjonują w Niemczech. Boris Pistorius zaznaczył też, że we wszystkich przyszłych misjach Berlin będzie ściśle koordynować swoje działania z sojusznikami. Użył przy tym określenia grupa pięciu, wymieniając Wielką Brytanię, Francję, Włochy i Polskę. Boris Pistorius jednocześnie zwrócił uwagę na to, że obecność żołnierzy USA w Europie, w szczególności w Niemczech, leży w interesie Berlina oraz w interesie Waszyngtonu. O planach wycofania części amerykańskich żołnierzy z Niemiec piszemy również na portalu rmf24.pl.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do tematu wypraw rowerowych. Nie każdy ma czas na kilkudniową wycieczkę, ale co powiecie na weekend na rowerze? To już brzmi bardziej realnie. Polska jest pełna tras, które idealnie wręcz nadają się na jeden albo dwa dni jazdy i to w różnych klimatach. Od gór po morze. Moim gościem jest Alicja Cieluch, autorka książki Polska rowerem, z którą spróbujemy stworzyć taki rowerowy przewodnik na weekend. Gdyby miała pani polecić jedną trasę na szybki weekendowy wypad, to która by to trasa była i dlaczego?
1: No nie da się. Ja wiem, że tutaj tak szukamy gotowych rozwiązań, ale niestety nie mogę wskoczyć z jedną konkretną trasą.
0: Nie ma pani swojej listy, tak?
1: Ja mam swoją listę, natomiast to są bardzo różne szlaki i też no nie chciałabym tutaj ograniczać nikogo, bo jeśli mówimy o jednym weekendzie, to rzeczywiście warto zwrócić uwagę na to, skąd ktoś jest, tak? I gdzie ma najbliżej dojechać.
0: Ale to już tego nie bierzmy pod uwagę.
1: Okay.
0: Myśli pani, że takim największym przebojem w Polsce, gdzie można mieć wszystko, nie wiem, i widoki, i doświadczenia, i rowerowo, sportowo jest to fajne miejsce, to co by było warte polecenia? Może rozszerzmy tę listę, powiedzmy, do trzech pozycji.
1: No ja na pierwszy raz na pewno zawsze polecam, jeśli ktoś w ogóle zaczyna przygodę z rowerem, to ten Veloczorsztyn, myślę, że jest taki najbardziej zachęcający dla początkujących, bo on rzeczywiście no, ma wszystko, tylko no, ważna uwaga tutaj, ten szlak jest już dosyć popularny, więc nie polecałabym udawać się na niego właśnie w takie jakieś gorące okresy typu majówka czy przedłużony weekend, bo on rzeczywiście bywa zatłuczony, szczególnie w wakacje, w takiej najbardziej w największym sezonie. Natomiast no, też szlak, który jest fantastyczny i który jest dostępny dla każdego, to na przykład trasa wzdłuż Bałtyku i ona jest co prawda długa, bo to jest szlak, który prowadzi wzdłuż całej linii Morza Polskiego. Natomiast można sobie wybrać jakiś konkretny fragment, który jest fantastyczny i odbyć na przykład wycieczkę tylko jednego dnia przez 30-60 kilometrów w zależności od naszej kondycji. Ja często polecam Mierzeję Wiślaną. To jest jeden z najpiękniejszych w ogóle odcinków rowerowych w całym naszym kraju. Z takich innych rowerowych wyzwań dla kogoś, kto jest może bardziej zaawansowany, wymieniłabym szlak Orlich Gniazd, prowadzący z Częstochowy do Krakowa. To są już takie konkretniejsze przewyższenia. Natomiast no, jest to szlak bardzo turystyczny, widokowy, bo mamy okazję na jego trasie zwiedzić średniowieczne zamki, więc on jest naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjny.
0: No właśnie, jeszcze historia i kultura, a coś dla

0: kręcące wzdłuż takiej meandrującej rzeczki Łyny. Wspaniała trasa rowerowa.
1: A czy są u nas trasy, które szczególnie dobrze by się nadawały dla początkujących albo dla rodzin z dziećmi?
0: No to na pewno takie fragmenty, które są po prostu odseparowane od dróg publicznych, czyli rzeczywiście mamy do czynienia z takim szlakiem rowerowym, który prowadzi przez las, jest na przykład szutrową ścieżką, a niekoniecznie wzdłuż jakichś tam dróg publicznych, tak jak często się zdarza w przypadku Green Velo. Więc co możemy zaproponować? No możemy zaproponować i fragmenty tej mazurskiej pętli rowerowej, i na przykład szlak Pomorza Zachodniego, albo stary kolejowy szlak. W Opolskim jest też piękna pętelka dookoła Jeziora Turawskiego. To też jest fajna opcja dla osób początkujących.
1: A dla tych, którzy chcą więcej przygody i widoków, to co by pani polecała najmocniej?
0: Jedną z takich wycieczek, myślę, rodzinnych, ale też, która powinna zainteresować grupy przyjaciół, osoby, które w ogóle chcą troszkę zobaczyć też na trasie i troszkę pozwiedzać, może być żelazny szlak rowerowy na pograniczu czeskim, bo mamy tą okazję, żeby tam na chwilkę wyskoczyć do naszych południowych sąsiadów, napić się słynnej słodkiej kofoli na trasie i troszkę pozwiedzać. I to jest szlak, który prowadzi właśnie dawną nitką kolejową.
1: Mhm. Jeszcze na koniec, lepiej myśli pani planować takie wyjazdy spontanicznie, czy warto przygotować taką trasę sobie wcześniej?
0: Myślę, że jakiś element przygotowania musi mieć miejsce, żebyśmy wiedzieli w ogóle skąd ruszyć, jak długo zajmie nam dana trasa, natomiast na szczęście w zależności od potrzeb możemy sobie pozwolić na jakąś dozę spontaniczności, bo zarówno pozwala nam na to infrastruktura, czyli jakieś dostępne po drodze pensjonaty przy szlakach rowerowych, ale też mamy opcje dla tych, którzy na przykład bardziej chcą spędzić czas w naturze, czyli opcje kempingowe. Jest taka akcja Zanocuj w lesie, dzięki której możemy legalnie rozłożyć namiot na terenach leśnych, więc skusić się na taką formę wypoczynku. Więc no oczywiście ja zawsze zakładam, że troszkę się trzeba przygotować, ale jeśli ktoś nie lubi planować od A do Z, to jest też na to przestrzeń i możliwość jak najbardziej w Polsce, żeby troszeczkę zaszaleć i spontanicznie po prostu dać się ponieść tej przygodzie.
1: Czyli niezależnie od tego, czy ktoś chce się zmęczyć, czy po prostu odpocząć, opcji jest naprawdę sporo. Moim gościem jest Alicja Cieluch, autorka książki Polska rowerem. Wrócimy do tej rozmowy, zostańcie z nami.

0: słuchacie Radio RMF 24. Mamy sobotę, drugi dzień maja. To Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii Polaków za granicą. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą, a także wręczenia aktów powołania członkom Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie RP. W składzie tej rady są m.in. Hubert Cioromski, to jest prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Frank Spula, były szef tej instytucji, profesor Jim Mazurkiewicz oraz Jan Król, dyrektorzy Krajowi Kongresu. Oto co powiedział przy tej okazji prezydent Karol Nawrocki.
1: Mówiąc najkrócej, naszym zadaniem, moim jako prezydenta Polski i państwa zadaniem, pozostaje to, aby nigdy 1/3 narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od 2/3, które pozostają w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. To jest nasze najważniejsze zadanie, które musimy wykonywać. I dlatego bardzo cieszę się z tego, że powstała nowa rada. Nowa rada, która z jednej strony pokazuje, że państwo polskie nigdy nie zostawi Polaków poza granicami. Dowodzimy tego każdego dnia, ja także podczas wszystkich wyjazdów zagranicznych upominam się o sprawy Polaków poza granicami Polski, czego państwo śledzicie konkretne efekty, a będzie ich z całą pewnością więcej, ale bez waszego głosu, bez funkcjonowania Rady, bez próby zoptymalizowania naszej współpracy, to będzie trudne. Dlatego cieszę się, że tak doskonałych fachowców, specjalistów, a przede wszystkim tych, którzy są w stanie zdiagnozować potrzeby Polaków poza granicami Polski, będziemy mieli w tej Radzie. Ale przed nami także wielkie strategiczne zadania. Z 20 milionów Polaków pozostających poza granicami są też tacy, którzy wciąż wahają się, czy wrócić do Polski. Są tacy, którzy są gotowi, aby do Rzeczpospolitej Polskiej wrócić. Musimy w Radzie do Spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, naszą narodową wspólnotę, do tego, aby do Polski wrócić. Nie wrócą wszyscy i tego oczywiście nie oczekujemy, ale ci, którzy się wahają, muszą od ośrodka prezydenckiego dostać jasny sygnał, że Rzeczpospolita na nich czeka.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Słuchacie Radia RMF 24. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji. No, prezydent dziś ma obowiązki formalne, ceremonialne, a jutro kolejne święto narodowe, święto Konstytucji 3 maja, ale być może na trening, dbający bardzo o formę, prezydent też znajdzie czas. Trening z pracą reportera łączy Maciek Sołtys, który wybrał się na jedną z najnowszych i na pewno najbardziej niezwykłych tras rowerowych w kraju. Odwiedzimy już za kilka minut Velopustynia.

RMF 24. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF 24 w majowy weekend sprawdzamy nowe i najciekawsze ścieżki rowerowe w naszym kraju. Velopustynia to jedna z naszych propozycji z Małopolski. Tam można się wybrać zarówno na dłuższą, jak i na krótszą wycieczkę i poznać przy okazji Pustynię Błędowską. Te opcje sprawdzał nasz małopolski reporter Maciej Sołtys.
1: Czemu warto tutaj przyjechać na rower?
2: Na rower na pustynię warto jest przyjechać, ponieważ możemy zobaczyć pustynię z innej perspektywy. Z perspektywy jadąc rowerem zobaczymy też na pewno więcej niżeli idąc. Trasy przygotowane są naprawdę fajnie. Ciekawą rzeczą, która powstała w tamtym roku, są drewniane pomosty. Dokładnie nazywa się to ścieżka na palach. Jest to może i krótki, 400-metrowy odcinek, ale bardzo malowniczy, który prowadzi nas na drugą część Pustyni Błędowskiej, która jest poligonem wojskowym i doprowadza na punkt widokowy Dąbrówka.
1: Okej, ale czy to jest tak, że rzeczywiście jedzie się tutaj też po piasku, czy to jest taka przyjemna wycieczka, nie wymagająca jakiejś nie wiadomo jakiej kondycji?
2: Dla osób, które chcą powalczyć z terenem, mamy odpowiednie rowerki i można się pobawić na piasku. Jednak ścieżki stricte nie są prowadzone przez pustynię, przez piasek. Są wybetonowane, ładne ścieżki. Druga część to są szutrowe, drogi pożarowe, szerokie, również bardzo przyjemne.
3: No tak, trochę poza asfaltem, tak tam jest fajnie sobie pojeździć.
4: Świetnie, weekendami bardzo ciasno, ale super się jedzie tymi betonami nowymi i tymi pomostami drewnianymi, także super.
1: Tam, gdzie są te rozlewiska.
4: Dokładnie, także świetne miejsce na rower.
0: Mówił pan Kacper z jednej z wypożyczalni rowerów w Kluczach, niedaleko Pustyni Błędowskiej, a także rowerzyści na Velo Pustynia. Ścieżka została zintegrowana z trasą Velo Przemsza. Obie te trasy tworzą oznakowaną sieć dróg rowerowych o łącznej długości około 40 km. Podobno zwłaszcza po tych pomostach jedzie się wyjątkowo. No, rowerem po pustyni to w ogóle niezwykłe doświadczenie, zwłaszcza w środku Europy. No, myślę, że wybierając się na Velo Pustynia, na Pustynię Błędowską, błędu nie popełnicie. Yeah.

0: Ogłoszenie.
1: Siatkarski gigant. Polak z wyboru. Już 3 maja spotkamy się z wyjątkowym sportowcem Wilfredo Leonem i jego żoną Małgorzatą.
2: Zaserwujemy wam fantastycznie przed południa.
3: Spędźcie z nami ten długi weekend.
4: Wilfredo Leon w radiu RMF 24. Już jutro po 9:00.
0: Ogłoszenie RMF FM.

0: Zbliża się 11. Magdalena Wojtoń zaprasza na fakty.
1: Zablokowana ważna krajowa trasa, wspólny odcinek dróg S12 i S17 na Lubelszczyźnie po zderzeniu samochodu ciężarowego, auta służby drogowej i radiowozu. Dziennikarz RMF FM z bliska przygląda się budowie Tarczy Wschód, między innymi stawianiu jeży.
2: Betonowe ciężkie konstrukcje, które stanowią potencjalne powstrzymanie przeciwnika.
1: Za moment też fakty kulturalne w RMF FM. Trwa usuwanie skutków wypadku na wspólnym odcinku ekspresówek S12 i S17 na Lubelszczyźnie. Jak podawaliśmy w faktach, w pobliżu MOP-u Markuszów zderzyły się 3 samochody, w tym policyjny radiowóz. Droga na odcinku Nałęczów-Kurów w kierunku Warszawy jest zablokowana. Łączymy się w tej sprawie z naszym reporterem Michałem Krasoniem, który zbiera informacje. Michale, jak długo mogą tam potrwać utrudnienia?
3: Jak usłyszałem od rzeczniczki puławskiej policji, obecnie służby sprzątają miejsce zdarzenia. Niedługo z drogi zostaną zabrane rozbite pojazdy. Jak zapewniają funkcjonariusze, ekspresówka na pewno zostanie odblokowana przed południem. Obecnie jednak wyznaczone są objazdy drogami lokalnymi. Ruch odbywa się sprawnie, a przed miejscem zdarzenia nie tworzą się korki. Przypomnę, ciężarówka marki Scania wjechała w samochód służby drogowej, a ten następnie uderzył w radiowóz, który przyjechał do wcześniejszej kolizji w tym miejscu. W wyniku zdarzenia ranny został policjant. Jak usłyszałem, przechodzi on teraz badania w szpitalu w Lublinie. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Utrudnienia dla kierowców też na trasie S1 w Śląskiem. 2 samochody zderzyły się w pobliżu Dąbrowy Górniczej między węzłami Podlesie i Sulno. Droga w kierunku Tychów jest zablokowana. Zderzenie 2 samochodów na Krajowej 12 Radom-Zwoleń. Tam jedna osoba została ranna. W pobliżu Guzdu policja kieruje ruchem.
4: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
1: Chodzi o odstraszanie, a także spowolnienie ewentualnego ataku i danie czasu naszym jednostkom na działanie. Tak mówi o Tarczy Wschód kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Kilkudziesięciokilometrowej długości pas umocnień powstał już na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Koło miejscowości Asuny żołnierze kopią rów przeciwczołgowy i stawiają betonowe zapory.
2: Sama zapora inżynieryjna, która jest dopasowana właśnie do tego środowiska naturalnego, to są tak zwane jeże, czyli rzędy tych jeży.
5: Betonowe konstrukcje,
2: betonowe ciężkie
5: wysokości
2: konstrukcje,
5: no, ponad metra.
2: Betonowe ciężkie konstrukcje, które stanowią potencjalne powstrzymanie przeciwnika na tak naprawdę dłuższy okres, bo żeby je postawić, inżynierowie muszą stawiać po kolei każdy ten betonowy jeż.
5: To jest
2: tak
5: kilka
2: samo.
5: Tony. Jeden
2: około tony, tak naprawdę przestawienie go też będzie trwało. To nie jest tak, że pojazd po nim potencjalnego przeciwnika może przejechać, musi go przelokować w inne miejsce, przestawić.
5: One nie są przymocowane do ziemi. Wystarczy,
2: nie są
5: że ich
2: przymocowane,
5: masa jest duża.
2: Jednakże masa sprawia, że trwa to taką ilość czasu, która dla nas stanowi handicap, czyli dodatkowy czas, który możemy wykorzystywać w celu ustawienia naszej obrony.
1: Z kapitanem Frankowskim rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa. O 16 na PGE Narodowym w Warszawie mecz o piłkarski Puchar Polski. Patryk Serwański przypomni drogę finalistów na największy stadion w naszym kraju. Patryku, Górnik wszystkie mecze rozegrał na wyjazdach.
6: Zaczął od zwycięstwa nad rezerwami Legii, a później pokonywał ekstraklasowe kluby Arkę, Lechię i Lecha. W półfinale odprawił rewelację rozgrywek, czyli trzecioligowego Zawiszę. Dla Zabrzan wielka szansa. Ostatnie mistrzostwo wywalczone 38 lat temu. Puchar 54 lata temu.
7: Bardzo długo co ten Górnik nie zdobył jakiś trofeum. Myślę, że i ja, i ty chłopacy, że damy radę, że będziemy przygotowani.
6: Tak mówił trener Górnika Michał Gaszparik.
1: A droga Rakowa do finału była chyba bardziej wyboista.
6: O, najpierw była wygrana z Krakowią, później ze Śląskiem Wrocław, ale dalej było już ciężko. W ćwierćfinale AWIE Świdnik udało się pokonać po dogrywce. Półfinał to Dreszczowiec z GKS-em Katowice i awans po rzutach karnych.
1: Relacje z dzisiejszego meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie usłyszycie w faktach RMF FM. No a teraz najnowsze doniesienia ze świata kultury. 19. edycja krakowskiego festiwalu Mastercard of Camera dobiega końca. No i temu wydarzeniu poświęcimy fakty kulturalne RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
8: Dzień dobry. Podczas
1: dzisiejszej wieczornej gali zamykającej tegoroczny Festiwal Kina Niezależnego wręczone zostaną nagrody dla najlepszych polskich produkcji. Walczy o nią m.in. film Klarnet, w którym w główną rolę wciela się Weronika Humaj.
8: To było dla mnie bardzo duże wyzwanie, ale bardzo też się cieszę, że miałam taki challenge i musiałam się nauczyć grać na klarnecie. W tym zawodzie dostajemy takie wyzwania, chociaż jest to na pewno coś, co bardzo lubię.
1: Mówiła Weronika Humaj. Podczas wieczornej gali wręczona zostanie także najważniejsza nagroda festiwalu.
9: Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy, którą w tym roku przyznaje zagraniczne jury, ale tradycyjnie pod przewodnictwem polskiej reżyserki bądź reżysera. W tym roku to jest Anna Jadowska. Tutaj nagroda dla reżyserki lub reżysera, który zdobędzie tę nagrodę, to $25,000.
1: Zapowiadał Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny festiwalu. Początek gali w krakowskim Centrum Kongresowym ICE o 20:00. Festiwal potrwa do jutra. Tego dnia będzie można zobaczyć m.in. takie filmy jak Love Me Tender, Młodsza Siostra i Późna Sława. Działać będzie także miasteczko festiwalowe, a w nim oczywiście rozmowy z gwiazdami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeśli ktoś z nas czuje się chociaż trochę jak gwiazda dzięki ulubionym perfumom, kosmetykom, to być może będzie musiał zrewidować swoje upodobania, zmienić krem, płyn, piankę, zapach, bo część asortymentu w tym miesiącu zniknie z oferty handlowej. Dlaczego? Wyjaśnienie już niedługo w RMF 24.

0: Słuchacie majówkowego programu Radia RMF 24. Teraz zabierzemy Was w naszym programie na kolejną rowerową wyprawę. Tłumy rowerzystów korzystają z pięknej pogody na Mierzei Wiślanej. Przedstawiamy Wam dzisiaj w Radiu RMF 24 takie różne wyjątkowe trasy rowerowe w naszym pięknym kraju. Przy Eurovelo 10 jest nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Jak tam się jeździ?
1: Jeździ się naprawdę bardzo dobrze i to zaznaczają sami rowerzyści. Trasa przez Mierzeję Wiślaną to tylko fragment tego międzynarodowego szlaku, który prowadzi przez kraje basenu Morza Bałtyckiego. W naszym regionie, na Pomorzu, jedzie się wzdłuż Bałtyku, zaczynając od Ustki, przez Łebę, Puck, Trójmiasto, aż do wschodniej granicy województwa pomorskiego. Jestem teraz w Jantarze, to tu kwitnie turystyka, a niemal każdy hotel ma swoje rowery dla gości.
2: Rowery cieszą się bardzo dużą popularnością. Mamy tą trasę R10. Można tą trasą dojechać prawie że do samej granicy państwa.
3: Jeżeli pan miał wybrać się na wyprawę rowerową, to w którą stronę? Jesteśmy w Jantarze, czy bardziej w kierunku Mikoszewa, czy Krynicy Morskiej?
2: Myślę, że i jedna, i druga strona jest atrakcyjna, tak? W lewo pojedziemy do ujścia Wisły. Mamy tam piękny rezerwat. W prawo od Jantaru pojedziemy do Krynicy Morskiej, gdzie też ta ścieżka jest równie ciekawa. Także jest co zwiedzać.
1: Mówi mi właściciel domu wypoczynkowego w Jantarze Michał Ambroziak. Od Mikoszewa po Krynicę Morską prowadzi ponad 50-kilometrowa trasa rowerowa. Głównie jedzie się przez lasy Mierzei. Po jednej stronie ma się Zatokę Gdańską, a po drugiej Zalew Wiślany. Trasa staje się coraz bardziej popularna, bo z Gdańska można tu przyjechać samochodem w niecałą godzinę lub skrócić sobie drogę o 20 minut, płynąc promem przez Wisłę.
4: Jest piękne powietrze, piękne krajobrazy. Nie jest prosta, ale jest bardzo, bardzo malownicza.
5: Las. Powietrze to jest właśnie...
6: To jest to. No.
7: Można dalej jechać rowerem do Krynicy Morskiej albo do Piasków pod granicę polską, więc jest to znaczne ułatwienie dla rowerzystów.
8: My tu bardzo często jesteśmy. Piękne krajobrazy, świetna ścieżka rowerowa. Kiedyś dojechaliśmy nią latem do Piasków, czyli prawie że do granicy.
1: Czyli na początek kraju.
8: Dokładnie, tak?
9: Super, jest w lesie, jest cisza, natura, spokój.
1: Tak patrząc na tę drogę, to nie jest typowa wylana droga rowerowa, nie, jak w wielu miejscach.
8: To jest szutrówka, po której się naprawdę dobrze jeździ. No i świetne pofałdowanie terenu tam troszeczkę dalej, w okolicach kątów.
9: Pięknie jest po tym, jak się dojeżdża do Krynicy Morskiej, są Piachy, już takie piękna jest alejka, taka ścieżka, ujęcie. Jak jedziemy samym brzegiem morza, las, piękny.
8: A tam dole jest morze, więc jest po prostu cudnie. Naprawdę jesteśmy kilka razy w roku w tym miejscu, więc i cały czas co roku...
9: Na tym jest fajna trasa, po prostu można sobie lecieć na Gdańsk.
8: Wyprawa promowa przez Wisłę, a potem normalnie ścieżką rowerową do samego Gdańska. Tylko tam jest asfalt niestety, ale tutaj jest pięknie, ptaszki śpiewają, słoneczko świeci, czego chcieć więcej.
1: No właśnie, czyli mija się takie miejsca jak Jantar, Stegna, Sztutowo, Kąty Rybackie czy Krynica Morska, aż w końcu dojeżdża się do miejscowości Piaski.
0: Do relacji Stanisława Pawłowskiego dodam jeszcze, że dzisiaj nad morzem ciepło, już teraz 20 stopni, ale na Mierzejach akurat chłodniej, a więc taka bardziej kolarska pogoda.

Laweta wezwana do Morskiego Oka. Trzeba zwieść w doliny zepsuty autobus elektryczny, jeden z czterech, które jeżdżą na trudniejszym dla koni górnym odcinku trasy do Morskiego Oka, czyli od wodogrzmotów Mickiewicza do Polany Włosienica. Wczoraj elektrobusy wróciły na trasę i od razu jeden z nich się zepsuł, mimo że pojazdy wożą turystów dopiero od roku, z zimową przerwą w dodatku. Specjalista w warsztacie orzeknie teraz, co się stało i co dalej trzeba zrobić z tym zepsutym busem. O zakupie czterech takich pojazdów zdecydował resort klimatu i środowiska i kosztowało to nas 3 200 000 zł. Przed majówką szefowa ministerstwa poinformowała o zatwierdzeniu dofinansowania zakupu kolejnych 16 elektrycznych pojazdów dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że inwestycja ma też objąć budowę 6 podwójnych stacji szybkiego ładowania oraz 2 stacji transformatorowych. Właściciele zaprzęgów, jak można się domyślić, nie lubią elektryków. Niepokoją się, że obawy o dobrostan koni w końcu wykluczy ich z obsługi lukratywnej trasy do Morskiego Oka. Fiakrzy zaznaczają, że zgodnie z ustaleniami z rządem mieli pełnić rolę operatora elektrycznych busów, a kluczowym elementem systemu miał być bilet łączony. Organizacje praw zwierząt alarmują, że konie zbytnio się męczą na drodze do Morskiego Oka, chociaż służby weterynaryjne tego nie potwierdzają, orzekają, że nie szkodzi koniom ten wysiłek. Na trasie do Morskiego Oka obecnie pracuje 300 koni.

0: Słuchacie Radio RMF 24 w naszym programie. Teraz o kosmetykach. Czas na zapowiadany komentarz do zmian, które pojawiają się w przepisach unijnych wraz z początkiem maja. Część kosmetyków w tym miesiącu znika ze sklepowych półek w krajach unijnych, bo w życie wchodzą nowe przepisy ograniczające stosowanie substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. Wycofana została albo zostanie m.in. część perfum, a także choćby płynów do higieny jamy ustnej. Powodem są nowe limity, które dotyczą maksymalnej zawartości m.in. srebra i salicylanu. To substancja, która nadaje aromaty wodom toaletowym czy balsamom. Są nowe dane Komitetu Naukowego do Spraw Bezpieczeństwa Konsumentów Unii Europejskiej, zgodnie z którymi przekroczone normy tych substancji mogą być potencjalnie rakotwórcze. Spójrzmy teraz na sprawę szerzej. Nasz reporter Michał Dobrowicz poprosił o komentarz onkologa, doktora Janusza Medera z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. To nie będzie rewolucja w drogeriach i sklepach z kosmetykami, ale delikatne zmiany na pewno konsumentów czekają, jeśli chodzi o skład produktów.
1: Patrzmy na to, żeby po pierwsze kupować produkty wysokojakościowe, żeby patrzeć na to, czy jest certyfikat na przykład odpowiednich organów, które służą do tego, że przepuszczają lub nie dany produkt na rynek. Unikajmy nadmiarze przede wszystkim różnych mikroelementów, hiperwitamin, bo to reklama robi swoje, prawda? Ciągle są reklamy takich właśnie produktów, które nie służą naszemu zdrowiu, a służą zaspokojeniu, prawda, wytwórców, żebyśmy jak najwięcej wydali pieniądze na to. Nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy, żeby być w zdrowiu, jeżeli chcielibyśmy tylko mieć właśnie zachowany zdrowy styl życia. Więc może nie chodzi o to, żebyśmy kontrolowali, jaki jest skład tych produktów, co kupujemy, tylko co za tym stoi. Kto jest producentem, czy ma odpowiedni certyfikat, czy jest zgoda odpowiednich władz czuwających nad naszym zdrowiem.
0: Zalecał onkolog dr Janusz Meder z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. To Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24. Wracamy teraz do tematu rowerowych wypraw. Zanim wsiądziemy na rower i wyruszymy w trasę, dobrze przygotować nie tylko nasz pojazd, ale też samych siebie. Bo sezon rowerowy to nie tylko przyjemność, ale też bezpieczeństwo, no i komfort jazdy. Ze mną jest autorka książki Polska Rowerem, Alicja Cieloch. Ponownie się słyszymy. Od czego zacząć przygotowanie do rowerowego sezonu? Najpierw rower, czy jednak zacząć od kondycji?
1: Ja myślę, że większość osób, jeśli w ogóle wraca do roweru po sezonie, no to wygrzebuje gdzieś ten rower z garażu albo z jakiejś komórki, więc myślę, że na początek warto w ogóle zobaczyć, w jakim ten rower jest w stanie, czyli przejrzeć, czy tam jakaś korozja się wydarzyła, czy dała się rdza, czy łańcuch się w ogóle nadaje do jazdy, czyli przede wszystkim no najpierw ja bym zwróciła uwagę na serwis roweru, bo ta kondycja naprawdę, jeśli mamy okazję przejechać jakiś niewielki odcinek, to nie ma aż takiej jego znaczenia. Rower jest naprawdę takim przyjazną formą spędzania czasu, że nie trzeba wiele, żeby na niego wsiąść i sporo przejechać. Oczywiście jakieś ćwiczenia zaawansowane mogłyby się przydać na jakieś dalsze szlaki, natomiast no, najważniejsze jest to, żeby ten rower był sprawny i bezpieczny dla nas. Ja zawsze zwracam uwagę na to, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to raz rower, a dwa na głowę kask.
0: No właśnie. Ile pani ma w nogach tysięcy kilometrów? Tak się zastanawiam.
1: Nie liczyłam. Na pewno kilkadziesiąt tysięcy.
0: Zdarzyło się wywrócić?
1: Nieraz.
0: No właśnie. I wtedy się okazywało, że jednak kask jest niezbędny. Czasem tak bywa.
1: Tak, tak. Miałam taki jeden przypadek w Portugalii, kiedy rzeczywiście zderzyłam się z betonem przy niezbyt dużej prędkości, natomiast no, kask wystarczył, żeby mnie ochronić, bo rzeczywiście był stłuczony i musiałam go wymienić, dlatego podkreślam zawsze wagę tego kasku, bo gdyby to była moja głowa, no to nie wiem, czy dzisiaj byśmy tutaj rozmawiali.
0: No właśnie, ja mogę się podzielić podobnym doświadczeniem. Ja nieadekwatnie trochę do swojego wieku lubię jeździć po lesie, do góry i w dół. No i miałem 2 lata temu takie zdarzenie, po którym miałem małą operację nawet. No i wiem dobrze, że gdyby nie kask, to też byłoby troszkę inaczej ze mną. Zostawmy już te przykrości potencjalne na boku. Teraz mamy bardzo dużo wypożyczalni rowerów w takich miejscach, gdzie są te najbardziej atrakcyjne szlaki, to na pewno. Dla kogo wypożyczalnia, a dla kogo własny rower raczej?
1: No wypożyczalnia, na przykład ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, bo mimo to, że mam rower, bardzo często korzystam z usług wypożyczalni, bo czasami no, udajemy się gdzieś i nie spodziewamy się na przykład, że podczas naszych wakacji gdzieś będzie akurat jakiś ciekawy szlak rowerowy, a może się tak okazać i wtedy mamy tą możliwość, że wypożyczamy ten rower i to nie jest tak, że albo taki, więc myślę, że wypożyczalnie są naprawdę dla każdego, a jeszcze takim dużym plusem wypożyczalni jest to, że często mają w swojej ofercie rowery elektryczne, dzięki czemu osoby, które są naprawdę może niezaawansowane kondycyjnie, mają okazję trochę się wspomóc tym wspomaganiem rowerowym i po prostu ruszyć na jakiś szlak z takim większym komfortem, bo dzięki elektrykowi mniej się męczymy, możemy pokonać większy dystans, w większym komforcie, więc to jest na pewno duży plus.
0: A jak dobrać odpowiedni do naszych potrzeb rower, jeśli chodzi o wzrost, parametry, rodzaj itd.?
1: Ja zawsze powtarzam, że warto wsiąść w ogóle na jakikolwiek rower, żeby się sprawdzić, przejechać te nawet 3, 4, 5 symbolicznie kilometrów, czy to jest dla nas, czy nam się to spodoba, a myślę, że nie ma osoby, której by się to nie spodobało. I dalszym krokiem będzie dobranie odpowiedniego roweru, niekoniecznie takiego, który już mamy w garażu, bo może się okazać, że już z niego na przykład wyrośliśmy, bo warto wiedzieć, że rowery mają, tak jak na przykład t-shirty, rozmiary i są rowery w rozmiarze XS, ML. I one są dobrane do naszego wzrostu, zasięgu ramion, więc jeśli szukamy profesjonalnej takiej maszyny, no to powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na nasz wzrost. Jeśli już bardzo jest taka nasza przygoda zaawansowana i chcemy dobrać coś idealnie pod dłuższą przygodę i chcemy, żeby ten komfort był bardzo, bardzo na wysokim poziomie, no to jest też usługa bike fittingu, czyli profesjonalne mierzenie właśnie naszych zasięgów, odległości i tak dalej do takiej totalnie sprecyzowanej maszyny dla nas. Natomiast no, oprócz tego mamy różne rodzaje rowerów. I to w dużej mierze zależy od tego, gdzie chcemy jeździć, jak długo, ile, z kim, bo jeśli potrzebujemy roweru tylko na nasze potrzeby miejskie, na przykład na dojazdy do pracy i czasami jakieś spontaniczne wycieczki, to wystarczy jakiś rower miejski, który jest wyposażony w jakiś koszyk na torebkę czy plecak. Ewentualnie no, charakteryzuje się tym, że ta rama jest dosyć nisko, więc możemy nim komfortowo jeździć w codziennych ubraniach. Natomiast jeśli ktoś chce poruszać się troszkę szybciej, po ścieżkach głównie wyasfaltowanych, no to dedykowanym rowerem dla takiej osoby jest na przykład rower szosowy, czyli z takimi cienkimi oponami. Jeśli ktoś woli szutry i jednak niesie go bardziej po lasach, no to będzie bardzo modny ostatnio gravel, rower szutrowy, który troszeczkę od szosy różni się tym, że ma inną geometrię, ma szersze opony, właśnie dostosowane do troszkę cięższego terenu. No a tutaj widzę, rozmawiam z zapaleńcem, jeśli ktoś bardzo lubi jeździć po górach, no to są dedykowane do tego rowery MTB, czyli takie właśnie dedykowane do górskich ścieżek, do podjazdów, zjazdów z porządną amortyzacją, do takiej już poważnej rowerowej zabawy, gdzie nie chodzi koniecznie o ilość, o liczbę kilometrów, natomiast chodzi głównie o właśnie tą chyba adrenalinę, prawda, jeśli się nie mylę.
0: No tak, oprócz endorfin, które są zapewniane przez normalną jazdę, trochę adrenaliny do tego dochodzi. A jak przygotować się kondycyjnie, jeśli ktoś nie jeździł całą zimę? Trzeba czy niekoniecznie?
1: Jeśli ktoś nie jeździł całą zimę, to na pewno będzie boleśnie doświadczał tą pierwszą jazdę na rowerze, tak czy siak, choćby się nie wiadomo jak dobrze przygotował, bo jednak no, jazda po długim okresie w siodełku no, bywa bolesna, nawet jeśli to nie jest jakaś dłuższa przejażdżka. Natomiast, no tak jak w każdym sporcie, warto odbywać jakieś treningi siłowe, warto po prostu zadbać nad tym cardio i tak dalej. Natomiast no, to są już takie rzeczy, które pomogą nam, trochę zwiększą nam komfort na tych dłuższych trasach, natomiast to nie jest tak, że jeśli nie mamy żadnego wyćwiczenia, to nie jesteśmy w stanie przejechać tym rowerem, tak? Natomiast na pewno no, ćwiczenia siłowe pomagają, żeby po prostu mniej jakichś takich bóli po dłuższej jeździe doświadczać. Na pewno rozciąganie. No, moją radą jest po prostu to, że rower to przede wszystkim ma być źródło przyjemności i nieważne jaki on jest, czy on rzeczywiście jest taki wyciągnięty z garażu, czy włożyliśmy w niego kilka pensji, czy jesteśmy zaawansowani, niezaawansowani, czy ruszamy z rodziną, czy odgrzebujemy ten rower po iluś latach. Warto po prostu na niego wsiąść i spróbować, bo to jest przede wszystkim bardzo ciekawy sposób na poznawanie świata, a w szczególności Polski, bo mimo, że mam już trochę takich miejsc, które są no, znane, oklepane troszeczkę gdzieś tam w przestrzeni tej turystycznej, w przewodnikach, to na rowerze Polskę zwiedza się zupełnie inaczej i można ją odkryć z innych stron. I właśnie tą perspektywę wspaniałą daje rowerowe siodełko. Nawet jeśli mówimy w kontekście swojego miasta, czy to jest Kraków, Warszawa, Olsztyn, z rowerowego siodełka możemy zobaczyć więcej, możemy dotrzeć do innych miejsc i naprawdę nie trzeba do tego być ani zaawansowanym siłaczem, ani nie trzeba mieć bardzo drogiego roweru, ani profesjonalnych ubrań, żeby po prostu czerpać z tej jazdy przyjemność.
0: No właśnie, chcecie poznać swoją okolicę, chcecie poznać świat, chcecie przede wszystkim zaznać szczęścia, to wsiadajcie na rower. Życzymy pani i wszystkim kondycji, bezpieczeństwa, pogody, wspaniałych przeżyć, no i cudownego zmęczenia. Alicja Cieloch, autorka książki Polska rowerem, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękujemy. Czego się życzy rowerzystom?
1: Nie ma chyba czegoś takiego. Ja myślę, że po prostu do zobaczenia na rowerowej ścieżce i żeby po prostu była ta jazda.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza i 40 dni w amazońskiej dżungli. Rodzeństwo, które dokonało niemożliwego. Kuba Śliwiński zaprasza.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Jak zareagować na zapowiedź wycofania części wojsk USA z Niemiec? Jak przygotować dobrze grilla? O tym m.in. w Faktach w południe. Zapraszamy.
1: Amerykanie wycofują 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Czy ciągle są godnym zaufania i pewnym partnerem dla obronności Europy? Kierowcy ostrzegamy, po wypadkach są utrudnienia na dwóch drogach krajowych na Mazowszu. Macie ochotę na coś wystrzałowego z grilla?
2: Sok z ananasa, kawałki ananasa, czosnek, cebula, oregano, kmin rzymski, sól.
1: Taką marynatę proponuje słuchaczom Faktów Fox, internetowy mistrz kulinarny. Amerykanie wciąż są wiarygodnym i strategicznym partnerem dla obronności Europy. Tak decyzję o wycofaniu 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec komentuje generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który rozmawiał z generałem. Dzień dobry, witamy cię ponownie. Jak on ocenia ten ruch Amerykanów?
3: Podkreśla, że nie jest to nagła, a zaplanowana decyzja. Dodaje, że relokacja będzie trwała od 6 do 12 miesięcy, a wiele może się w tym czasie zmienić i w każdej chwili możliwa jest reakcja.
4: Zostaną przesunięci w inne miejsce świata, z tym, że ich sprzęt może tu pozostać. Armia Stanów Zjednoczonych zachowuje wysoki stopień mobilności i zdolności do rozwinięcia w dowolnym rejonie świata. I taka brygada jest w stanie być rozwinięta w bardzo szybkim czasie, gdyby nastąpiła jakaś potrzeba.
3: Mówił mi generał Mieczysław Bieniek. Decyzję o relokacji wojsk amerykańskich skomentował już rzecznik NATO. Ta zmiana podkreśla potrzebę, aby Europa nadal zwiększała inwestycje w obronność. Pozostajemy pewni naszej zdolności do zapewnienia odstraszania i obrony, czytamy w komunikacie.
1: Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w miejski autobus w Chersoniu na południu Ukrainy, przekazał prezydent tego kraju. Dodał, że Rosja codziennie urządza polowanie na ludzi w miastach przyfrontowych. Wszyscy poszkodowani podczas ataku to cywile. Rosjanie doskonale o tym wiedzieli, podkreślił Wołodymyr Zełenski. Zablokowana krajowa 48 na trasie Białobrzegi-Stromiec na Mazowszu. W pobliżu Pietrusina jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Do podobnego wypadku, również zderzenia auta z motocyklem na Mazowszu, doszło w pobliżu Pustych Łąk. Tam na drodze 62 Wyszków Włochów policja kieruje ruchem.
5: Fakty RMF FM na majówkę.
1: Właśnie, majówka na grillowym ruszcie rozkręca się na dobre. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie. Jak zamarynować mięso, żeby było soczyste i aromatyczne? Zapytaliśmy twórcę kulinarnego, Foxa.
2: Każda marynata, nawet jeśli nie jest z oczywistych składników, np. koreańska, gochujang czy al pastor meksykańskie, może być prosta. I chyba właśnie al pastor polecałbym spróbować. Sok z ananasa, kawałki ananasa, czosnek, cebula, oregano, kmin rzymski, sól. W tym ugrillować karkówkę, proste sosy, salsa czy guacamole w stylu meksykańskim. I zapewniam, że każdy gość będzie czymś takim zachwycony.
1: Na grillu królowa jest tylko jedna, mianowicie kiełbasa. Fox radzi, jak należy ją nacinać.
2: Drobno, blisko siebie, wtedy to ładnie wygląda. A jeśli chodzi o samo grillowanie, no to polecam low and slow bardziej niż taki mocny ogień. Ewentualnie pod koniec przerumienić. Jednak im wolniej, im dłużej, tym lepiej, bo kiełbasa ma to do siebie, że potrzebuje czasu, żeby na pewno doszła w środku.
1: Cała rozmowa Tomasza Waryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Więcej grillowych przykazań od kulinarnego influencera u nas już za chwilę. Będzie też SMS z Homoli, czyli Redek w Jaworkach oczami naszego reportera. Będzie Veloskawa i rosyjska ropa dla Japonii. Tu RMF24. Zapraszamy.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Dzisiaj w drugi dzień majówki sprawdzamy dla Was najciekawsze, ale też zupełnie nowe trasy rowerowe. Od niedawna w Małopolsce działa Veloskawa. Te trasy już teraz polecają miłośnicy dwóch kółek. A czym jest, o tym opowie Magdalena Opec z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
1: Veloskawa to jedna z najnowszych. Myślę, że też będzie to jedna z najciekawszych inwestycji rowerowych. Ten nowo otwarty odcinek, o którym mówi się dość często, pod Olsze Łączany, ma około 20 km, ale jest świetnym przykładem tego, jak rozwija się Velo Małopolska, bo jest bardzo dobrze skomunikowany z pozostałymi trasami, więc można zrobić nawet kilkadziesiąt kilometrów, przejeżdżając tym odcinkiem. Największą zaletą tej trasy jest właśnie ta elastyczność. Nie jest ona zamknięta. Te elementy, znaczy łączy się jako element większego systemu i można na przykład połączyć ją z Wiślaną trasą rowerową, przejechać bezpośrednio z Krakowa, wystartować w Skawinie, pojechać kanałem Łączany, więc stworzyć takie krótsze i dłuższe warianty wycieczek. W planach też mamy powstanie ścieżki wokół Jeziora Mucharskiego, która też właśnie będzie elementem Veloskawy. Jeszcze niestety ta trasa nie jest przejezdna. Na razie wokół Jeziora Mucharskiego można przejechać drogami lokalnymi. One też są kręte. Może nie z dzieciakami, ale dla takiego bardziej ambitnego rowerzysty jak najbardziej. Myślę, że jest to super pomysł na wycieczkę. Jeśli chodzi o Veloskawę, to ta trasa przebiega przez Dolinę Dolnej Skawy. To jest obszar Natura 2000, a więc miejsce o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Przepiękne. Z dużą liczbą też ptaków wodnych, z tym charakterystycznym krajobrazem stawów rybnych. Myślę, że zachwyci nie tylko miłośników przyrody.
0: Opisuje Magdalena Opec z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. A jak Veloskawę oceniają rowerzyści?
2: Jest sporo mostków, jest sporo fajnych kanałów do przejechania. No i pewnie weekend będzie ruch, teraz jest pusto.
3: W ogóle taka spokojna trasa, jeżeli jedzie się w tygodniu. Weekendy niestety troszkę za dużo tych rowerzystów, ale w ciągu tygodnia, jak wybierz się dobrą porę, tak jak teraz na przykład, to zupełnie puściutko i duża przyjemność z widoków.
4: I jak ta ścieżka tutaj do Krakowa?
5: Super jest.
4: Super jest?
5: Tak, jest.
4: Pogoda piękna, trochę wieje, ale można się rozpędzić.
5: Nie, no jest wspaniałe. To właśnie taka pierwsza wycieczka w tym roku. Więc...
6: To znaczy, ona jest świetna zrobiona. No, ja jestem zadowolony ogólnie po Krakowie. Uwielbiam jeździć, bo wszędzie, gdzie chcę dojechać, to są ścieżki.
4: Okej. Okay. I ta Veloskawina to jedna z tych nowszych tras. Dużo udogodnień, jakieś mostki, takie punkty widokowe?
6: To wiadomo, że cały czas jeśli jedzie mniej więcej wzdłuż biegu rzeki, no to sam ten fakt już jest fajną atrakcją. Wiem, że dalej jeszcze w stronę Zaskawinę jest też zrobiona. Jeszcze nie miałem w ogóle okazji tam jechać. No mam nadzieję, że w tym roku się uda.
0: Mówią naszemu reporterowi Maciejowi Sołtysowi rowerzyści przemierzający Veloskawę. A po takiej wyprawie rowerowej, albo w trakcie, jeśli są możliwości, nadzwyczajnie smakować mogą przysmaki z grilla. Jak je przygotować, żeby niebo w gębie było tak zachwycające, jak to dzisiejsze niebo nad naszymi głowami? Rady od eksperta już za kilka minut.

0: tu Radio RMF 24, jest 12.22, a więc majówkowe grille już zaczynają się rozgrzewać. Na ruszty trafi dziś raczej po południu i wieczorem, pewnie głównie, znacznie więcej niż tylko zwykła kiełbasa. Coraz większą rolę odgrywa przygotowanie mięsa, czyli odpowiednia marynata, która potrafi wręcz całkowicie zmienić smak. Jak podejść do tego tematu, radzi Fox, twórca kulinarny, w rozmowie z naszym dziennikarzem Tomaszem Weryńskim.
1: Jaka jest twoja sprawdzona marynata do mięsa na grilla? Coś prostego, coś, co zawsze wychodzi.
2: Ja zazwyczaj robię bardzo, bardzo proste marynaty. Klasyczna raczej. Klasyczna to jest czosnek, nawet w proszku może być. Mniej się przypala. Oliwa, papryka słodka plus wędzona, czyli trochę taki Nashville. Trzeba uważać, żeby nie przesadzić z ilością przypraw, żeby się nie przypaliły, bo wtedy będzie gorzkie. Tutaj jest jakby uwaga, ale to jest taka moja taka standardowa.

0: daniem majówki jest oczywiście kiełbasa. Pytanie zasadnicze, nacinać czy nie nacinać? No i jak ją grillować, żeby generalnie nie była sucha ani spalona?
1: Mówi się, że nie powinno się nacinać, bo to wtedy wycieka wszystko i tak dalej. Jednak moim zdaniem nacinanie ma sens, ponieważ jak nie natniemy, to jest bardzo duża szansa, że kiełbasa i tak pęknie. A wtedy robi to w sposób niekontrolowany i może być na przykład w połowie gdzieś się przerwać, odpaść i tak dalej. Więc zdecydowanie polecam nacinać drobno, blisko siebie, wtedy to ładnie wygląda. A jeśli chodzi o samo grillowanie, no to polecam low and slow bardziej niż taki mocny ogień. Ewentualnie pod koniec przyrumienić, jednak im wolniej, im dłużej, tym lepiej, bo kiełbasa ma to do siebie, że potrzebuje czasu, żeby na pewno doszła w środku, żeby się dosmażyła, żeby te przyprawy wszystko wsiąkło, jeszcze bardziej jakby się połączyło ze sobą. I tutaj ciemne kiełbasy polecam, jednak muszą mieć troszeczkę tłuszczu, nie mogą być zbyt suche.
2: Przekonuje influencer, obok dobrze znanej karkówki pojawiają się też mniej oczywiste propozycje, jak na przykład grillowane owoce, które zyskują słodycz i zupełnie nowy charakter.
1: Moim zaskoczeniem jest stek z arbuza. Wiem, że to dziwnie brzmi, a w realiach polskiej majówki to nawet zahacza o absurd, ale spróbujcie wykroić gruby kawałek arbuza, zamarynować go w sosie sojowym z miodem, olejem, czosnkiem i imbirem, czyli taki teriyaki, i grillujcie na dużym ogniu. Gwarantuję, że naprawdę się zaskoczycie tym efektem.
0: No to tutaj się musimy zatrzymać, bo pytanie, jak długo grillować arbuza? Myślę sobie, że chyba niezbyt długo, co?
1: Ja tak około 3 minut na stronę robiłem na bardzo dużym ogniu i wtedy ta reakcja Maillarda się robiła, mimo tego, że nie mam mięsa, i naprawdę świetny efekt. To jest coś innego, zdecydowanie nie wiadomo, jak to sklasyfikować. Czy troszkę tekstura ryby, wygląd również, ale jednocześnie ten zapach taki typowo grillowy, więc na pewno ktoś powie, że to jest profanacja, a ja myślę, że to jest zdecydowanie jakieś urozmaicenie, które warto wprowadzić.
0: No to może przy tej okazji zapytam o jakieś inne owoce, czy można grillować, czy to jakoś tam pasuje akurat do grilla.
1: Pomijając arbuza, który już jest sam w sobie specyficzny, jeszcze zwłaszcza, że go grillujemy, to na pewno polecam spróbować ananasa, na przykład w sosie al pastor, albo możemy też zamarynować go we wspomnianym teriyaki, albo na przykład po koreańsku w sosie barbecue z dodatkiem gochujang. Brzoskwinie też się fajnie grillują. Kuzyn bananów, czyli plantan. Jak dojrzeje, świetnie się grilluje lub smaży i pasuje szczególnie do burgerów.
2: Popularnością cieszą się także szaszłyki, nie tylko mięsne, ale coraz częściej w wersji warzywnej, lekkiej i kolorowej.
1: W przypadku szaszłyków dobrze dopasować grubości produktów, nie przesadzić z ogniem i dobrze zamarynować mięso. Opcją, która działa tutaj najbardziej efektywnie, jest zrobienie jakiejś takiej prostej glazury, na przykład z sosu barbecue i musztardy lub nawet keczupu z olejem i miodem, ewentualnie z odrobiną wody. Wtedy co jakiś czas smarujemy szaszłyk tą miksturą, zapobiegając jego wysuszeniu się, zanim reszta składników dojdzie.
0: Pytanie jest, jakie warzywa najlepiej sprawdzają się na grillu? Jak je przygotować, żeby ten smak miały jak najlepszy, a nie tylko były właśnie takim dodatkiem?
1: Tutaj moim zdaniem wszystko zależy od tego, czy warzywa mają być grillowane, czy surowe. Zdecydowanie warto zrobić jakieś świeże przystawki na początek, na przykład bruschettę z buratą, pomidorkami koktajlowymi, z bazylią, cytryną, nawet ocet balsamiczny, trochę oliwy, a grillować tutaj jedynie pieczywo, ale to jest wiadomo, to jest dodatek. W kwestii samego grillowania warzyw, najczęstszym wyborem w Polsce, wiadomo, jest pieczarka, bakłażan, cukinia, jednak ja polecam przygotować sobie na przykład ugotowane w mundurkach ziemniaki, potem je zgnieść na desce, na przykład garnkiem albo talerzem, i takie smasze kartoflane wręcz, grillować na maśle czosnkowym lub oliwie. Do nich pasuje właściwie każdy dodatek, czy mięso, czy nie mięso. Podobnie polecam dobrze przyprawić paprykę, cebulę, właśnie z pieczarkami, dodać kurczaka i zrobić na przykład fajitas meksykańskie, które podamy na tortilli. I tutaj grunt to dobrze przyprawić warzywa i dać naprawdę duży ogień i grillować krócej, żeby zachowały teksturę i chrupkość. I ogólnie do wszystkich warzyw prawie się to tyczy.
2: Cała rozmowa Tomasza Balińskiego z Foxem, influencerem kulinarnym, jest na rmf24.pl. A za moment, już za 4 minutki, przyniesiemy wam zapachy dymu, ale już nie z grilla, a także rzętycy, oscypka, bunca, bo przeniesiemy się do Jaworek. Tam dziś Redyk, który z roku na rok zyskuje na popularności i testuje pojemność infrastruktury noclegowej i drogowej w Szczawnicy i przyległych wsiach.

0: No to teraz w Radiu RMF 24 czas na prawdziwe szaleństwo. W Szczawnicy tysiące turystów przyjechało do Jaworek u wylotu słynnego wąwozu Homole, aby uczestniczyć w wiosennym redyku. Na miejscu jest też nasz reporter Maciej Pałachicki, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry.
0: Redyk miał zacząć się od góralskiego SMS-a spod Homoli. To może na początek wytłumacz, co to takiego ten góralski SMS?
1: To znaczy, ja może zapytam tutaj fachowca, bo góralskie SMS-y wysyła się za pomocą takiego specjalnego instrumentu. Jak się ten instrument nazywa?
2: To jest góralsko trąbita. Jest to taki starodobny, góralski, autentyczny SMS.
1: No właśnie. Ile ona ma długości?
2: No, ze 2 metry.
1: No proszę, czyli taki SMS to daleko dociera.
2: Daleko.
1: A trudno się nauczyć na takiej trąbicie grać?
2: No teraz dość trudno. Dawni syczka, teraz syczka mają komputery, internety, komórki, a dawni górole się porozumiewali z jednego wierchu na drugi, mieli umówione znaki, sygnały, zwałowali się na imprezy różne i tak o trąbita służyła, bo góry się wiążą od wieków z pastyrstwem, z wyposem łowiec, służyła do odstraszania wilków od stad, łowiec od kierdeli.
1: Czyli już wiecie co...
2: No jest to, żeby ten łowiesek i ziemioki króle dotrwały, żeby to zaś pilnowali od jeleni, od dzików, co by nie zniszczyły.
1: No to już wiecie teraz, co to jest ten SMS, ale jeszcze musi pan coś dodać, tak?
2: Jeszcze się mogę pochwalić, bo teraz syczka mają komputery, internety, komórki i takim SMS-em otwierowe w Wyższej Szkole Podhalańskiej w Nowym Targu konferencje zawsze.
1: No proszę, i tutaj za chwileczkę tego SMS-a też usłyszymy, ale z nami jest już baca Dariusz Rzekowski. No właśnie, co tu się będzie działo?
3: No będzie wszystko, święcenie owiec, kadzenie, wygonienie do kosora, no i cała impreza.
1: No i potem wyruszacie na halę.
3: Tak, później na halę. Trzeba dalej dojść, wyroby robić.
1: I na hali co, pół roku?
3: Tak, tak.
1: Czyli to wielkie święto.
3: No dzisiaj tak. Takie troszkę jest taki smutniejszy ten redyk wiosenny, no bo jest tyle roboty jest przed nami, a jesienny to już my sobie tak po robocie, nie? To już można poimprezować, pobawić.
1: Ale tak czy tak będziecie śpiewać, cieszyć się?
3: No musimy. No nie właśnie. Wolno się załamywać, trzeba iść dalej do przodu. Jak było, pogoda, mamy piękno, trochę sucho, no ale damy radę.
1: No to jak widać, górale są przygotowani, czekamy tylko na owce i zaczyna się ten wiosenny redyk, który rozpoczyna półroczny sezon Wypasłowiec.
0: Maciej Pałachicki prosto z Jaworek o wiosennym redyku, który stał się bardzo popularnym produktem turystycznym. Dziękujemy bardzo. Radio RMF 24.

Radio RMF 24, mamy środek długiego weekendu, mówimy sporo o wypoczynku, o grillu, o tym, gdzie pojechać na wycieczkę rowerową, no ale nie zapominamy też o tym, co się dzieje na świecie, no i zauważamy, że wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, skutkująca blokadą cieśniny Ormus, otwiera teraz nowe perspektywy dla rosyjskiej ropy. Jak podaje agencja Kyodo, japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu poinformowało, że po raz pierwszy od ataku Rosji na Ukrainę kupuje ropę od rosyjskiego dostawcy. Według tego źródła tankowiec już opuścił Sachalin, gdzie udziały w wydobyciu mają japońskie koncerny Mitsui i Mitsubishi. Agencja Reutera zwraca uwagę, że do 18 czerwca w przypadku tych akurat złóż działa wyłączenie z amerykańskich sankcji. Agencja Kyodo pisze, że transport jest wyłączony również z sankcji europejskich. Japonia jest piątym największym importerem ropy na świecie. Gospodarka jest uzależniona od importu tego surowca z Bliskiego Wschodu. No a zamknięcie cieśniny Ormus spowodowało znaczące zakłócenia w zaopatrzeniu Japonii w ten najważniejszy surowiec. Rząd w Tokio podejmuje więc zrozumiałe próby zdywersyfikowania dostaw. Skorzystają na tym głównie producenci ze Stanów Zjednoczonych, a jak się teraz okazuje, również z Rosji.

0: Tu Radio RMF 24, 12 minut pozostało do 13. Zdążymy więc wam opowiedzieć teraz o pewnej niezwykłej podróży. Łukasz Wiliński, 50-latek z Katowic, wystartował na swoim trójkołowcu w podróż wzdłuż Nysy Łużyckiej Odry, a potem wzdłuż polskiego wybrzeża. W sumie ma więc do pokonania około 1400 km. Start odbył się w miejscu styku granic trzech państw, Polski, Czech i Niemiec nad Nysą. Łukasz od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Z podróżnikiem rozmawiał Krzysztof Nepelski.
1: Łukaszu, zaczyna się twoja wielka przygoda. Powiedz mi, jak się czujesz?
2: Zwarty i gotowy.
1: Zwarty i gotowy siadasz. Dzisiaj jesteśmy tutaj koło trójstyku trzech krajów. Polska, Niemcy i Czechy. Przejedziesz trochę Niemcami, trochę Polską, tak? Teraz jedziemy do Świnoujścia, później do Gdańska.
2: Prolog jest oficjalnie od Żytawy do Świnoujścia, no ale ponieważ chcemy, żeby ta trasa była bardzo atrakcyjna, to będąc koło Żytawy też zahaczymy o trójstyk.
1: Dlaczego ty kochasz rowery? Dlaczego kochasz swoją trajkę?
2: Kocham trajkę, bo trajka daje mi wolność. Mogę sam wyjść z domu, mogę gdzieś pojechać, nie jestem uzależniony od pomocy kogoś. Jestem po prostu tak, abym był sprawny.
0: Tę podróż wspiera logistycznie mama Łukasza, pani Alina.
3: Trudno jest zapanować nad kimś takim, ale no na szczęście to jest dopiero od kilkunastu lat, kiedy ma rowery. Aha. Natomiast na jego nieszczęście, ponieważ on jest po porażeniu mózgu, to od dzieciństwa spędzał wiele lat, całą szkołę podstawową i liceum prawie na różnych zabiegach, sanatoriach, operacjach i tak dalej, więc wtedy był stabilny, czy tam powiedzmy, no nieruchliwy.
1: Był do ogarnięcia.
3: Tak? Był do ogarnięcia, bo nie było innego wyjścia po roku w różnych placówkach. No a potem już, jak już był dorosły i już nie był w tych różnych placówkach, tylko miał rehabilitację domową, no to wtedy skończył szkołę liceum, potem policjalną i poszedł do pracy. Też jeszcze był, powiedziałabym, taki dość stateczny, a potem jak dostał pierwszy rower, taki trójkołowy, bardzo toporny, ale dostał, to zaczął jeździć, no i oczywiście pierwszy rower, drugi.
1: I wulkan
3: się odezwał, złapał bakcyla po mnie, może jako geografa, bo ja jestem geografem, więc ja go przepchałam przez różne góry tutaj właśnie na Dolnym Śląsku, między innymi i w Tatra, i gdzieś tam jeszcze. No więc on zamiast na góry, bo rzeczywiście fizycznie nie bardzo z tymi górami, to wybrał rower. No i jeździ od tej pory, a ja jeżdżę jako, że tak powiem, logistyczna obsługa całości. Także to już jedna wyprawa, druga i któraś, no i teraz kolejna. Już miałam mieć wolne, tak, bo jestem na emeryturze zasłużonej i miałam mieć wolne i odpoczywać. Okazało się, że tak się poukładały sprawy, że niestety ekipa, która miała mu towarzyszyć, nie może. Wykruszyła się, no i co? I mamusia, tak, przyczepę.
1: Zawsze zostaje mamusia.
3: I na stare lata trzeba się było nauczyć jeździć z przyczepą. Dobrze, że jest Sebastian, to teraz mi towarzyszyli i on mnie wspierał.
0: W podróży Łukaszowi towarzyszy właśnie również Sebastian, kolega z katowickiej grupy rowerowej.
4: To jest taki pozytywny wariat. Trzeba mu pomagać.
1: Od kiedy się znacie z Łukaszem?
4: No, poznaliśmy się 2 lata temu. Łukasz realizował swój projekt Trajka w Wielkim Mieście i tak przyłączyłem się kiedyś. I pociągnęliśmy.
1: Pan jest ze Śląska?
4: Tak. Mieszkamy w jednym mieście.
1: Od kiedy pan jeździ na rowerze?
4: Od zawsze.
1: Od zawsze. Będzie pan towarzyszył w dalszych częściach wyprawy?
4: Znaczy, na pewno ten prolog. Ten prolog też, tak. Logistycznie jest to ciężkie. Ale ten prolog cały przejadę.
0: Rozmowy z Łukaszem Wilińskim znajdziecie na portalu rmf24.pl w zakładce Patronaty, bo patronem wyprawy Trajka on the Velo Baltica jest Radio RMF24. A teraz jeszcze jedna informacja. Po południu krakowskie błonia zamienią się w prawdziwe morze flag RMF FM i miasta Krakowa. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego tysiące biało-czerwonych flag stworzą niepowtarzalny widok. O 14.30 na scenie, w samym sercu tego flagowego morza, stanie Doda, z którą wspólnie odśpiewamy hymn Polski. Po 15 każdy uczestnik tego wydarzenia będzie mógł zabrać do domu pamiątkową flagę. Serdecznie zapraszamy!

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Pan pogratuluje kolegom z PiS-u wyrzucenia posła Mejzy z klubu?
2: Nie wyrzucili go z klubu, jak gość jeździ 200 na godzinę czy ileś tam samochodem i stanowi realne zagrożenie dla życia innych ludzi, ale jak postanowił wleźć do klatki ubrany w spodenki sportowe i lać się po twarzach z jakimś innym gościem, to wtedy uznali, że trzeba go wyrzucić. Raczej widok, rozumiem, polityka PiS-u w klatce zaczął im przeszkadzać.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.

0: To już 13 i najnowsze fakty w RMF FM, na które zaprasza Magdalena Wojtoń.
1: Bus uderzył w drzewo w Nowym Czarnowie w Zachodniopomorskiem. W Wielkopolsce koło Konina zderzyły się dwa samochody. Na początek faktów najnowsze informacje dla kierowców. Potem betonowe jeże i inne elementy budowanej tarczy wschód. Nasz reporter oglądał to z bliska. W Jaworkach koło Szczawnicy zaczyna się właśnie wiosenny redyk, czyli wyprowadzenie owiec na halę. Na początek faktów wypadek w Nowym Czarnowie w Zachodniopomorskiem. Tam z drogi numer 31 wypadł bus i uderzył w drzewo. Według pierwszych informacji jedna osoba została ranna. Tam zablokowana jest droga łącząca Pastuszkę i Pniewo. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów w pobliżu Konina w Wielkopolsce. Zablokowana jest tam krajowa 72. Dziękujemy za wszystkie informacje. Numer naszej gorącej linii, przypominam, to 600-700-800. Jeżeli dojdzie do ataku na granicy, pojawią się pola minowe. Tak mówi kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, budującej umocnienie na granicy z obwodem królewieckim. Tworzona tam zapora składa się z rowu przeciwczołgowego, dwóch rzędów betonowych zapór, tzw. jeży i miejsca do ustawiania min.
2: Tutaj pomiędzy jeżami również jest miejsce, które jest przeznaczone w przypadku konfliktu zbrojnego do zaminowania, czyli...
3: To jest około 100 metrów wolnej przestrzeni między kolejnym rzędem potrójnym jeży.
2: Dokładnie, czyli najpierw jest jeszcze rów przeciwczołgowy, później te jeże, później miejsce na potencjalne pole minowe i kolejne jeże.
3: Stoimy na tym pasie, który ewentualnie miałby być zaminowany. W jaki sposób to minowanie, jeżeli byłaby taka potrzeba, by przebiegało?
2: Tak, jeśli by była taka potrzeba, to tutaj inżynierowie wykorzystują właśnie sprzęt wojskowy do zaminowania tego. Jesteśmy do tego przeszkoleni odpowiednio. Wykorzystujemy do tego pojazdy wojskowe Baobab, które w kilkadziesiąt minut potrafią wystrzelić te miny, które w związku z wypowiedzeniem konwencji ottawskiej możemy właśnie użyć.
1: W okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskiem, gdzie trwa budowa, był reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
1: W Jaworkach koło Szczawnicy zaczyna się wiosenny redyk, czyli uroczyste wyprowadzenie owiec na hale, na których będą wypasać się aż do jesieni. Na miejscu jest reporter RMF FM, Maciej Pałachicki, no i nie tylko on, jak słyszymy. Maćku, podobno tysiące turystów przyjechało oglądać to widowisko.
5: No tak, tysiące turystów są tutaj w Jaworkach, gdzie w tej chwili czekamy na owce. Owce nie mogą się przebić, jest tak dużo ludzi, tak dużo turystów, tak dużo podziwiających to piękne widowisko. Zresztą podobno przed Szczawnicą korki sięgają kilku kilometrów, więc to naprawdę bardzo, bardzo popularne widowisko. A my czekamy w Kosorze i ze mną jest baca Dariusz Rekuski. No właśnie, co się będzie robiło z owcami w Kosorze?
6: No to będziemy pierwsze, widzisz, rozłożony jest łańcuch, będą przeskakiwać, przechodzić ponad łańcuch owce, będą się kupy trzymały, jak ten nasz łańcuch mocno. Później będzie ksiądz proboszcz chodził, kadził w koło, święcił wodą, no i całe te rytuały będą prowadzone.
5: I wtedy można już szczęśliwie, wyruszać, mam nadzieję, tak, wyruszać tak, na halę.
6: Tak jest, wtedy można po malutku, jak nas tu ludzie wypuszczą, bo tu widzisz, co się dzieje. Tyle ludzi, że nawet owce nie chcą przyjść, jak już widzą.
5: Boję się, że będzie więcej ludzi niż owiec.
6: Na pewno jest więcej ludzi niż owiec, także...
5: No także się dzieje. Dzieje się w Jaworkach i my czekamy na to stado, które biedne nie może przebić się przez turystów z Jaworek.
1: No to do Macieja i do stada będziemy jeszcze w faktach wracać. Sezon żeglarski rozpoczął się na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Pogoda, jak mówią żeglarze, idealna. Nie brakuje ani słońca, ani wiatru.
7: Piękna, bajkowa pogoda, szorty, czapeczki obowiązkowo i na pewno będziemy cieszyć się słońcem, ładować witaminę D.
8: Nasza tradycja, zawsze na weekend majowy rozpoczynamy nasz sezon.
9: Komu polecicie żeglowanie?
10: Komuś, kto nie boi się takiej innej formy wypoczynku. Jak jest się w mniejszej grupie, to trzeba by być bardzo skoordynowanym, dużo się pracuje i dopiero wieczorem, jak się usiądzie, jak się zacumuje, to dopiero wtedy można ten oddech wziąć, posiedzieć i dopiero wtedy się odpoczywa.
1: Mówili nam kochający wodę żeglarze w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach, a rozmawiał z nimi Piotr Błagowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: O tym się mówi w radiu RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do najważniejszych informacji minionego tygodnia, czyli program O tym się mówi. Na tę wiadomość czekało wiele osób w Polsce, nie tylko w Polsce. Po 1860 dniach spędzonych w więzieniu o zaostrzonym rygorze wolność odzyskał Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Był zawsze człowiekiem wartości i nigdy tych wartości nie zdradził. Tak mówił w rozmowie z Michałem Zielińskim Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Polsce.
1: Z tego zdjęcia, które zobaczyłem, naprawdę ja od razu się popłakałem, bo widać, że to Andrzej Poczobut nie jest zdrowy. Tak, jest cały, ma nogi, ręce, ale nie jest zdrowy. Jestem przekonany i bazuję swoją wiedzę na tym, co przekazywali inni więźniowie polityczni, którzy spędzili ostatnie 4-5 lat w łukaszenkowskich lagrach, w izolatkach. Tak jak Andrzej Poczobut, bo on jak i większość, to połowę swojego czasu spędził właśnie w izolatkach łukaszenkowskich. Nie miał komunikacji, nie było żadnej informacji, był odizolowany od całego świata. Także widzimy i możemy sobie po prostu porównać, jak wyglądał Andrzej Poczobut w 2021 roku, kiedy go wsadzili, czy trochę później, jak już był sądzony przez reżim i jak on wygląda teraz. Także nikt jeszcze, żaden z więźniów politycznych, który przyjechał do Polski czy do Litwy, który był deportowany albo który był uwolniony w ubiegłym roku, w poprzednich latach, nikt jeszcze nie był zdrowy i każdy z tych osób mają ogromne problemy ze zdrowiem. Także tutaj się okaże, na ile Andrzej Poczobut zdrowy i jeszcze zobaczymy, ile zdrowia mu odjęli. Ale teraz widać już, że Andrzej Poczobut jest po 5 latach bardzo ciężkich tortur i bardzo ciężkich przeżyć.
2: No tak, i to nie był pierwszy wyrok w dodatku, prawda?
1: Tak, pierwszy raz w 2011 roku on był sądzony za rzekome obrażenie Łukaszenki. Ale wtedy spędził kilka miesięcy w więzieniu i został uwolniony. Byli po prostu inne czasy.
2: Czy może nam pan powiedzieć, to też pewnie będzie spekulacja, ale już zupełnie innego rodzaju, czy może nam pan powiedzieć, jakie losy dalej czekają Andrzeja Poczobuta? Czy wie pan coś na temat jego planów? Oczywiście, kiedy dojdzie do siebie.
1: Nikt tego nie wie, ale Andrzej Poczobut jest człowiekiem wartości, jest człowiekiem mocnym, jest Polakiem z prawdziwego zdarzenia. To jest człowiek, który jest nie tylko dziennikarzem i był nie tylko dziennikarzem, ale również badał historię Polskiej Armii Krajowej, szczególnie na terenach Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny. Ja myślę, że też będzie kontynuował tą swoją pracę naukową w tym kierunku, ale no, również wróci do dziennikarstwa. Też jestem w tym przekonany, ale musi najpierw dojść do siebie, sprawdzić swoje zdrowie i zrozumieć, w jaki świat on powrócił po 5 latach izolacji i tortur.
0: Tak mówił Aleś Zarembiuk o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Zostańcie z nami. W Radiu RMF 24 już za chwilę wrócimy do rekordowej zbiórki charytatywnej, która poruszyła miliony Polaków.

0: Tu Radio RMF24. Wysłuchacie programu O Tym Się Mówi. Programu, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Rekordowa internetowa transmisja charytatywna dla dzieci chorych na raka influencera Łatwoganga. To temat, którym żyły nie tylko polskie, także zagraniczne media. 23-letni Piotr przez 9 dni przyjmował w kawalerce twórców internetowych, aktorów, sportowców czy muzyków. Łączna kwota, jaką zebrano podczas tej akcji, to 282 miliony złotych. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane fundacji Cancer Fighters. Na co te środki zostaną przeznaczone? Oto Marka Kopyścia, prezesa fundacji, pytał Tomasz Terlikowski.
1: Co jest najbardziej potrzebne, bo to nie jest oczywiste często, jakie są największe potrzeby dzieci i ich rodzin, i szpitali, i ośrodków.
2: To tutaj mówimy naprawdę bardzo szeroko, ponieważ często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak leczenie onkologiczne dotyka nie tylko jednej osoby, ale właśnie całej rodziny. To jest kryzys całej rodziny, to jest kryzys też bardzo duży finansowy. Bo często oczywiście w naszych gdzieś tutaj głowach są największe zbiórki też na nierefundowalne leczenie, ale to są też kryzysy na to, że niektórzy nie mają na leki, nie mają na dojazdy, bo musimy też sobie jasno powiedzieć, że choroba onkologiczna to nie są tylko leki, to jest cała też otoczka. I my od zawsze jesteśmy codziennie na oddziałach i codziennie staram się finansować te najpotrzebniejsze rzeczy, pomagać tym rodzinom lub też właśnie wspierać finansowo, żebyśmy mogli po prostu też, żeby mieli możliwość wyjścia z choroby, żeby na koniec po prostu wygrać i wesprzeć ich w tych nierównej walce.
1: Bo jeśli ja dobrze rozumiem, pan mówi na przykład o tym, że część rodziców musi zrezygnować z pracy, żeby być z dzieckiem w szpitalu. To są gigantyczne nawet takie koszty osobiste, prywatne, życiowe.
2: Tak, mówimy czasami, bo choroba nowotworowa trwa od kilku miesięcy do kilku lat. I mam nawet podopieczne, nawet, którzy na streamach byli, gdzie przez 6 lat się leczyli. Maja, którą każdy dobrze zna z Isłony Raka, też leczy się wiele lat. I jednak nie ma możliwości w tym momencie, żeby rodzic pracował wtedy, kiedy leczy się jego dziecko. U mnie to samo było, jak mama w tym momencie musiała poświęcić swoją pracę, swoje życie po to, żeby być obok mnie na oddziale i leczyć się wspólnie ze mną.
1: Ile lat to trwało w pana przypadku?
2: U mnie to trwało ponad 8 miesięcy. Mi zostało wykryte wszystko bardzo przypadkiem, ze względu na to, że miałem jechać na Mistrzostwa Polski i przypadkiem poszedłem do lekarza, bo upękało mi krwinki na klatce. No i zostało zrobione prześwietlenie i okazało się, że mam ogromny guz w klatce piersiowej. I powiedziałem, że mogę się poddać dopiero po Mistrzostwach Polski, no bo to był cel, który ja miałem nadrzędny w swojej, że tak to przygodzie ze sportem, ponieważ byłem wtedy w szkole sportowej. I wtedy usłyszałem, że ja do tych Mistrzostw Polski mogę nie dojść, które są 2 tygodnie. To ja słyszę, że mam 2 tygodnie życia, mam 15 lat. I wtedy zaczęła się moja walka. Wtedy zaczęło się tak naprawdę zmienianie też poglądów na świat, bo ja wiedziałem, że muszę szybciej dorosnąć.

0: i 8 miesięcy ciężkiej walki z chorobą nowotworową. Na
1: co
0: początku się załamałem.
1: Załamanie? Te emocje?
0: Myślę, że często też świadomość i spojrzenie na rodziców, że mogą stracić dziecko. Bo to jest, pomimo tego, że ja byłem bardzo silny, bo ja wiem, że mój organizm przez to, że całe życie sport, bardzo takie podejście, które jest, że raczej mentalnie jestem bardzo, bardzo silny, to jak patrzy się jednak na rodzica, to mówimy o czymś strasznym. No, patrzysz na swoją mamę, która płacze, która wie, jak jest ciężko. No ja to przeżyłem na własnej skórze.
1: Teraz widzi pan to samo. Patrzy się pan na tych swoich małych wojowników, tych ludzi, te dzieci, które walczą i one także często myślą o rodzica?
0: Nawet jak jest w kawałku Disneyraka. To jest tam taki fragment, że często patrzę na mamę, jak ociera łzy. I to tak naprawdę jest. Ja pamiętam po jednej z operacji, którą miałem i nie mogłem wstać, miałem całą szyję pociętą w każdy nerw, jak się ruszałem, to po prostu ból był porywający. I przez całą noc ja nie spałem, mama siedziała w nogach, nie spała razem ze mną, mówiła coś do mnie. I to było takie największe wsparcie. I tak jest też na tych oddziałach onkologicznych. Rodzice często są największym wsparciem. My staramy się jako fundacja i po to też są takie akcje robione, żeby tym rodzicom pomóc im w codziennej walce z chorobą nowotworową, żeby być właśnie codziennie. I po to została stworzona fundacja Cancer Fighters.
2: Tak mówił Marek Kopyść, prezes fundacji Cancer Fighters. A to jest program O tym się mówi w Radiu RMF24. Kolejny temat to brak porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zaraz wracamy.

0: O tym się mówi w radiu RMF24. W tym tygodniu minęło 60 dni od ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Mimo informacji, że cel wojny został osiągnięty, nie doszło do podpisania porozumienia pokojowego. Ci, którzy mogliby zakończyć tę wojnę, nie mogą zaakceptować, że byliby uznani za przegranych. Dlatego wciąż tkwią w konflikcie. Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Maciej Milczanowski, Uniwersytet Rzeszowski.
1: Wielu słuchaczom musi się pojawiać pewne skojarzenie z inną wojną, która też miała trwać tydzień, dwa tygodnie, a okazała się długo, wieloletnią wojną. No i to skojarzenie działa także, jeżeli mówimy o zakończeniu tej wojny, czyli i tutaj jest, jak to mówi któraś z pani minister, jest to wojna woli, a więc wynika z inicjatywy lidera, który no tak sobie wymyślił, że w ten sposób coś zyskuje, tak naprawdę traci i on, i wszyscy dookoła, to obie wojny są tutaj bardzo porównywalne i tak samo obie mogą się zakończyć. Czyli także wynika to z woli tego, kto ją zaczął. Ten sam ktoś może ją zakończyć w każdym momencie, powiedzieć koniec wojny, wycofuje wojska, wracamy do normalnych stosunków, ale co to znaczy? Czyli dalej trudnych negocjacji, trudnych relacji, różnych niekomfortowych układów międzynarodowych, no bo tak wygląda rzeczywistość. Nigdy nie da się jej ułożyć za pomocą wojny, za pomocą konfliktu, tak żeby wszystko wyglądało tak, jak nam odpowiada. Nie, rzeczywistość międzynarodowa jest skomplikowana i tą komplikację trzeba zrozumieć, zaakceptować chaos, który jest i wiele niekomfortowych uwarunkowań i po prostu z tym żyć i dalej działać i oddziaływać tak, żeby nie powodować wojen, konfliktów, w których giną niewinni ludzie. Bardzo wielu ludzi, którzy mają zupełnie inne potrzeby, problemy, ginie przez to, że taki lider uważa, że trzeba szarpnąć, trzeba poukładać, no i efekt jest taki, jak jest. Także
2: no, panie profesorze, tylko pytanie, czy rzeczywiście można tak łatwo tą wojnę teraz z perspektywy amerykańskiej skończyć, bo ona de facto pokazała, że chociaż armia amerykańska jest niezwykle skuteczna, potrafi przeprowadzić bardzo skoordynowaną akcję, to generalnie administracja amerykańska jest bezsilna. To znaczy w tej chwili Iran stawia mocniejsze żądania niż przed wojną, jest dużo bardziej zdecydowany i co więcej, pokazał, że ma broń, której nie można mu odebrać, bo cieśnina Ormus zawsze będzie tam, gdzie jest, a do jej zablokowania wcale nie jest potrzebna nie wiadomo jak skuteczna broń. Wystarczą goście z motorówkami, którzy od czasu do czasu wysadzą tylko jeden z tankowców. Przecież nawet nie muszą wszystkich wysadzać. Mogą wysadzać co 15 i to wystarczy, żeby sparaliżować gospodarkę, czyli nie ma powrotu do tego, co było wcześniej. Stany Zjednoczone są w tej chwili, no tak się zdaje przynajmniej, w gorszej sytuacji niż były i cały świat to widzi. I Donald Trump oczywiście może powiedzieć cokolwiek i zrobić cokolwiek, ale Chiny, Rosja, Iran i wiele innych państw widzi, polityka amerykańska, nawet jeżeli armia amerykańska jest skuteczna, to polityka amerykańska jest głęboko nieskuteczna.
1: No i dokładnie to samo możemy powiedzieć o drugim liderze, który tak samo może zakończyć wojnę, ale kończąc wojnę w tym momencie musiałby uznać, że jej nie wygrał. I to jest coś, czego ci dwaj liderzy nie mogą przełknąć, nie mogą tego zaakceptować, że będą uznani za przegranych tej wojny. Dlatego obaj tkwią w tych dwóch bardzo szkodliwych dla siebie i dla swoich krajów konfliktach. Dlatego właśnie, że z przyczyn osobistych nie mogą zaakceptować porażki. A obojętne, co będą mówić w warstwie propagandowej, bo oczywiście obaj odtrąbią zwycięstwo, nawet jakby dzisiaj po prostu przerwali działania, wycofali wojska, to będą trąbić na lewo i prawo o zwycięstwie, bo to wiadomo, tak działa propaganda, ale oni wiedzą, że większość świata będzie jednak patrzyła racjonalnie i będzie widziała, że nie wygrali. Dlatego szukają jakiegoś znacznika sukcesu, który będzie można rzeczywiście w tej propagandzie wykorzystać i będzie on jakoś tam znaczący także dla tych, którzy tej propagandzie nie ulegają. Więc naprawdę jest bardzo duże podobieństwo obu tych sytuacji, chociaż wojny są zupełnie inne. Oczywiście nie ma żadnego podobieństwa w sytuacji na froncie, natomiast po politycznie są to bardzo podobne sytuacje. Tak jak pan mówi, no, politycznie nie da się tego konfliktu wygrać. Trump szuka bardzo radykalnych rozwiązań z tego, co tam przecieki mówią, no ale jeszcze jest opór wewnętrzny w Stanach Zjednoczonych przed takimi rozwiązaniami, więc no, nie za bardzo ma w tej chwili, jak to mówi sam Donald Trump, karty, żeby ten konflikt zakończyć, bo może dalej bombardować ten Iran w nieskończoność, ale no, okazuje się, że jak znowu, bo można by tak cytować dużo Trumpa i dużo śmiesznych rzeczy znajdywać, ale to jest śmiech przez łzy, bo on też mówił o tym, że zasoby amerykańskie są niewyczerpane, te rakiety, pociski, okazuje się, że są wyczerpane i bardzo szybko się wyczerpują, o czym mówi J.D. Vance teraz bardzo otwarcie i krytykuje Pentagon za zbytni optymizm w tej wojnie i za właśnie opowieści propagandowe. No więc wyczerpują się zasoby, co wpływa na nas, na wszystkich, dlatego że wydłużają się kolejki po te pociski, po rakiety. Taki konflikt wpływa bezpośrednio na naszą obronność i na nasze bezpieczeństwo.
0: To jest sobotnie popołudnie z radiem RMF 24 i z programem O tym się mówi. Zostańcie z nami, mamy jeszcze więcej informacji.

0: Siatkarski gigant, Polak z wyboru. Już 3 maja spotkamy się z wyjątkowym sportowcem Wilfredo Leonem i jego żoną Małgorzatą.
1: Zaserwujemy wam fantastycznie przed południa.
2: Spędźcie z nami ten długi weekend.
3: Wilfredo Leon w radiu RMF 24. Już jutro po 9:00.
4: Ogłoszenie RMF FM.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM, bo to już 14. Zapraszam Magdalena Wojtan.
1: Wybuch gazu w domu w Aniewinie w Łódzkiem. Nie żyje 15-latka. Druga kobieta z poparzeniami trafiła do szpitala. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia z udziałem żołnierzy armii USA. Morze biało-czerwonych flag i coraz więcej osób na Błoniach w Krakowie. Tam niedługo rozpocznie się przepiękne wydarzenie z okazji Dnia Flagi. Majówkę warto spędzić z RMF FM. Piętnastolatka zginęła w wyniku wybuchu gazu w domu w Anielinie w Łódzkiem. Do szpitala z poparzeniami trafiła 40-letnia kobieta. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry.
1: Co ustaliłeś?
3: Do eksplozji doszło po 10:00 w budynku mieszkalnym. Jak informują strażacy, nastolatka zginęła na miejscu. 40-letnia kobieta z poparzeniami trzeciego stopnia została przetransportowana śmigłowcem do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Do szpitala trafiła także około 20-letnia kobieta, która była w silnym szoku. Strażacy ewakuowali również z budynku osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Nie wymagała ona jednak pomocy medycznej. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami przyczyną wybuchu mogło być rozszczelnienie wężyka gazowego. Eksplozja nie naruszyła konstrukcji budynku.
1: Do piątku potrwają ćwiczenia, które właśnie rozpoczęły się w Orzyszu w warmińsko-mazurskim. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. W ćwiczeniach pod kryptonimem Ambershock 26 bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. A tysiące biało-czerwonych flag powiewa dzisiaj na Błoniach w Krakowie. RMF FM i miasto Kraków czekają na mieszkańców i na turystów, aby wręczyć im właśnie polskie flagi. Przy Błoniach zaparkował oczywiście nasz wóz satelitarny. Jest tam reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jaka atmosfera na miejscu? Halo Maćku? Z Maćkiem postaramy się połączyć za chwilę, a teraz propozycja, bo dzisiaj znów można usiąść na żółtej ławeczce RMF FM. Pierwszym przystankiem na majówkowej trasie naszej radiowej ekipy i Piotra Pręgowskiego był Kodeniec na Lubelszczyźnie. Tam jeden ze sklepów otrzymał wlepkę jakości RMF FM.
4: Chowa, pokaż, gdzie to nakleić.
5: Kierowniczko.
4: Dobra, pan. Uwaga, uważajcie, czekacie, aż się odwrócę. Kanclerzu, weź tam przyklej palcem.
5: Równiutko jak...
4: Jedziesz palcami. Jedziesz, uwaga.
5: Oficjalnie mianujemy sklep Kodeńcu sklepem radia RMF FM. I co, zróbcie hałas, Kodeniec!
1: Tak to brzmiało, a my zostaliśmy poproszeni o przekazanie pozdrowień.
6: Pozdrawiamy panią Magdę Szych,
7: Magdalenę Szych, wychowawczynię klasy trzeciej z Kodeńca.
1: Dołączamy oczywiście do tych pozdrowień. Nasza radiowa ekipa rusza dalej. Relacje usłyszycie w Faktach RMF FM, a wszystko zobaczycie na naszym Instagramie. A teraz ponownie Błonia, ponownie nasz wóz satelitarny. Maciej Sołtys.
8: Tak jest,
1: Maciej,
8: jesteśmy.
1: Słyszymy się. No nie może
8: Udało
1: być inaczej.
8: Się.
1: Musisz nam opowiedzieć, jaka atmosfera
8: Musiało
1: w tym miejscu.
8: Udać.
1: Opowiadaj.
8: Jest radośnie. Pogoda sprzyja. Słonecznie i ciepło dzisiaj w Krakowie. Mnóstwo ludzi tutaj dzisiaj przyszło. Na rowerach, siedzą na kocach. Świętują z nami Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Nasze morze flag ze sceną pośrodku, jak widzę, jest już otoczone przez tłum.
9: No bo ja kocham Kraków, mieszkam tutaj, kocham Polskę.
10: Wnuk, żeby się uczył kolorów narodowych.
9: Przyjechaliśmy zobaczyć Dodę i te pięknie ustawione flagi.
8: Dużo ich jest?
9: Dużo, mnóstwo.
8: A która jest najładniejsza?
9: Wszystkie są piękne.
8: Wszystkie są biało-czerwone, tak mówili mi mieszkańcy i turyści tutaj na Błoniach. Wciąż czekamy na kulminacyjny moment, bo za moment przyjedzie tutaj żółto-niebieski kamper, a w nim Doda, z którą odśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego. Potem każdy chętny będzie mógł odebrać swoją biało-czerwoną flagę. Z Błoń w Krakowie Maciej Sołtys.
1: No i mamy nadzieję też, że usłyszymy donośny wokal naszego reportera. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wam przepięknej soboty i jeszcze wspaniałej niedzieli. Fakty za godzinę przedstawi Katarzyna Podraza.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24, program O tym się mówi. Jednym z gorących tematów tego mijającego tygodnia była zapowiedź, że Polska i Ukraina zbudują wspólną armadę dronową, łącząc polskie finansowanie z ukraińskim doświadczeniem frontowym. Premier Donald Tusk podkreślał, że nowoczesna flota bez załogowców ma zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Europie. Potrzebujemy nie 10 czy 20 tysięcy dronów, ale milion. Tak mówił na antenie RMF 24 komandor Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24.pl.
1: W tej chwili przed frontem własnych sił tworzy się strefę śmierci, w którym panują tylko drony. Wymaga to dwóch rzeczy. Po pierwsze, mieć te drony, a po drugie, mieć te drony w odpowiedniej ilości. My musimy pamiętać o tym, co się dzieje na Ukrainie. Rosjanie w tej chwili atakują Ukrainę dziennie, wysyłając tam kilkaset dronów typu Shahid. To jest coś, co codziennie atakuje Ukrainę. I my musimy mieć środki obrony przeciwlotniczej, które pozwolą nam codziennie zestrzeliwać nie kilkaset dronów, ponieważ Rosjanie, jak rozpoczną ewentualnie konflikt z nami, to oni wyślą przeciwko nam nie kilkaset, tylko zbiorą tych dronów kilka tysięcy. Więc musimy mieć tyle różnego rodzaju środków, a to są najlepsze, to są drony przechwytujące, które pójdą na te drony, które nadeszą ze strony granicy rosyjskiej. I jeszcze co ciekawe, my mówimy tutaj tylko o Shahidach, czyli o tych dronach dalekiego zasięgu, a pamiętajmy, że na froncie codziennie Ukraińcy, przyznali się, wykorzystują codziennie od 7 do 10 tysięcy dronów. To są liczby, które stoją przed nami i bez przemysłu ukraińskiego i bez takiego dbania o cenę my sobie po prostu nie poradzimy.
2: Premier podkreśla, że to jest obrona. No wiadomo, co zresztą wynika z tego, co pan powiedział przed chwilą, że granica między tymi zdolnościami obronnymi i zdolnościami do ataku się zlewa, biorąc pod uwagę możliwości odstraszania i tak dalej. Ale czy nie jest tak, że drony to jednak przede wszystkim jest broń zaczepna?
1: Dokładnie tak, dlatego że my musimy mieć świadomość tego, że my możemy się bronić oczywiście, czyli na przykład zestrzeliwać szachidy nad polskimi miastami, ale musimy też pamiętać, że na froncie, czyli na tym linii styku wojsk, jeżeli my nie zrobimy strefy śmierci, czyli nie przesuniemy, nie wyeliminujemy przeciwnika na przykład w promieniu 12 km od naszej pozycji, to nie są związanymi. Czyli oni nas od razu wycofają do tyłu, stosując właśnie taką linię dronów. Więc naprawdę dojdzie do, i to ludzie nie zdają sobie z tego sprawy też w polskich siłach zbrojnych, że tu nie chodzi o budowanie jakichś tam, kupowanie Reaperów amerykańskich. To są bardzo dobre drony, ale są drony kosztujące kilkaset milionów złotych. My musimy myśleć o dronach, które będą kosztowały kilka tysięcy złotych. Najtańsze interceptory, to chciałem powiedzieć, podkreślić, bo sprawdzałem to, to już koszt około 2000 złotych interceptorów, czyli takich dronów przechwytujących, które można wysłać, żeby on zestrzelił innego drona. Więc to są liczby, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Ukraina ma doświadczenie i tak jak pan powiedział, tutaj się całkowicie zgadzam, to co my dzisiaj kupimy, może rzeczywiście za kilka miesięcy być nieaktualne. Ale przekażmy to w takim razie, kupujmy te drony, szkolmy naszych ludzi, szkolmy nasz personel, naszych żołnierzy, bo w każdej jednostce wojskowej od kompanii w górę powinien być zespół dronów. I my do tego powinniśmy dążyć, a to wymaga uruchomienia produkcji, a niestety my tą produkcję chcemy uruchomić na przykład o drony amerykańskie, bo w systemie SAN chciałbym przypomnieć, że w bateriach SAN, jak Polacy wybrali oczywiście drony przechwytujące, to nie ukraińskie, a amerykańskie, a to nas będzie drogo kosztowało.
2: No właśnie, to dochodzimy do tych pieniędzy, ale jeszcze zanim konkretnie o to zapytam, to chciałbym jeszcze dopytać o to, o czym pan wspomniał na samym początku, no, że mówi się o tym od dawna. Mówimy od dawna, pan tak mówi, no ale nie wszyscy o tym mówią. Przecież dlaczego jest tak, że rzeczywiście ta broń dużo tańsza i dużo skuteczniejsza? No mamy przykłady Reaperów na przykład potraconych przez Amerykanów, ale też Izraelczyków nad Iranem. Mamy ten przykład ataków na latające cysterny irańskich, gdzie straty były liczone w milionach czy dziesiątkach milionów dolarów, a Iran poniósł koszty tych dronów liczone pewnie w tysiącach albo dziesiątkach tysięcy najwyżej dolarów. Dlaczego jest tak, wracając do pytania, że polska armia nie dostosowuje się, nie tylko zresztą Polska, do tej nauki, która płynie z pola walki obecnego w Ukrainie, ale też w Iranie? Skąd to się bierze? Lobbyści przemysłu zbrojeniowego? Jakaś inercja oficerów, kadry zarządzającej? Czy strach przed tymi reformami? Jakie tu interesy, czy jaki brak świadomości gra rolę?
1: Raczej inaczej. Świadomości to może nie, brak odwagi. Znaczy nie ma tutaj w takim momencie, bo to rzeczywiście powinno być tak. Ja mówię tutaj całkowicie i to mam na to doświadczenie. No przecież ja piszę o tym praktycznie od wojny w Górskim Karabachu. Od wojny w Górskim Karabachu myśmy na Defense 24, a teraz na terenie wojskowym myśmy od dawna mówili, że potrzebne nam są drony takie najmniejsze, najtańsze i potrzebujemy tego nie w wysokości 10 tysięcy sztuk, 20 tysięcy sztuk, ale milion. Przypominam, w tym roku Ukraina ma zamiar wprowadzić na front 7 milionów dronów. 7 milionów. To nie są liczby, które my jesteśmy w stanie zabezpieczyć naszymi siłami.
0: Tak podkreślał komandor Dura. A wy słuchacie programu O tym się mówi. Z najważniejszymi informacjami minionego tygodnia wracamy. Za chwilę powiemy, co teraz dzieje się na Węgrzech po zwycięstwie lidera TISY, Petera Madziara.

0: Sobotni program w Radiu RMF 24, program O tym się mówi, teraz zaglądamy na Węgry. Ustępujący premier Viktor Orbán po wyborczej przegranej Fideszu zapowiedział, że zrezygnuje z mandatu poselskiego i skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego. Chciał też zrezygnować z przewodniczenia partii, ale zarząd Fideszu na to się nie zgodził. Viktor Orbán ucieka przed odpowiedzialnością, tak mówił na antenie Radia RMF 24 Artur Lorek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: On jest tym głównym sprawcą i głównym winowajcą, był adresatem wielu zarzutów podczas kampanii PiS-y, ale też wielu zarzutów kierowanych przez samych Węgrów, więc to wyjście z parlamentu de facto też będzie nowej większości utrudniało czynienie z Orbana takiego głównego celu, po pierwsze, no, codziennych konfliktów w samej Izbie Parlamentarnej, ale też adresowanie do niego nowych zarzutów, czy zarzucanie na przykład obstrukcyjnych działań w samym parlamencie. No i to w konsekwencji obniża jego potencjalną widoczność jego politycznej porażki, też będzie to zdecydowanie obniżało. No i z drugiej strony pozwala mu się pozycjonować jako taki krytyk z zewnątrz wobec ewentualnych niepowodzeń rządów Madziara, co zdejmuje z niego też odpowiedzialność za te prace parlamentarne.
2: No dobrze, ale z drugiej strony on nie zamierza wycofywać się z polityki, bo zapowiada, że będzie restrukturyzował partię, znaczy spoza parlamentu, to on może mieć nawet więcej czasu na tego rodzaju działania.
1: Dokładnie tak, bo tutaj raczej bym kierował swoją interpretację w stronę tego, że Orbán ucieka w pewien sposób przed odpowiedzialnością, ale jednocześnie buduje sobie taką pozycję króla na emeryturze, można powiedzieć, tak? Który może wrócić, kiedy państwo go będzie oczekiwało, kiedy znowu będzie mógł w splendorze jakiegoś męża opatrznościowego, gwaranta stabilności powrócić i powiedzieć, no miałem rację, tak? Mogliście się o tym przekonać. To jest w ogóle w tej sytuacji ciekawe, to że Orbán pozostaje przewodniczącym Fideszu, natomiast w parlamencie będzie miał swojego namiestnika, tutaj zakładamy, że to będzie Gergely Gulasz, czyli dotychczasowy szef jego kancelarii. I teraz to możemy odczytywać w taki sposób, że Fidesz się przyznaje do błędów, w cudzysłowie, częściowo wymienia twarze, odświeża, robi sobie taki lifting, ale de facto nie kwestionuje takiej linii ideologicznej, fundamentalnej, którą do tej pory prezentował, czyli tej narodowo-konserwatywnej, eurosceptycznej czy suwerenistycznej. Natomiast tworzy sobie taką nową narrację, w której będzie mógł budować przekaz, że ta porażka, którą odniósł, wynika z takich kategorii jak tymczasowe odchylenie, tak, żeby Orbán mógł wrócić, żeby naród za nim zatęsknił, czy też może zmęczenia materiału, no i właśnie faktycznie wymiany twarzy.
2: A na ile on będzie skuteczny w tej polityce? No bo jest jasne, że on nie zniknie, nie może zniknąć z życia partii, jeżeli będzie jej liderem. Jeśli ma ją rekonstruować, no to musi robić to, co robił. Na ile to zmęczenie Węgrów jego postacią jest na tyle silne, że mu to zniknięcie z samego parlamentu może nie pomóc?
1: To jest jedna z najbardziej niepewnych, jeżeli chodzi o odpowiedzi pytań, bo w tym systemie, który

0: pan stworzył, no taka sytuacja nie miała prawa się wydarzyć. No i tym bardziej musiała. Musiała się wydarzyć. Natomiast z perspektywy takiego właśnie zewnętrznego patrona krajowego, na którego zdaje się Orban stara się kreować w tym momencie, jego główny wpływ będzie dotyczył samego kierowania partią, czy obsadzania list krajowych, kluczowych stanowisk w strukturach Fideszu, więc to może być taki taktyczny odwrót, który, no bo Fidesz mimo wszystko nadal pozostaje głównym punktem odniesienia dla wyborców prawicy. A tutaj musimy pamiętać o tym, że Węgrzy nie wybrali Petera Magyara z tego powodu, że on jest bardziej liberalny. Tylko wybrali go z powodu tego, że mieli, że właśnie byli zmęczeni kwestiami ekonomicznymi, bo zaczęli odczuwać coraz bardziej dotkliwie trudności w codziennym funkcjonowaniu. A taka nieformalna pozycja da Orbanowi też taką względną nietykalność instytucjonalną. Więc to będzie dla niego dosyć komfortowe właśnie w kontekście samego zarządzania partią, o czym już mówiliśmy, ale z drugiej strony też tak szokującej i spektakularnej porażce, jaką odniósł, też podejrzewam, że może potrzebować większej, bezpieczniejszej przestrzeni dla tego, żeby się z tej porażki pozbierać.
1: To był Artur Lorek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, a my już za chwilę powiemy o programie wsparcia dla górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

0: Radio RMF 24 i program O tym się mówi. Program, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia tygodnia. W tym tygodniu, mijającym tygodniu, rząd przyjął uchwałę w sprawie programu wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego. Objętych nim zostanie ponad 4 tysiące pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I o tym było rzeczywiście głośno. Dla pracowników JSW, którzy skorzystają z dobrowolnych odejść, przewidziano m.in. urlopy górnicze i jednorazowe odprawy pieniężne. To dziwne w sytuacji, kiedy koniunktura europejska jest coraz lepsza, Jastrzębska Spółka Węglowa popada coraz większe tarapaty. Tak mówił w radiu RMF 24 Jerzy Markowski, czyli były wiceminister gospodarki w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza.
1: Powiedzmy sobie szczerze, że to jest konsekwencja dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest to konsekwencja pewnych zaszłości, bo ta spółka była przez lata rządzona przez związkowców i polityków, a nie przez fachowców, którzy mimo iż zarząd teoretycznie powoływany był w celu zarządzania spółką, to jednak był złożony z ludzi o bardzo niskim poziomie kompetencji. I to się dzisiaj mści. Wynik finansowy za ubiegły rok jest dramatyczny. 6,3 miliarda. I ktoś sobie wymyślił, i teraz wchodzimy do momentu, w którym zaczynam polemizować. Dochodzimy do momentu, że najlepiej będzie, jeżeli pozbędziemy tą spółkę największych aktywów tej spółki, żeby ratować jej wynik finansowy. Co to znaczy? Spółka już sprzedała na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu doskonałą firmę pod tytułem, która się nazywa Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Firma, która ma olbrzymi rynek zbytu w Europie, a zwłaszcza w Polsce. Firma pozbyła się spółki remontowej, która miała służyć własnemu zapleczu technicznemu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i teraz ma się pozbyć fundamentalnego aktywa jakim są ludzie. Bo uprawnienia do urlopów górniczych, o których pan mówi, to nie jest żadna pomoc dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. O tyle, może nazywać to pomoc o tyle, że jeżeli odejdzie 4 tysiące ludzi, to tym ludziom nie trzeba będzie płacić. Ale to będzie 4 tysiące ludzi, czyli 1/5 zatrudnienia części górniczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo łącznie ta część zatrudnia 21 tysięcy ludzi, którzy potrafią pracować w górnictwie przy wydobyciu węgla. I to w sytuacji, kiedy program restrukturyzacji przyjęty przez ubiegłoroczny jeszcze funkcjonujący zarząd zakłada słusznie, że jedynym sposobem na poprawę wyniku finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest wzrost wydobycia. Przypomnę, dziś jest to niecałe 13 milionów ton, z tego prawie 10 milionów ton węgla koksowego, reszta węgla energetycznego. Także reasumując, spółka ma się uratować poprzez pozbywanie się swoich największych aktywów. Powiem szczerze, ja tego nie ogarniam.
2: No jasno pan podkreśla, że się pan nie zgadza z taką wizją dalszego rozwoju, czy też zwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a proszę jeszcze teraz jako dodatek dla tych, którzy no mało znają się na górnictwie węgla koksującego w szczególności. Mówi pan 10 milionów ton rocznie. Jaka to jest część zapotrzebowania Europy obecnego i przewidywanego? Pomijalna czy bardzo znacząca?
1: To jest bardzo znacząca. Zresztą ten węgiel koksowy znajduje zbyt w własnych koksowniach, których Jastrzębska Spółka Węglowa ma 4, oraz w innych koksowniach należących kiedyś do grupy Mittal, mówię o Hucie Katowice, koksownia Przyjaźń, ale ona już też należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jest przedmiotem eksportu. Proszę pamiętać, że po to, żeby wyprodukować tonę stali, to potrzeba prawie 800 kg, czyli prawie tonę węgla koksowego. Także ta proporcja jest dosyć wymierzalna, zwłaszcza w sytuacji, kiedy światowa produkcja stali przekroczyła 1,1 mld ton. I tam jest miejsce wszędzie na ten koks. na ten węgiel koksowy, który jest naprawdę o najwyższych parametrach użyteczności technologicznej. I jeszcze jedna uwaga. Jastrzębska Spółka Węglowa z nazwy węglowa, a tak dokładnie, to prawie nie wydobywa węgla energetycznego, czyli innymi słowy ten węgiel, który tam się wydobywa, ten węgiel koksowy, nie ma żadnego, dokładnie żadnego znaczenia dla dostatku energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego, bo on jest po prostu energetycznie bezużyteczny.
0: Tak mówił nam Jerzy Markowski. A to był program O tym się mówi. Piotr Salach, dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w następnym tygodniu.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza i 40 dni w amazońskiej dżungli. Rodzeństwo, które dokonało niemożliwego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: O 15 w studiu Faktów RMF FM zmiana. Jest z nami Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Wejdzie w skład Prezydenckiej Rady do Spraw Nowej Konstytucji. Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. W tych faktach także zbliżające się sportowe emocje. Finał piłkarskiego Pucharu Polski na PGE Narodowym. Będą też biało-czerwone, rozśpiewane krakowskie błonia. Połączymy się z naszym wozem satelitarnym. Profesor Dariusz Dudek, doradca Karola Nawrockiego, najpewniej stanie na czele Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie, ustalił nieoficjalnie nasz dziennikarz. Jej powołanie zapowiedział wczoraj rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jutro podczas obchodów z okazji Święta Narodowego 3 maja mianowani zostaną pierwsi członkowie Rady. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
2: Witam, dzień dobry.
1: Witamy. Michale, czy wiadomo, kto jeszcze może się znaleźć w tym gremium?
2: Kancelaria prezydenta zapowiedziała, że poza ekspertami, głównie konstytucjonalistami, będą to przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Jak ustaliłem, na pewno zasiądzie tam Paweł Kukiz, który od dawna postuluje zmianę konstytucji. Z puli prezydenckiej w Radzie znajdzie się Krzysztof Szczucki. Choć to polityk PiS, to od miesiąca jest zawieszony w partii za swoje wypowiedzi. O ironio, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do Rady z pewnością przystąpią posłowie Konfederacji. To w tym ugrupowaniu najczęściej mówiło się o potrzebie resetu konstytucyjnego. Wśród nazwisk wymienia się Przemysława Wiplera, Michała Wawra czy Grzegorza Płaczka. Większość klubów deklaruje, że do dziś zaproszeń z Pałacu Prezydenckiego nie dostała. Rzecznik Karola Nawrockiego odpowiada, że wysłano je w czwartek. Lewica i Koalicja Obywatelska nie zamierzają nikogo zgłaszać do Prezydenckiej Rady, bo jak słyszę, głowa państwa sama łamie konstytucję. Podobnie mówią w klubie Polski 2050 i Centrum. PSL jeszcze nie zdecydował. Czeka na zaproszenie.
1: Za godzinę pierwszy gwizdek na PGE Narodowym. Pora na finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa. Te dwie drużyny powalczą o trofeum. W Górniku chcą dać z siebie wszystko i zobaczą, czy to wystarczy.
3: Przyjechaliśmy tu, żeby dokończyć, co zaczęliśmy. Cieszymy się, że jesteśmy tu, bo będzie fajnie. Dużo kibiców z naszej strony. Przyjechaliśmy tu, jak najwięcej z tego wyciągnąć.
1: Mówił jeden z liderów Górnika, Lukas Podolski. Dla Rakowa to czwarty finał Pucharu na przestrzeni ostatnich 6 lat. Jak mówi trener zespołu Łukasz Tomczyk, to daje doświadczenie.
4: Mamy taki dobry miks, uważam, na ten finał. Oczywiście szukasz zawodników, którzy są w jak najlepszym rytmie, w jak najlepszej formie, w jak najlepszym momencie, ale z tyłu głowy zawsze masz, że potrzeba tego doświadczenia.
1: W faktach za godzinę połączymy się z Patrykiem Serwańskim, dziennikarzem redakcji sportowej RMF FM, który będzie śledził to spotkanie.
5: Tym żyje Kraków.
1: Wspólnie z Dodą odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, a kilka tysięcy biało-czerwonych flag trafiło do naszych słuchaczy. Na krakowskich błoniach RMF FM i miasto Kraków wspólnie z mieszkańcami i turystami świętowało Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Na linii znów nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys.
6: Jestem, witam ponownie.
1: Maćku, witaj. Jak to wszystko wyglądało?
6: Żółto-niebieskim kamperem tutaj na błonia przyjechała Doda. Tłum oczywiście przywitał ją brawami. Potem zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. No a po występie ruszyło wielkie rozdawanie biało-czerwonych flag. One zniknęły w mgnieniu oka. Tych, którym udało się od nas odebrać, pytałem o znaczenie naszych barw.
7: To co, szybki quiz? Co oznacza biały, a co czerwony?
8: Czerwony krew, się domyślam.
9: Czerwień symbolizuje odwagę, biel szlachetność i czyste zamiary.
10: Jakie są barwy flagi Polski?
11: Biały i czerwony.
12: Czerwień to krew na pewno. Wszystkie są najpiękniejsze, bo są nasze polskie.
6: Ten biało-czerwony tłum z flagami ruszył w dość radosnym pochodzie w kierunku rynku głównego. Z błoń w Krakowie Maciej Sołtys.
1: A na koniec faktów, majówkowe grillowanie. Steki z arbuza smakują zaskakująco dobrze. To dobry pomysł na urozmaicenie wiosennego grilla, poleca Fox, twórca kulinarny.
13: Jakby pomijając arbuza, który już jest sam w sobie specyficzny, zwłaszcza, że go grillujemy, to na pewno polecam spróbować ananasa, na przykład w sosie al pastor, albo możemy też zamarynować go we wspomnianym teriyaki, albo na przykład po koreańsku w sosie barbecue z dodatkiem gochujang. Brzoskwinie też się fajnie grillują.
1: Ależ zrobiło nam się pysznie. Cała rozmowa Tomasza Beryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24. Radio radio informacyjne.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już jutro po 13 w Radiu

0: O godzinie 16 w RMF FM mamy dla Was fakty. Wszystko co ważne przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek Podkarpacie. Policyjny pościg w Jabłonicy koło Jasła zakończony niebezpiecznym zdarzeniem. Potem finał piłkarskiego Pucharu Polski między Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa. Na PG Narodowym jest dziennikarz RMF FM. W faktach również krakowskie Błonia i patriotyczne przesłanie.
2: Nie zapominajmy, żeby być dumni ze swojego państwa.
1: Policyjny pościg zakończył się wypadkiem w Jabłonicy koło Jasła na Podkarpaciu. Funkcjonariusz na motocyklu stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w kobietę pracującą w ogródku. Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Tak jest, witam.
1: Witaj Michale. Jak doszło do tego wypadku?
3: Po 13:00 policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej pędzące BMW. Jego kierowca nie zatrzymał się. Policjanci ruszyli więc za nim w pościg.
4: W trakcie pościgu jeden z funkcjonariuszy na łuku drogi stracił panowanie nad prowadzonym motocyklem. Zjechał z drogi na pobliską łąkę, gdzie motocykl uderzył znajdującą się tam kobietę.
3: Relacjonowała mi przed chwilą podkomisarz Barbara Pawłowska z Komendy Policji w Jaśle. Policjantowi nic się nie stało, natomiast 27-letnia kobieta z ciężkimi obrażeniami musiała zostać przetransportowana do szpitala specjalistycznego w Jaśle. Kierowca BMW uciekł. Teraz policjant, który spowodował wypadek, wyjaśnia przełożonym, jak doszło do zdarzenia.
1: Na PG Narodowym w Warszawie początek meczu o piłkarski Puchar Polski. Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa. Na trybunach komplet. Na miejscu jest także Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Patryku. Kibice obu drużyn zadbali o atmosferę.
5: Tak, a przed chwilą zrobił to też zespół Śląsk, który tutaj odśpiewał cztery zwrotki, razem z kibicami cztery zwrotki naszego hymnu Mazurka Dąbrowskiego. Teraz już oczywiście jeszcze taka cisza przed burzą, bo jeszcze pamiątkowe zdjęcia obu drużyn i za chwilę obie ekipy ustawią się już na boisku. Teraz jeszcze wymiana proporczyków pomiędzy kapitanami obu drużyn. Zaprezentowana już była oprawa kibiców Rakowa Częstochowa. Widzę, że w tych sektorach zajmowanych przez kibiców Górnika Zabrze przygotowania trwają. Za chwilę ta oprawa też będzie pokazana, a na boisku trudno wskazać faworyta. Obie drużyny mają oczywiście swoje argumenty. Na pewno większy głód sukcesu po stronie Górnika. Ostatnie ligowe podium 32 lata temu, ostatnie mistrzostwo 38 lat temu, a ostatni Puchar Polski zdobyty ponad pół wieku temu. No, oczekiwania fanów z Zabrza są naprawdę ogromne. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
1: Dziękujemy za relację. Z Patrykiem będziemy łączyć się w faktach za niecałą godzinę. Bartosz Zmarzlik rozpoczyna walkę o tytuł indywidualnego mistrza świata. Na torze w niemieckim Landshut rusza nowy sezon cyklu Speedway Grand Prix. Początek zawodów o 19:00. Zmarzlik ma już w dorobku 6 tytułów mistrza świata, ale sportowa ambicja ciągle podsyca u niego chęć wygrywania.
6: Nawet rozmawiam z innymi zawodnikami na temat Bartka, to oni nie mogą wyjść z podziwu, że Bartek jest tak mocno na to wygrywanie nakręcony. Nieważne, czy to są zawody rangi mistrzowskiej, czy gdzieś tam jakieś zawody bardziej towarzyskie, tak? On ciągle chce wygrywać. Oczywiście ta mobilizacja zdecydowanie na mistrzostwo świata jest największa.
1: Mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. W wieczornych zawodach wystąpią także inni biało-czerwoni, Patryk Dudek, Kacper Woryna i Dominik Kubera.
7: Te fakty robią wrażenie.
1: 4000 biało-czerwonych flag trafiło dziś w ręce krakowian i turystów. Wspólnie z miastem Kraków RMF FM świętowało dziś na Błoniach Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Razem z Dodą odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego.
2: Cieszę się, że coraz więcej patriotyzmu w młodej krwi. Nie zapominajmy, żeby być dumni ze swojego państwa i z tego, że jesteśmy Polakami.
8: Podniosła chwila?
9: Tak, myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Tak jak tutaj Doda wspomniała, bardzo fajnie, że wiele młodych ludzi, tak jak my, interesuje się faktycznie tym. Więc kultywujmy to flag. W przyszłym roku, w następnych. Bardzo fajnie.
1: Na Błoniach w Krakowie był reporter RMF FM Maciej Sołtys. Zdjęcia tego niezwykłego morza flag znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Kontrowersje wokół działań FBI pod rządami Kasha Patela. Czy Donald Trump może go zwolnić po próbie zamachu podczas kolacji korespondentów w Waszyngtonie?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 20 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: Punktualnie o godzinie 17 mamy dla Was fakty w RMF FM. Zebrała je i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek mazowieckie. Strażacy gaszą pożar marketu w Halinowie w powiecie mińskim. Potem fakty dla kierowców śląskiem. Problemy z przejazdem krajową 78. Śledzimy finał piłkarskiego Pucharu Polski na PGE Narodowym mecz Górnik Zabrze Raków Częstochowa. Połączymy się z dziennikarzem RMF FM. Pożar marketu spożywczego w Halinowie na Mazowszu. Strażakom dotychczas nie udało opanować się ognia. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM, Michałem Radkowskim, który zbiera informacje w tej sprawie.
2: Tak jest, jestem.
1: Michale, co udało Ci się ustalić?
2: Dym w sklepie zauważyli klienci. Około 15.15 ktoś zadzwonił na straż pożarną. W tym czasie pracownicy sklepu zaczęli ewakuować wszystkich, którzy znajdowali się w markecie. Gdy na miejsce dotarli pierwsi strażacy, w środku nie było już nikogo, a ogień objął już cały dach. Jak powiedział mi przed chwilą jeden ze strażaków, który bierze udział w akcji gaśniczej, dach sklepu częściowo się zapadł. W tej chwili z pożarem walczy około 80 strażaków, ale cały czas na miejsce przybywają kolejne wozy. Do gaszenia zaangażowali się także strażacy ochotnicy z całej okolicy. Jak słyszę, ogień może się jeszcze rozprzestrzeniać. Strażacy uspokajają jednak, że mieszkańcy okolicznych domów mogą czuć się bezpieczni. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Akcja gaszenia pożaru może jeszcze potrwać nawet 3 godziny.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 78 w Śląskiem. Między Rybnikiem i Gliwicami osobówka zderzyła się z motocyklem. Droga jest zablokowana.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: Na PGE Narodowym do przerwy 1-0 dla Górnika. Zabrzanie w finale Pucharu Polski prowadzą z Rakowem Częstochowa. To spotkanie z trybun obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Kto strzelcem tego jak na razie jedynego gola?
4: Roberto Massimo, to jest jego pierwszy sezon w Zabrzu, w dużej mierze stojący pod znakiem kontuzji, ale dziś gra i dziś w tak ważnym meczu strzela swojego pierwszego gola w barwach Górnika. Erik Janża dośrodkował na krótki słupek z rzutu rożnego i tam czekał Massimo. Uderzenie głową przy słupku. Bramkarz Rakowa, no, dał się w tej sytuacji zaskoczyć. Poza tym sytuacji podbramkowych było niewiele. Obu ekipom zależało na tym, by nie popełnić błędu. No, często Chobianom to się nie udało. A ta przewaga Górnika nie tylko widoczna w wyniku na tablicy, ale też na trybunach, myślę. Zdecydowanie więcej jest tutaj fanów zabrzańskiego klubu. Teraz akurat jest dość cicho, bo mamy przerwę w tym meczu i kibice rozeszli się. Wielu z nich opuściło teraz trybuny. Czekamy więc na drugą część spotkania z PGE Narodowego. Patryk Serwański.
1: Dziękujemy za relację z Patrykiem. Połączymy się w kolejnych faktach. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin o krok od zdobycia Mistrzostwa Polski. W trzecim meczu finałowym Plus Ligi pokonali na wyjeździe Aluron CMC Warte Zawiercie 3-0. Walka o złote medale toczy się do 3 zwycięstw. Lublinianie prowadzą w niej 2-1. Czwarty mecz finału zagrają u siebie w środowy wieczór. 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Gramy je non-stop przez 3 majówkowe dni i noce. A o kulisach powstawania największych hitów opowie Wam Marcin Jędrych w programie Po 20. Marcinie, jaka jest Twoja piosenka numer 1?
5: Dla mnie najważniejsza piosenka tego zestawu top 1000 utworów z RMF FM to Puff Daddy i Faith Evans' I'll Be Missing You, bo to jest piosenka, która stworzyła historię listy Hot Bands. Myślę, że do dzisiaj można powiedzieć śmiało kultowej listy na antenie RMF FM. Utwór przez wiele tygodni, wiele miesięcy nawet nie schodził z pierwszego miejsca. To jest najdłużej przebywająca na szczycie piosenka. Po prostu słuchacze tak kochali to nagranie, że zawsze chcieli je słyszeć tuż przed godziną 20 właśnie w ramach listy Hot Bands jako to nagranie na pierwszym miejscu. Takich utworów oczywiście jest znacznie więcej. Ja też gdzieś tam w głowie mam różne historie, różne przygody związane z piosenkami i o tym też będę opowiadał podczas naszych majowych spotkań. Także dziś wieczorową porą po 20 zapraszam do nas na kolejne spotkanie z utworami, które tworzyły naszą wspólną muzyczną przygodę.
1: Dodajmy jeszcze, że w programie nie zabraknie niespodzianek i wyjątkowych gości. Początek, przypomnę, po 20, a wcześniej, bo o 18 kolejne fakty RMF FM. Już teraz zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Jak zawsze aktualne fakty podajemy w RMF FM. Godzina 18 za chwilę na zegarach, a w studiu Katarzyna Podraza.
1: Wielkie emocje w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Za chwilę połączymy się z dziennikarzem sportowym RMF FM. W faktach także doniesienia z polskich dróg na Pomorzu i w Lubelskiem. Orzeł biały czy bielik? Który z nich zdobi polskie godło?
2: Duży ptak, tak jak powiedziałem, majestatyczny, takie dyskowate skrzydła.
1: Piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski. Zabrzanie wygrali na PGE Narodowym z Rakowem Częstochowa 2-0. To wszystko obserwuje z trybun Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dla Górnika to sukces, jakiego nie było od ponad pół wieku.
3: No kiedy Górnik zdobył swój ostatni, poprzedni Puchar Polską rządził Edward Gierek, gdy Zabrzanie zostawali mistrzami kraju po raz ostatni. Tym numerem jeden w państwie był Wojciech Jaruzelski. Dwa pokolenia kibiców Górnika czekały na sukces. No i dziś w Warszawie się udało. W pierwszej połowie z bramką Roberto Massimo, w drugiej Maksym Chłań. Raków w końcówce no przycisnął, zakotłowało się raz pod bramką Marcela Ubika, ale Raków był dziś słabszy, mniej konkretny na pewno. Już w doliczonym czasie gry mieliśmy też taką chwilową awanturę. Podolski może lekko sprowokował Jonatana Brunesa. Norwek po chwili ostro sfaulował byłego reprezentanta Niemiec. Czerwona kartka, piłkarze obu drużyn no wskoczyli do siebie, a od kilkudziesięciu sekund już piłkarze Górnika mogą świętować na murawie. Wcześniej ci, którzy byli na ławce rezerwowych, już też tańczyli, śpiewali, mimo że jeszcze czekaliśmy na ten ostatni gwizdek. Teraz kibice robią sobie chwilę przerwy, bo przez cały mecz było tutaj bardzo intensywnie. Ta czerwona strona stadionu, czyli kibice w czerwonych koszulkach, kibice Rakowa, no oczywiście rozczarowani, a ci w białych koszulkach, niektórzy je oczywiście pozdejmowali, kibice Górnika Zabrze, no teraz będą świętować. Już pojawia się niebieska płachta na murawie, za chwilę będzie tam podium, na którym staną piłkarze Górnika Zabrze i odbiorą Puchar Polski, pierwszy dla klubu od 54 lat. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
4: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej 224 na Pomorzu. 22-letni kierowca osobówki zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z wozem strażackim należącym do OSP. Do zdarzenia doszło między miejscowościami Nowa Karczma a Grabowo-Kościerskie.
5: W wyniku tego zdarzenia obrażenia odniósł kierujący, jak i pasażer 20-letni. Niestety kierujący pomimo reanimacji zmarł.
1: Powiedział RMF FM aspirant sztabowy Piotr Kwidziński. Jak dodał, strażakom nic się nie stało. Kierowcy, uważajcie także na S12 w Lubelskim. Między węzłami Kurów Zachód, Kurów Wschód zderzyły się cztery osobówki. Zablokowana jezdnia w kierunku Lublina. Słuchacie faktów RMF FM. Tarcza Wschód to nie tylko fizyczna zapora graniczna mająca nas chronić przed atakiem, ale także bariera elektroniczna. Na razie ukończono kilkadziesiąt kilometrów umocnień inżynieryjnych na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Z kapitanem Karolem Frankowskim z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej budującej umocnienia rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
6: Jakie pojazdy nie przejadą? Pod jakie pojazdy jest przygotowana ta zapora?
7: No zdecydowanie pod wszystkie. Gąsienicowe, kołowe, każdy pojazd, który jest na wyposażeniu potencjalnego przeciwnika, jest w stanie być powstrzymany, spowolniony właśnie przez tą zaporę.
6: Czy także tutaj będą powstawać jakieś instalacje elektroniczne?
7: Tak, jest to przewidziane. Będziemy mieli tutaj systemy antydronowe, które będą zakłócać możliwość wlatywania statków powietrznych typu właśnie BSP. Oprócz tego te maszty wspomagają również nasze wojska, czyli dają nam sygnał, tak zwany sygnał GSM. Jak widać, tutaj zasięg jest słaby, a nasze wojska muszą też również się komunikować.
1: Nasz reporter był w okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskiem. Orzeł biały czy bielik? Który ptak tak naprawdę króluje na godle Polski? Jak mówi nam profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nasz symbol narodowy najbardziej przypomina wspomnianego już bielika.
2: Duży ptak, tak jak powiedziałem, majestatyczny, takie dyskowate skrzydła. Lubi właśnie sąsiedztwo jezior i starych lasów, czyli puszcz. No to jest tam, gdzie Słowianie przychodzili. Lubi się pojawiać na otwartej przestrzeni, w sensie majestatycznie krążyć. To na pewno nie jest taki mocno chowający się ptak. On jest też bardzo widowiskowy. Samiec z samicą potrafią kręcić takie wspólne piruety.
1: W naturalnych warunkach bieliki mogą dożyć nawet 30 lat, choć średnia długość życia tego ptaka wynosi około 12 lat. Z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 19:00. Już teraz zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszenie.
1: Siatkarski gigant. Polak z wyboru. Już 3 maja spotkamy się z wyjątkowym sportowcem. Wilfredo Leonem i jego żoną Małgorzatą.
2: Zaserwujemy wam fantastycznie przed południa.
3: Spędźcie z nami ten długi weekend.
4: Wilfredo Leon w radiu RMF24. Już jutro po 9:00.
0: Ogłoszenie RMF FM.

0: Za chwilę godzina 19 na zegarach w całym kraju. Czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od Mazowieckiego. Sprawdzimy, jak przebiega akcja gaszenia marketu w Halinowie. Usłyszycie też, jak decyzję Trumpa o uszczupleniu amerykańskiego wojska w Niemczech ocenił jeden z byłych dowódców tej armii. Będzie także Kraków i zbliżająca się wielka gala finałowa tegorocznego festiwalu Mastercard of Camera. Połączymy się z naszym dziennikarzem. Zawaliła się większość dachu marketu spożywczego w Halinowie na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, dziś po południu w obiekcie wybuchł pożar. Na miejscu w dalszym ciągu są strażacy. Jest tam także reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Michale, jak wygląda sytuacja?
2: No w tej chwili tutaj już na miejscu nie widać dymu, a jeszcze niedawno, przypomnę, unosił się tutaj gęsty, czarny dym. Nadal nie można też dojechać przed sklep, w którym, przypomnę, po godzinie 15 pojawił się ogień. Tutaj dostęp do tego terenu, gdzie znajduje się sklep, odgradzają policyjne taśmy. Nadal na miejscu pracują strażacy. Widzę w tej chwili kilka czerwonych wozów i bardzo dużo strażaków oraz gapiów. Jak powiedział mi przed chwilą brygadier Michał Kądziołka ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, pożar na szczęście już się nie rozprzestrzenia.
3: Ze względu na to, że ten dach złożył się, 2/3 dachu złożyło się do środka tego budynku, to w tej chwili takie trwają prace mające na celu przelanie tych ewentualnych zarzewi, jakichś pozostałości, które się jeszcze gdzieś tam dopalają, po prostu żeby zostawić taki obiekt bezpieczny pożarowo, żeby się już tam nic więcej nie rozpaliło.
2: Tutaj w tej chwili przychodzi bardzo dużo mieszkańców, którzy korzystali z tego sklepu. To jest budynek, który został otwarty dopiero 3 lata temu. No i patrzą z niedowierzaniem na to, że w tej chwili już nie widać dachu. Wiadomo, że spaliła się cała część sklepowa, pozostało jedynie część biurowa. Rozmawiałem z jedną z pracujących tam pań.
4: No przykro, po prostu przykro. Muszę jeszcze wrócić, bo w tej chwili jestem na urlopie po zwolnieniu. Muszę jeszcze wrócić na ładnych parę miesięcy, a tu się okazuje, że nie ma gdzie.
5: Już pani z kimś rozmawiała z pracy, ze szefami?
4: Nie, nie rozmawiałam. Są za niebieską linią.
2: Ta niebieska linia to jest ta linia policyjna, za nią są w tej chwili szefowie tego sklepu. Ta ich część biurowa ocalała. Z Halinowa Michał Radkowski.
1: 5000 żołnierzy mniej w Niemczech to nie cięcie w Europie, tylko uderzenie w zdolności USA. To nie są nadwyżki, tylko element systemu, m.in. wywiad, logistyka, dowodzenie i medycyna, mówi Mark Hertling, był amerykański dowódca US Army Europe. W nocy, przypomnę, Pentagon ogłosił decyzję o wycofaniu takiej liczby wojskowych u naszego zachodniego sąsiada. Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim. Pawle, na co jeszcze wskazuje były amerykański dowódca?
6: Dzień dobry. Europa to dla USA infrastruktura i dostęp do operacji w Afryce i na Bliskim Wschodzie. 5000 ludzi z tej sieci stworzy luki, mówi były amerykański dowódca. Efekt wolniej, drożej, mniej skutecznie, mówi wprost. Kluczowy jest ich charakter. To nie są żołnierze na miejscu, tylko zaplecze, które umożliwia operacje w innych regionach świata. Bazy w Europie pozwalają Stanom Zjednoczonym szybko reagować na kryzysy w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zapewniają dostęp do infrastruktury, skracają czas reakcji, obniżają koszty i zwiększają elastyczność działania. Tego nie da się w pełni odtworzyć, działając wyłącznie z terytorium Stanów Zjednoczonych.
1: To są fakty RMF FM. Już za godzinę w Krakowie wielka gala zamknięcia 19. edycji Mastercard of Camera. To moment, w którym wyłonieni zostają laureaci najważniejszych konkursów, w tym krakowskiej nagrody filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Przed centrum kongresowym ICE w Krakowie zaparkował nasz wóz satelitarny. Jest tam reporter RMF FM Maciej Sołtys.
7: Wszystko się zgadza. Dobry wieczór.
1: Maćku, dobry wieczór. Tych wyróżnień będzie dziś sporo.
7: Oj tak, o nagrodę w konkursie pod hasłem Wytyczenie drogi walczy 10 produkcji, które wprawiły w zachwyt widzów na m.in. największych imprezach filmowych. 10 obrazów walczy też w konkursie polskich filmów fabularnych. Poza tym poznamy także zwycięzców nagród aktorskich. Tutaj pod centrum ICE Kraków jest już czerwony dywan. Co chwila podjeżdżają kolejne samochody, trwają ostatnie przygotowania, ustawiła się też kolejka. I wszystko to przy naprawdę przyjemnej pogodzie, bo w Krakowie mamy całkiem ciepły wieczór, świecą ostatnie promienie słońca. No i to na pewno umili wieczór tym, którzy w stresie będą czekać na werdykty jury. Sprzed Centrum Kongresowego ICE w Krakowie, Maciej Sołtys.
1: W faktach teraz majówkowe grillowanie z twórcą kulinarnym Foxem. Posłuchajcie, jak zrobić smaczne szaszłyki.
8: Opcją, która działa tutaj najbardziej efektywnie, jest zrobienie jakiejś takiej prostej glazury, na przykład sosu barbecue i musztardy lub nawet keczupu z olejem i miodem. Wtedy co jakiś czas smarujemy szaszłyk tą miksturą, zapobiegając jego wysuszeniu się.
1: Cała rozmowa Tomasza Weryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Od wielkich emocji z PGE Narodowego zaczniemy fakty sportowe, na które zaprasza Patryk Serwański.
11: Piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski to są fakty sportowe z PGE Narodowego Zabrze. Odebrali już trofeum, na które czekali w klubie od 1972 roku. Wtedy w Łodzi Górnik wygrał w finale 5-2 z Legią, a 4 bramki strzelił Włodzimierz Lubański. Dziś w Warszawie 2-0 z Rakowem Częstochowa. Roberto Massimo i Maksym Kłań na liście strzelców. Zabrzenie niesieni dopingiem z trybun grali z większą energią. Mam wrażenie, że potrafili też indywidualnie wziąć na siebie więcej odpowiedzialności piłkarze Górnika w porównaniu z rywalami z Częstochowy. Rakowowi zabrakło argumentów pod bramką Zabrzan. Rozstrzygnięcie tutaj na PGE Narodowym to jednak nie koniec sportowych emocji na dziś. W niemieckim Landshut właśnie rozpoczynają się pierwsze w tym roku zawody Speedway Grand Prix. W poprzednim sezonie już 6 tytuł mistrza świata wywalczył Bartosz Zmarzlik. Nastawienie naszego żużlowca niezmiennie ofensywne.
12: Nie lubię tego określenia, broni się. Atakuje się kolejny szczyt i Bartek ten cel ma wyznaczony jasno też, kiedy spotykałem się z nim kilkukrotnie w tym roku. Myśmy o tym rozmawiali, nawet nie bezpośrednio. Natomiast po Bartku widać, że jest u niego ciągle ta wielka determinacja, wielka chęć wygrywania.
11: Mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Na liście startowej mamy także Patryka Dudka, Kacpra Worynę i Dominika Kuberę. Do gry gotowi już nasi hokeiści. Za pół godziny w Sosnowcu pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata w dywizji 1A. Na początek zagramy z Ukrainą.
13: Na takich mistrzostwach właśnie ważny jest każdy punkt, myślę. Będziemy walczyć o każdy centymetr lodu, bo tak będzie trzeba po prostu. Inne drużyny również będą walczyć, nikt nie odda nam punktów. No i zobaczymy, co przyniosą mistrzostwa.
11: To Szymon Kiełbicki. Wcześniej Francja pokonała Japonię. My jutro właśnie zagramy z trójkolorowymi. A tutaj na PGE Narodowym piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski. Przypomnę, w finale zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa 2-0.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Dochodzi godzina 20. Czas poznać nowe fakty w RMF FM. W studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Duże utrudnienia na kolei, wstrzymany ruch pociągów na trasie z Poznania do Niemiec. Trudna sytuacja u naszych południowych sąsiadów. Płonie las w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Rosną emocje przed werdyktem jury krakowskiego festiwalu kina niezależnego. Na rozpoczynającej się gali finałowej Mastercard of Camera jest specjalny wysłannik RMF FM. Ponad 200 minut opóźnień mają pociągi z Berlina do Gdyni, z Zielonej Góry do Lublina. Jak poinformował RMF FM Tomasz Łotowski z biura prasowego PKP PLK, powodem jest wstrzymany ruch kolejowy na trasie z Poznania do Niemiec.
2: Mówimy dokładnie o odcinku Palędzie-Bóg między tymi dwoma stacjami. Tam jest jeden tor zamknięty ze względu na prace budowlane. Natomiast na drugim torze dzisiaj o godzinie 17.30 stwierdzono zerwanie sieci trakcyjnej. Ruch pociągów został wstrzymany i zalecono przewoźnikom prowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
1: Tomasz Łotowski podkreśla, że naprawa sieci trakcyjnej może potrwać do jutra, do godzin porannych. Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. W faktach teraz zachodnie Czechy i stan nadzwyczajny w związku z wielkim pożarem lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Według strażaków, którzy prowadzą akcję w trudno dostępnym terenie, płoną drzewa wraz z koronami, a także ściółka leśna. Ogień objął już 900 hektarów terenu. Do walki z żywiołem wykorzystywane są dwa śmigłowce. Trzeci dociera na miejsce. Obowiązuje tam strefa zakazu lotu.
3: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
1: Już za moment w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie ruszy gala zamknięcia 19. edycji Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera. Jest tam krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Maćku, czy wszystko już gotowe?
4: Jak najbardziej. Wszyscy powoli, jak widzę, zajmują już miejsca w Centrum Kongresowym. Za chwilę poznamy werdykt jury, między innymi w jednym z konkursów głównych. Jak powiedział mi dyrektor festiwalu Szymon Miszczak, obrady były burzliwe i trwały 6 godzin.
5: To jest chyba nasz rekord, bo nigdy tylu godzin nie spędziliśmy razem z nimi, jeśli chodzi o werdykt, bo to było bardzo trudne obrady. Natomiast jeśli ma się w jury dwóch laureatów Oscara, no to niewątpliwie trzeba poświęcić czas, uwagę i tak jak robimy to na festiwalu. Te filmy jednak wymagają pietyzmu, wymagają dokładności.
4: Gala zamknięcia to nie tylko nagrody, ale też wyjątkowa atmosfera. Na czerwonym dywanie pojawią się duże filmowe nazwiska. Wśród nominowanych są przecież Agnieszka Grochowska, Andrzej Chyra czy Jan Komasa. Z Centrum Kongresowego ICE w Krakowie Maciej Sołtys.
1: Było dużo uśmiechu i wspaniała muzyka. Ekipa RMF FM razem z naszą żółtą ławeczką dotarła dziś do Białowieży w Podlaskiem. Razem z nami podróżuje oczywiście Piotr Prędowski, który został powitany w nietypowy sposób.
6: Żyjcie ludzie!
7: Niech żyje król!
6: Żyjcie, kochajcie się i mnóżcie! Niech żyje król! Tak, dobrze. Musicie się mnożyć, żeby miał kto robić na moją emeryturę. No właśnie, bo skarbiec pusty, nie będę miał z czego wypłacić czternastki. Więc żyje króla. Tak, że se, żyjcie ludzie!
1: A jutro król Piotr Pręgowski razem z naszą żółtą ławeczką pojawi się w miejscowości Brzuze Małe na Mazowszu. Będziemy tam koło południa i wy bądźcie też z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Piłkarze Górnika Zabrze już świętują, zawodnicy Rakowa Częstochowa wrócą do domów rozczarowani. W finale Pucharu Polski w Warszawie na PGE Narodowym Górnik wygrał z Rakowem 2-0.
10: Komentarz będzie krótki, bo ciężko tutaj teraz opowiadanie o tym spotkaniu. Dziękuję naszym kibicom za wsparcie, za tak liczną frekwencję, za doping, za pomoc cały mecz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dziękuję zawodnikom za dotarcie do finału.
9: Tak mówił trener pokonanej drużyny, czyli Rakowa, Łukasz Tomczyk. A duży krok w stronę Mistrzostwa Polski mogą zrobić wieczorem piłkarze Lecha Poznań za 10 minut. Początek ekstraklasowego meczu Kolejorza na wyjeździe z Motorem Lublin. Motor, no, chce Kolejorza zatrzymać.
11: Lech to dzisiaj, jeśli chodzi o atak pozycyjny, po prostu w moim odczuciu. Pokazują to też liczby, najlepsza drużyna w Polsce. Ich siła ofensywna jest bardzo duża. Mamy swoje mechanizmy, które mogą spowodować, że maksymalnie utrudnimy przeciwnikowi swobodne rozgrywanie piłki.
9: Tak mówił trener Motoru Mateusz Stolarski. W niemieckim Landshut trwają pierwsze w sezonie zawody żużlowej Grand Prix. Trudne warunki do rywalizacji, jeśli chodzi o jakość toru. Kilka chwil temu bezpośredni pojedynek Bartosza Zmarzlika z Bradym Kercem. Zmarzlik w tym biegu drugi, Kerc czwarty. Wygrał to Kasper Woryna. Zmarzlik po trzech występach ma 6 punktów. Tyle właśnie co Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera po 5 punktów na razie zgromadzili. Na hokejowych mistrzostwach świata dywizji 1 A w Sosnowcu Polacy grają z Ukrainą. Końcówka pierwszej tercji 1-1. Dla nas bramkę strzelił Aaron Chmielewski. Tenisowy turniej w Madrycie, dokładnie jego kobieca część, zakończona wygraną Marty Kostiuk. Największy sukces w karierze zawodniczki z Ukrainy. W finale pokonała Mirę Andrzejewą. W Cagliari w tenisowym challengerze do finału awansował Hubert Hurkacz. Dziś wygrana z Argentyńczykiem Romanem Andreasem Buruczagą.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF 24.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza i 40 dni w amazońskiej dżungli. Rodzeństwo, które dokonało niemożliwego. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: za chwilę wybije godzina 21, zatem w RMF FM oczywiście najnowsze wydanie faktów jest już przygotowane, a przedstawi je Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. 5 osób poszkodowanych w wypadku w Mazowieckiem, utrudnienia na Krajowej 92. Czy decyzja Pentagonu o wycofaniu wojsk z Niemiec to zagrożenie dla NATO? Posłuchajcie opinii generała Mieczysława Bieńka. To wielki wieczór dla fanów kina niezależnego. Razem z naszym wysłannikiem śledzimy galę finałową Mastercard of Camera. Osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło na Krajowej 92 w Mazowieckiem między miejscowościami Siedlce i Ujrzanów. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. Dojdzie do tego podczas jutrzejszych obchodów Święta Narodowego 3 maja. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został w formie zaocznej odznaczony Orderem Orła Białego w listopadzie zeszłego roku. Andrzej Poczobut we wtorek opuścił białoruskie więzienie o zaostrzonym rygorze. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Ruch Pentagonu nie jest zagrożeniem dla NATO, mówił w rozmowie z RMF FM generał Mieczysław Bieniek. Były zastępca dowódcy strategicznego NATO w ten sposób skomentował decyzję o wycofaniu 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec.
2: Relokacja i ich przesunięcie to nie znaczy, że oni nie są w stanie, oni nie będą w ogóle na miejscu. Armia Stanów Zjednoczonych zachowuje wysoki stopień mobilności. Relokacja ma nastąpić w ciągu 6 do 12 miesięcy, to wiele rzeczy się może zmienić. To było planowane już chyba od roku.
1: Zdaniem generała nie należy się także spodziewać decyzji o zmniejszeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Świat kultury w faktach.
1: W faktach wracamy do Krakowa. W tamtejszym centrum kongresowym AIST trwa gala zamknięcia festiwalu Mastercard of Camera. To wydarzenie śledzi reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Jestem.
1: Witaj Maćku, czy znamy już laureatów pierwszych konkursów?
4: Tak jest. Przed chwilą wręczono nagrody w konkursie pod hasłem #63sekundy, który organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest konkurs dla młodych twórców, którzy nie ukończyli jeszcze 22 roku życia. Mieli nadesłać krótkie filmy, które właśnie nie mogły przekroczyć 63 sekund na pamiątkę 63 dni Powstania Warszawskiego. Tegoroczne hasło konkursu to momenty, które mają dla mnie znaczenie.
5: Statuetkę Grand Prix otrzymuje Helena Jastrzębska za film Co trzeba, to się wykasuje.
4: Co trzeba, to się wytnie. Jak argumentowało jury, obraz ten doceniono za symboliczne dostrzeżenie niepozornej chwili, która właśnie ma znaczenie. No a za moment oczywiście wręczenie kolejnych nagród. Z Centrum Kongresowego AIST w Krakowie, Maciej Sołtys.
1: Dziękujemy za relację, a z Maćkiem połączymy się w faktach o 22. Tysiące turystów przyjechały do Szczawnicy, by podziwiać wiosenny redyk, czyli wyprowadzenie owiec na pastwiska, na których pozostaną aż do jesieni. Redyk rozpoczął głos trąbity, pradawnego instrumentu pasterskiego.
6: On mówi modlitwę, tutaj ksiądz jest z nami, okadzimy te owce, poświęcimy święconą wodą, no i wtedy już możemy sezon zaczynać, jak to się godzą, legalnie.
7: Modlimy się jak trzeba, żeby się no teraz zdarzyło na halach i będzie wszystko okej i hej, pozdrowiamy.
1: I my też dołączamy się do tych życzeń, a z góralami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Konferencja prasowa trenera Górnika Zabrze zakłócona, ale spokojnie. Wszystko to w sportowym duchu, bo świętowanie to jest przecież część sportu, szczególnie po takim zwycięstwie. Konferencję trenera Michala Gasparika przerwali jego piłkarze. Najważniejszy przekaz wyśpiewany. Przypomnę, że w finale Pucharu Polski wygrana Górnika z Rakowem, wynik 2-0.
10: doceniamy bardzo tego, bo chcieliśmy taki wynik, chcieliśmy wygrać ten puchar, no i jestem bardzo szczęśliwy za wszystkich, że udało się.
9: Podsumował Patryk Helebrant, Czech został wybrany najlepszym zawodnikiem tego finału. To 7 puchar Polski zdobyty przez Zabrzan, ale pierwszy od 54 lat. Zaglądamy teraz do Lublina, tam w meczu Ekstraklasy Motor gra z poznańskim Lechem. Kolej już od 40 minuty prowadzi po golu Bengtsona, końcówka pierwszej połowy teraz w Lublinie. W lidze angielskiej spokojne zwycięstwo Arsenalu w derbach Londynu, 3-0 z Fulham. We Francji w stronę tytułu zmierza Paris Saint-Germain, ale dziś Paryżanie tylko zremisowali z Lorient 2-2. W tabeli 7 punktów przewagi PSG nad Lens. Ta drużyna jednak właśnie rozpoczyna swój mecz z Niceą, może część strat odrobić. W Hiszpanii na murawie już piłkarze FC Barcelony właśnie rozpoczęli ligowy mecz z Osasuną Pampeluna. Robert Lewandowski dziś w pierwszym składzie. W zawodach Speedway Grand Prix na torze w Landshut dłuższa przerwa. Organizatorzy usiłowali poprawić jakość toru. Intensywne prace trwały prawie pół godziny. Teraz trwa już ostatnia seria biegów przed półfinałami. Dan Bewley, Brytyjczyk, wywalczył sobie bezpośredni awans do finału. Na drugie miejsce dające bezpośredni awans ma ciągle szansę Bartosz Zmarzlik. Nasi kokeiści walczą w pierwszym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Na turnieju w Sosnowcu mierzymy się z Ukrainą po dwóch tercjach 2-1. Drugą bramkę dla biało-czerwonych strzelił Patryk Wronka.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Radio RMF24.

0: Słuchacie RMF FM. Bliża się godzina 22, a zatem najważniejsze fakty już przed wami. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymany ruch na trasie kolejowej Poznań-Berlin. Wiemy, do kiedy utrudnienia. Dla kogo laury tegorocznego Festiwalu Kina Niezależnego? W Krakowie dobiega końca gala finałowa Mastercard of Camera. Kacper Woryna wygrał żużlową Grand Prix w niemieckim Lunchu. O tym usłyszycie w Faktach Sportowych. Jutrzejszego poranka może potrwać usuwanie awarii sieci trakcyjnej na podpoznańskim fragmencie linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Berlinem. Jak informowaliśmy, przez usterkę na odcinku pomiędzy Palędziem a Bukiem wstrzymano ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Według danych podawanych na portalu pasażera, pociąg Intercity jadący z Zielonej Góry do Lublina jest opóźniony około 360 minut. Na razie nie wiadomo dokładnie, co było przyczyną usterki. Trwają przesłuchania świadków tragicznego wypadku na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Wczoraj późnym wieczorem przewróciła się tam łódź, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego przesłuchanie możliwe będzie najwcześniej jutro rano, informuje nasz reporter Michał Krasoń.
2: Jak usłyszałem, 33-latek trzeźwieje w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w komendzie w Wejherowie i dziś nie będzie można przeprowadzić z nim żadnych czynności. Przypomnę, wczoraj wieczorem grupa 7 osób bawiła się na wyspie na jeziorze Salino. Późnym wieczorem 5 osób postanowiło wrócić na brzeg. Łodzią sterował mężczyzna, który, jak się później okazało, był pijany. Łódź chwilę po odbiciu od wyspy wywróciła się. Jednej osobie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Pozostała czwórka została wyciągnięta z wody przez ratowników. Niestety życia kobiety i mężczyzny w wieku 28 lat nie udało się uratować.
3: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
1: Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w konkursie głównym festiwalu Mastercard of Camera powędrowała do filmu Renovation w reżyserii Gabriele Urbonajte. W faktach RMF FM wracamy do Krakowa, gdzie kończy się właśnie gala finałowa festiwalu Mastercard of Camera. To wydarzenie cały czas śledzi reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Tak jest, witam.
1: Maćku, witaj. Jak jury konkursu argumentowało swój wybór?
4: Litewską reżyserkę nagrodzono za stworzenie prostego i czytelnego świata, który od początku jest bardzo filmowy, oraz za zaprezentowanie widzom problemów, które są ważne zarówno w mikro, jak i makro skali. A Renovation opowiada o 30-letniej Ilonie, która wprowadzając się z chłopakiem do nowego mieszkania, przechodzi wewnętrzny kryzys zbiegający się z uciążliwym remontem bloku.
1: Maćku, a laureaci pozostałych konkursów, kto triumfował?
4: W konkursie polskich filmów fabularnych wygrał Klarnet w reżyserii Toli Jasionowskiej. Wśród aktorek i aktorów nagrodzono Martę Nieratkiewicz i Tomasza Ziętka, zaś w kategorii Mastercard Rising Star Wschodzących Gwiazd wygrał Tobiasz Wajda. Z gali zamknięcia Mastercard of Camera Maciej Sołtys.
1: W faktach teraz o tarczy wschód, która ma działać na wyobraźnię wrogów. To założenia programu, w ramach którego na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim i z Białorusią powstają umocnienia.
5: Z tych umocnień nie robicie tajemnic.
6: Nie, zdecydowanie. Jest to element odstraszania, jest to element, którym uświadamiamy potencjalnego przeciwnika. Jak potężna jest to zapora, jak wiele sił tutaj włożonych zostało przez Polskę jako kraj sojuszu NATO. Te umocnienia są widoczne z satelity, zdjęcia satelitarne nie są blurowane.
1: Mówił dziennikarzowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej budującej umocnienia. Biały orzeł po raz pierwszy zaistniał jako polskie godło królewskie za czasów Przemysława II w roku 1295, przypominają eksperci. Orły to ptaki, które w wielu krajach zostały wyniesione do rangi godła narodowego.
7: Heraldyka kocha orły.
8: Bardzo, i to można powiedzieć, czy się rozejrzymy na wschód, czy na zachód. Na wschodzie nawet dwugłowego pokochała, prawda? To nie tylko heraldyka europejska. Proszę zobaczyć, że w heraldyce i afrykańskiej, czyli w Egipcie, też pojawiały się orły.
1: Mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którym rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Przed faktami sportowymi polecamy oczywiście kolejne fakty RMF FM. Zapraszamy na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Kasper Boryna wygrywa żużlową Grand Prix w niemieckim Landshut. Wielki sukces Polaka, jego pierwsze zwycięstwo w tym prestiżowym cyklu. W finale bardzo dobry start i prowadzenie do końca decydującego biegu. Trzecie miejsce wywalczył Bartosz Zmarzlik, a Polaków przedzielił Brytyjczyk Dan Bewley. Kasper Boryna, pierwsza reakcja po zwycięstwie, no bardzo spokojna.
11: Może jeszcze nie dociera, no ja jestem człowiekiem pracy, także wiadomo, no bardzo się cieszę. Nie myślałem o tym, że dzisiaj mnie to spotka. Wiadomo, że po to jeżdżę, żeby takie rzeczy robić.
10: Tak mówił Boryna na gorąco na antenie Eurosportu. Ekstraklasowy mecz w Lublinie, druga połowa pojedynku Motoru z Lechem Poznań i Kolejosz cały czas prowadzi 1-0. Na hokejowych mistrzostwach świata dywizji 1A w Sosnowcu dużo nerwów, ale jest polskie zwycięstwo. Biało-czerwoni wygrali z Ukrainą 3-2. Trzeci finał siatkarskiej plus ligi dla Bogdanki Luk Lublin. Wyjazdowe 3-0 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. No już tylko jednej wygranej brakuje Lublinianom do mistrzostwa.
12: Super, że teraz jest w tej rywalizacji 2-1 dla nas. Jesteśmy blisko, natomiast na pewno Zawiercie zrobi wszystko, żeby jeszcze tą rywalizację przywrócić do Sosnowca i żeby był piąty mecz, więc spokojnie, musimy robić swoje.
10: Podsumował rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda. A jutro trzeci mecz o brązowy medal, możliwe, że ostatni. PGE Projekt Warszawa prowadzi z Asseco Resowią Rzeszów 2-0. Trzecie zwycięstwo zamknie rywalizację, ale w stolicy rzeszowianie chcą powalczyć.
13: Ja głęboko w to wierzę, marzę o tym, żebyśmy tutaj wrócili na kolejną rundę rozgrywek, właśnie o to trzecie miejsce. Nie pozostaje nic innego, jak bić się z całych sił w Warszawie i głęboko wierzę, że wrócimy tutaj do nas na Podprowę.
10: Tak mówił libero Asseco Resowi Paweł Zatorski.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Pan pogratuluje kolegom z PiS-u wyrzucenia posła Mejzy z klubu?
2: Nie wyrzucili go z klubu, jak gość jeździ 200 na godzinę czy ileś tam samochodem i stanowi realne zagrożenie dla życia innych ludzi, ale jak postanowił wleźć do klatki ubrany w spodenki sportowe i lać się po twarzy z jakimś innym gościem, to wtedy uznali, że trzeba go wyrzucić. Widok, rozumiem, polityka PiS-u w klatce zaczął im przeszkadzać.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.

0: już czas na kolejne wydanie faktów, bo na naszym zegarze zbliża się godzina 23. To wydanie przygotował i przedstawił rozpoczynający dyżur w redakcji Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór.
1: Zapraszam. Burza na Kapitolu po decyzji Trumpa o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec. Część polityków mówi o osłabieniu zdolności Stanów Zjednoczonych. Południowy Wrocław przed Armagedonem drogowym. Pierwsze ograniczenia w ruchu już obowiązują. W faktach także początek sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Na Kapitolu dyskusje na temat decyzji prezydenta Donalda Trumpa dotyczącej wycofania części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. To uderzenie w zdolności Stanów Zjednoczonych, mówi część polityków. Zza oceanu teraz korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Senator Jack Reed, czołowy demokrata w Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, zaapelował do Donalda Trumpa o cofnięcie decyzji w sprawie redukcji sił w Europie, osłabianie naszej obecności w Europie w czasie, gdy siły rosyjskie bezlitośnie atakują Ukrainę i nękają naszych sojuszników z NATO, jest bezcennym podarunkiem dla przywódcy Rosji Władimira Putina i sugeruje, że nasze zobowiązania wobec sojuszników zależą od nastroju prezydenta, napisał. Pojawiają się też głosy ekspertów, że decyzja doprowadzi do słabszego oddziaływania. To oznacza słabsze odstraszanie. Jeden z byłych amerykańskich dowódców podkreśla, że nie jest to teoria, tylko powtarzalny schemat. Redukcja obecności prowadzi do spadku wpływu, a to z kolei zachęca przeciwników do testowania granic. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych ostrzegł, że wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne. Jak podkreślił, Teheran nie ufa Waszyngtonowi. Stany Zjednoczone nie dotrzymały żadnych obietnic ani porozumień, a Iran przygotował działania, które mogą zaskoczyć przeciwnika. Napięcie rośnie po tym, jak prezydent Donald Trump odrzucił najnowszą propozycję pokojową Iranu. Teheran deklaruje jednocześnie gotowość zarówno do dalszych działań militarnych, jak i negocjacji. Kluczowym punktem sporu pozostaje kontrola nad cieśniną Ormus. I w faktach teraz przenosimy się do Polski. Południowy Wrocław czeka komunikacyjny Armagedon. Za tydzień ruszy przebudowa jednego z najbardziej newralgicznych skrzyżowań na Brochowie, ulicy Gazowej i Karwińskiej. Pierwsze ograniczenia w ruchu zostały wprowadzone już dzisiaj. Łączymy się teraz z naszą wrocławską reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, jakie zmiany dla kierowców od dzisiaj?
3: Ulicą Koreańską, Ziemniaczaną i Wojskową pojedziemy już tylko w jednym kierunku. To zła wiadomość dla mieszkańców chociażby Iwin czy Żernik Wrocław, którzy korzystali z tych osiedlowych dróg, aby ominąć zakorkowane Jagodno. Ale to dopiero przedsmak tego, co będzie się działo za tydzień. Wtedy ruszy remont wiaduktów przy ulicy Gazowej i Karwińskiej i ta część Brochowa będzie całkowicie nieprzejezdna. Jedyną alternatywą na wyjazd z miasta będzie ulica Opolska i Buforowa, które są nawet bez wspomnianych prac bardzo przeciążone.
4: Razem tworzymy fakty.
1: Morze Flak zniknęło w ciągu kilku minut. Razem z miastem Kraków rozdawaliśmy dziś na Błoniach biało-czerwone flagi. Tysiące flag trafiło w ręce mieszkańców i turystów.
5: Biało-czerwona najpiękniejsza.
6: Tak. Gdzie pojedzie ta flaga? Aż do...
5: Gdzie pojedzie?
7: Do Mielca.
5: Do Mielca aż? Strasznie z daleka przyjechaliście, ale specjalnie na święto flagi na Dodę, czy
7: nie
5: przypadkiem, bo jesteście w Krakowie zwiedzać na majówkę?
6: Akurat na majówkę do Krakowa, akurat się trafiło, że słuchamy codziennie rano RMF-ki, o jak jadę do pracy. I właśnie słyszałam, że będzie Doda i przy okazji przyszliśmy.
5: Macie flagę?
8: Mamy.
5: Udało się. Straszny tłum.
8: No, jest dużo więcej ludzi niż się spodziewałem, szczerze mówiąc.
5: Ale udało się, biało-czerwona. Tak. Młody niesie.
8: Jest, młody patriota rośnie.
9: Udało się. Myślę, że każdy swoją flagę weźmie dla siebie.
1: A na krakowskich Błoniach był reporter RMF FM Maciej Sołtys. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rozpoczął się sezon żeglarski. Pogoda, jak mówią żeglarze, idealna. Nie brakuje ani słońca, ani wiatru.
10: Piękna, bajkowa pogoda i to mówiłam już 3 tygodnie temu, tylko wtedy nikt mi nie chciał wierzyć, a te prognozy się po prostu nie sprawdziły. Piękne słońce.
11: Czyli co, zamiast jakichś ciepłych kurtek, no to teraz to się nawet krem do opalania przyda, bo ponad 20 stopni.
10: Shorty, czapeczki obowiązkowo i na pewno będziemy cieszyć się słońcem, ładować witaminę D.
12: Nasza tradycja, zawsze na weekend majowy rozpoczynamy nasz sezon.
11: Komu polecicie żeglowanie?
13: Komu byśmy polecili żeglowanie? Komuś, kto nie boi się takiej innej formy wypoczynku, bo tak naprawdę no, wypoczynek to też nie jest w 100%, bo to jak ma się dobrą załogę, to się odpoczywa, ale jak jest się w mniejszej grupie, to trzeba by być bardzo skoordynowanym, dużo się pracuje i dopiero wieczorem jak się usiądzie, jak się zacumuje, to dopiero wtedy można ten oddech wziąć, posiedzieć i dopiero wtedy się odpoczywa.
1: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Za dzisiejsze spotkanie w programie Top 1000 z RMF FM dziękuję. Marcin Jędrych, zapraszam na fakty o północy, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Prezydent Karol Nawrocki powoła dziś pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. Posłuchajcie, kto wejdzie w jej skład. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia z udziałem żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski mistrzami Portugalii. FC Porto z Polakami w składzie sięga po tytuł 31 raz w historii. Profesor Dariusz Dudek, doradca Karola Nawrockiego, najpewniej stanie na czele Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie, ustalił nieoficjalnie nasz dziennikarz. Jej powołanie zapowiedział w piątek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś, podczas obchodów z okazji Święta Narodowego 3 maja, mianowani zostaną pierwsi członkowie Rady. Czy wiadomo, kto jeszcze może znaleźć się w tym gremium? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Kancelaria prezydenta zapowiedziała, że poza ekspertami, głównie konstytucjonalistami, będą to przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Jak ustaliłem, na pewno zasiądzie tam Paweł Kukiz, który od dawna postuluje zmianę konstytucji. Z puli prezydenckiej w Radzie znajdzie się Krzysztof Szczucki. Choć to polityk PiS, to od miesiąca jest zawieszony w partii za swojej wypowiedzi. O ironio, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do Rady z pewnością przystąpią posłowie Konfederacji. To w tym ugrupowaniu najczęściej mówiło się o potrzebie resetu konstytucyjnego. Wśród nazwisk wymienia się Przemysława Wiplera, Michała Wawra czy Grzegorza Płaczka. Większość klubów deklaruje, że do dziś zaproszeń z Pałacu Prezydenckiego nie dostała. Rzecznik Karola Nawrockiego odpowiada, że wysłano je w czwartek. Lewica i Koalicja Obywatelska nie zamierzają nikogo zgłaszać do Prezydenckiej Rady, bo jak słyszę, głowa państwa sama łamie konstytucję. Podobnie mówią w klubie Polski 2050 i Centrum. PSL jeszcze nie zdecydował. Czeka na zaproszenie.
1: Do piątku potrwają ćwiczenia, które rozpoczęły się wczoraj w Orzeszu w Warmińsko-Mazurskiem. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. W ćwiczeniach pod kryptonimem Ambershock 26 bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. Biel jako symbol czystości i wzniosłości, czerwień jako symbol szlachetności i gotowości do przelewania krwi za ojczyznę. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski. Historia naszych barw sięga nawet średniowiecza, ale biały i czerwony powiązano ze sobą dopiero w 1792 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
3: Kiedy panie wyszły na ulicę w sukniach przepasanych czerwonymi pasami, czerwonymi kokardami, natomiast panowie wystąpili z jakimiś takimi biało-czerwonymi dodatkami. Ale właśnie to jeszcze nie jest flaga jako taka, dlatego że w przypadku polskim ta flaga jako taka właściwa, taka prawdziwa, to jest już historia XX wieku. W 1916 roku, właśnie w rocznicę Konstytucji 3 maja, po raz pierwszy takie flagi biało-czerwone powiewały na wietrze i one już w tym momencie były nieodzownie powiązane z tą symboliką narodową.
1: Tłumaczy profesor Katarzyna Kuras, historyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słuchacie faktów w RMF FM. Wielki redyk w Szczawnicy, na który przyjechały prawdziwe tłumy turystów, rozpoczął sezon wypasu owiec, który potrwa aż do października. Bacowie odebrali owce od gospodarzy i wyruszyli z nimi na halę. A jaki będzie tegoroczny sezon wypasu? Maciej Pałachicki pytał bace Andrzeja Majerskiego i Dariusza Rekowskiego.
4: Jak będzie pogoda, to i będą turyści, te oscypki, które będziemy wyrabiali, to będą siedzieli na miejscu, nie będziemy musieli szukać po prostu na nim zbytu. No jeżeli pogoda będzie nie bardzo, no to wiadomo, będziemy mieć trochę więcej problemów z tym wszystkim, ale myślę, że będzie jako miarę, tak jak powinno być. Miejmy nadzieję, że będzie to dobry rok i udany.
5: Szalicydze będzie dobrze, no troszeczkę nam dystu trzeba, bo teraz wiosna to powinno nam polewać, a tu suło, wiatr susy, no i grzeje, no. Rony jeszcze przymrózki są także, no tego dysca nucza.
1: To jak tradycja, to jego właśnie życzymy. A na koniec jeszcze doniesienia z Portugalii. Piłkarze FC Porto na dwie kolejki przed końcem sezonu portugalskiej ekstraklasy zapewnili sobie tytuł mistrzowski. Wczoraj wygrali u siebie z Alverką 1-0, a zwycięskiego gola zdobył Jan Bednarek. W wyjściowym składzie gospodarzy byli też Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Bednarek dał swojej drużynie prowadzenie w 40 minucie spotkania, trafiając do bramki główką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. To jego drugi ligowy gol w tym sezonie. Po 32 kolejkach Porto ma 85 punktów. punktów, a wicelider Benfica Lizbona 76. Stołeczny zespół we wcześniejszym spotkaniu tylko zremisował na wyjeździe z Famalicão 2-2. Porto zostało mistrzem po raz 31 w historii. Bardziej utytułowana w tych rozgrywkach jest tylko Benfica. Wzniosła to trofeum 38 razy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę pierwszą, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Duży pożar tartaków w Wielkopolsce. To wydanie zaczniemy od informacji, które otrzymaliśmy od Was na gorącą linię. Już kilkadziesiąt kilometrów długości mają umocnienia na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. W kalendarzu 3 maja, kiedy jedni w długi weekend odpoczywają, inni gorączkowo powtarzają wiedzę przed maturami. Tak jak wspomniałem na początek, województwo wielkopolskie, jak informujecie nas na gorącą linię, w miejscowości Racot w powiecie kościańskim pali się hala tartaku. Te doniesienia potwierdził RMF FM oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, młodszy kapitan Dawid Kryś. Ogień pojawił się tam po godzinie 23, a na miejscu pracuje w tej chwili 18 strażackich zastępów.
1: Sytuacja cały czas jest rozwojowa, pożar trawi halę już. Objął doszczętnie, dach spłonął, zapadł się do środka, także w miarę na miejsce przybywają kolejne zastępy i działania cały czas trwają.
0: Przekazał nam młodszy kapitan Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie. Do tego zdarzenia wrócimy w kolejnych faktach. Umocnienia na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim mają już kilkadziesiąt kilometrów długości. Docelowo w ramach programu Tarcza Wschód Zapora ma objąć całą granicę Polski z Rosją i Białorusią. Jak mówi kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która odpowiada za tworzenie umocnień, mają one służyć odstraszaniu.
2: Jesteśmy w miejscu, w którym trwa budowa zapory Tarcza Wschód na granicy z obwodem królewieckim. Tuż przy nas jest rosyjska granica. Na jakim odcinku mamy już te umocnienia?
3: To jest tak naprawdę kilkadziesiąt kilometrów wykonanych umocnień. Zapora inżynieryjna, rozbudowa linearna trwa. Cały czas tutaj pracę wykonuje 16. Pułk Saperów z 16. Dywizji Zmechanizowanej. Właśnie tutaj widać obok koparki, które kopią rów przeciwczołgowy. Stawiane są zapory betonowe, tak zwane jeże. To jest też również wykorzystywanie elementów naturalnego środowiska, czyli tak naprawdę wszystko to jest dopasowane do naszej zapory inżynieryjnej, żeby współgrało jako tak naprawdę odstraszanie, ochrona przed potencjalnym atakiem przeciwnika, żeby go jak najbardziej spowolnić, jak najbardziej skanalizować w takim kierunku, który będzie dla nas jak najbardziej odpowiedni.
0: Z kapitanem Frankowskim w okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskiem rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: To także są fakty.
0: Droga jubileuszowa ponownie otwarta. Popularna trasa na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy, przez niemal całą zimę pozostawała zamknięta z powodu ryzyka lawinowego. Jakie warunki panują w długi majowy weekend w Karkonoszach, powie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Śniegu jak na lekarstwo. Biało jest już jedynie na stromych zboczach i fragmentach szlaków w wyższych partiach gór. Na wspomnianej drodze jubileuszowej pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przekopali taki zalegający wielki płat, jest bezpiecznie, dlatego trasa jest już otwarta dla wędrujących. Koniecznie spakujcie krem z filtrem, bo przez całą majówkę synoptycy zapowiadają dużo słońca, zero opadów i temperaturę nawet do 21 stopni w dolinach i do 10 na szczytach. Przyda się także porządne obuwie, bo podłoże jest bardzo mokre od topniejącego śniegu.
0: To fakty RMF FM. Trwa majówka i dla jednych to czas odpoczynku, a dla innych czas gorączkowych powtórek przed maturami. Jak usłyszał w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga, im bliżej poniedziałku, tym większy stres.
6: Coraz trudniej tuż przed maturą.
7: Intensywnie.
8: Stres?
7: Lekki, ale staram się o tym nie myśleć.
8: Męczy?
7: Tak, bardzo.
8: Tajne metody?
7: Powtarzać, powtarzać i jeszcze raz powtarzać.
8: Bez paniki?
9: Raczej bez paniki.
7: Najlepiej działają fiszki. To jest czas, żeby dopieścić szczegóły i być dobrej myśli. Czasami mam dość, ale pocieszam się, że już niedługo koniec i będę po.
0: Trzymamy kciuki i na pewno będzie dobrze. A na koniec jeszcze doniesienia z niemieckich boisk piłkarskich. Schalke Gelsenkirchen po 3 latach ponownie zagra w niemieckiej ekstraklasie. Awanse zapewnili sobie na 2 kolejki przed końcem sezonu po wygranej nad Fortuną Düsseldorf 1-0. Do zwycięstwa gospodarzom wystarczył gol kapitana Kenana Karamana w 15 minucie meczu. Z dorobkiem 67 punktów Schalke ma już bezpieczną przewagę nad trzecim Hanowerem. Tylko teoretycznie może jeszcze stracić pierwsze miejsce na rzecz Paderbornu, który ma 58 punktów, ale i tak bez pośredni awans do Bundesligi dają 2 pierwsze miejsca.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Gant, Polak z wyboru. Już 3 maja spotkamy się z wyjątkowym sportowcem Wilfredo Leonem i jego żoną Małgorzatą.
2: Zaserwujemy wam fantastycznie przed południa.
3: Spędźcie z nami ten długi weekend.
4: Wilfredo Leon w radiu RMF 24. Już dziś po 9:00.
0: Ogłoszenie RMF FM.

0: to już prawie druga, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Strażacy wciąż walczą z pożarem tartaku w wielkopolskim Racocie. Mamy dla Was nowe fakty w tej sprawie. Później ważne wieści dla kierowców jadących S7 w Mazowieckiem. Spodziewajcie się utrudnień w kierunku Krakowa. Trwa długi majowy weekend. W faktach będzie też o zmieniających się obliczach grillowania. Trzy zastępy strażackie walczą z pożarem tartaku w miejscowości Racot w powiecie kościańskim w Wielkopolskim. Jak informowaliśmy w faktach, po 23 ogień pojawił się w jednej z hal zakładu.
1: Po przyjeździe na miejsce pierwszych zastępów przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że pożarem objęta jest